0: z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Każdy ma w życiu swoje 5 minut. Ale nie, nie mam tutaj na myśli owej chwili chwały, o którą tak bardzo zabiegamy. O co więc chodzi? To najlepiej tłumaczą dzisiejsi patroni, święci Filip i Jakub Młodszy. Obaj to apostołowie, ale każdy z nich miał swój własny czas, by zrobić to, co zrobić należało. Filip był uczniem Jana Chrzciciela, ale w kluczowym momencie poszedł za Jezusem. Był czynnym uczestnikiem cudownego nakarmienia przez Niego rzesz ludzi. Służył za pośrednika między Jezusem a szukającymi Go poganami. On także podczas ostatniej wieczerzy poprosił, by Jezus pokazał apostołom swojego niebieskiego Ojca. Dużo śladów pozostawił po sobie w Ewangeliach święty Filip, ale nadszedł czas, gdy na kartach Nowego Testamentu ustąpił miejsca świętemu Jakubowi Młodszemu. Ten krewniak Jezusa przyłączył się do 12 prawie na samym końcu i aż do zmartwychwstania pozostawał niemal anonimowy. Po tym jednak wydarzeniu zaczął się pośród apostołów wyróżniać jako przewodniczący chrześcijańskiej gminy w Jerozolimie. Sam święty Piotr liczył się z jego zdaniem i szanował jego pozycję w pierwotnym kościele. Święci Filip i Jakub Młodszy. Każdy z nich, tak jak wspomniałem na wstępie, miał swoje własne 5 minut. Ponieważ jednak poświęcili je oni nie dla własnej korzyści, tylko dla Bożego Królestwa, po 2000 lat wspominamy ich dzisiaj razem w kontekście jedynej ponadczasowej chwały. Chwały nieba.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiedział: nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa więcej niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę. Czcimy ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy ku niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus.

0: Dzień dobry, dziś jest środa, 6 maja, właśnie minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W całej Polsce trwa susza, to zagraża wegetacji roślin i zbiorom, alarmują eksperci. Międzynarodowe targi poznańskie wychodzą z kryzysu pandemicznego. Już w ten piątek początek Dni Leszna. W Polsce trwa susza, która zagraża wegetacji roślin i zbiorom, ale także grozi spadkiem poziomu wód gruntowych. Józef Górski, hydrogeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, powiedział, że jest to skutek niewystarczających opadów już w okresie jesienno-zimowym, a zjawisko suszy nasila się od dłuższego czasu.
3: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w kilku ostatnich latach. Była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, bo to decyduje o zasilaniu tych zbiorników. Ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
2: Susza glebowa trwa w prawie całej Polsce, a hydrologiczna, która oznacza niedobór wody w rzekach lub zbiornikach wodnych, została ogłoszona w 7 obszarach. Zlewni Górnego Sanu, Górnej Wisły, od ujścia Prądnika do Raby, Górnej Warty i Liswarty, a także Radomki i Jeziorki. Susza hydrologiczna jest także w zlewni Górnej Noteci oraz Iny i Płoni.
1: Informacje z Poznania.
2: Międzynarodowe targi poznańskie wychodzą z kryzysu pandemicznego. Grupa podsumowała wydarzenia, wyniki finansowe i frekwencje za ubiegły rok. Łącznie teren targów odwiedziło około 1,5 miliona osób, biorąc udział w różnych imprezach branżowych, takich jak kongres INSECON czy targi budownictwa Budma, ale także w licznych wydarzeniach dla pasjonatów, targach książki, festiwalu klocków czy Pyrkonie. Wiceprezes zarządu grupy MTP Filip Bittner zaznaczył w rozmowie Radia Emaus, że targi po raz pierwszy od kilku lat zakończyły rok z zyskiem.
4: Na poziomie niespełna 2 milionów złotych, co po tym praktycznie 5-letnim okresie covidowym, wzrostach cen, inflacji. W końcu się zadziało, tak? No niestety branża eventowa jest tą ostatnią branżą, która wróciła do swoich lat świetności.
2: Filip Bittner ma nadzieję, że ten rok będzie jeszcze lepszy. W pierwszych miesiącach roku odbyło się już wiele imprez, które przyciągnęły uczestników z całego świata. Dotychczas wydarzenie odwiedziło już 500 000 osób. A teraz Leszno, bo zbliża się z pewnością największe wydarzenie muzyczne i kulturalne roku w mieście i regionie. W tym roku w czasie Dni Leszna zaplanowano 2 dni koncertów oraz występów kabaretowych. Głównym wydarzeniem Dni Leszna będzie koncert gwiazd. W piątek, 8 maja na Stadionie Smoczyka wystąpią Oskar Cym, Marcin Rozynek i Atmosfir oraz Kaja. Z kolei w sobotę warto odwiedzić leszczyński rynek. Atrakcje rozpoczną się o godzinie 14:00. Będzie parada orkiestr i mażoretek, wspólne odśpiewanie Ody do Radości, koncerty orkiestr, pokazy zespołów i sekcji działających przy MOK oraz występy kabaretowe.
1: Informacje z Watykanu.
2: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o najbliższych audiencjach Ojca Świętego. W czwartek, 7 maja, papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Wcześniej lider Platformy Obywatelskiej kilkakrotnie odwiedzał już Watykan, zarówno jako premier, jak i przewodniczący Rady Europejskiej. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o 11:30.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dziś maksymalna temperatura w Poznaniu nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. O tej porze na termometrze mamy 9 stopni. Zachmurzenie jest i będzie umiarkowane i duże, z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów jest teraz na poziomie 41%, więc niewykluczone, że parasole będą dziś potrzebne. Na barometrze 1006 hektopaskali. W kalendarzu 6 maja na zegarze 5:05. Witam serdecznie, zapraszam na poranny program Radia Emaus. Dzisiaj zaczynamy od Bacha, bo dzisiaj urodziny mistrza.

0: Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Zdaniem Benedykta XVI Jezus odpowiedział Filipowi tonem dobrotliwej nagany. Przecież Filip już wie, że poznanie Jezusa jest kluczem do wszystkiego. Na początku Ewangelii Filip mówił Natanaelowi o Jezusie: chodź i zobacz. Bliskość, zażyłość i obcowanie z Jezusem pozwalają odkryć Jego prawdziwą tożsamość. Apostoł Filip zachęca nas, byśmy przyszli i zobaczyli, czyli nawiązali relacje z Jezusem. W Jego obliczu widzimy rzeczywiście, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. Czy nie ulegam pokusie, że poznałem Jezusa już dostatecznie?

Grzegorz Skawiński prócz swojego wokalu zaserwował nam całkiem niezłą gitarową solówkę na koniec tego utworu. Kochać cię za późno, to oczywiście była grupa Kombi przez jedno i, żeby była jasność. Prawie kwadrans po szóstej, dziś 6 maja, słuchacie radia Emaus, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, jakiej stacji słucha. Dziś mamy środę, dzień imienin Bartłomieja, Benedykta, Doma, Gniewa, Edelberta, Ewody, Ewodiusza, Filipa, Franciszka, Jakupa, Jana, Judyty, Juranda i Miłodroga. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Za chwilę zapoznam Was z naszym porannym menu. Teraz grupa Roxette.

12 godzinie w Radiu Emaus będziemy jeszcze sprawdzać jakość powietrza. Dziś powinna być ona troszkę lepsza niż wczoraj. No zobaczymy. O 7.10 kalendarium, przy okazji kalendarium wystąpi Zbigniew Wodecki. Dziś świętowalibyśmy jego 76. urodziny. Strasznie nas boli, że od 9 lat Zbigniewa Wodeckiego już z nami nie ma. 7.45 to przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem porannym będzie Katarzyna Zeitel, która opowie nam o swojej pasji do fotografowania, i o 9.15 konkurs Kto to mówi. A ponieważ dziś urodziny mistrza Wodeckiego, na początku każdej godziny będzie pojawiać się jego piosenka, dodatkowo na początku po godzinie 7 aż dwa razy wystąpi Zbigniew Wodecki na antenie Radia Emaus. Najpierw tuż po serwisie, a potem przy okazji kalendarium. 19 po 6, grupa Swan Dał Ballet.

Słuchacie porannego programu Radia Emaus, Moonlight in Samosa, to Robert Plant. Zbliża się 6:30, zbliża się też piknik na fest. Najpierw Leszno 13 czerwca, potem Poznań 20 czerwca. Spotykamy się na Cytadeli i podziwiamy artystów, podziwiamy na

Mam radę dla tych, którzy już teraz muszą wyjść z domu. Dziś preferowany ubiór to na cebulkę. Teraz na termometrze 12 stopni, ale odczuwalna jest to o parę stopni niższa, czyli mamy poranny chłodek. Dodatkowo gdzie niegdzie może jeszcze popadać deszcz. Później się troszkę ociepli. I od 14 ma być maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Za 21 minut minie 7. Słuchajcie Radia Emaus.

0: smogu.
1: Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona dzisiaj akceptowalna dla większości osób. Osoby wrażliwe mogą jednak odczuwać się niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki stałe PM2,5 są na poziomie umiarkowanym, tak samo ozon przygruntowy, natomiast cząstki stałe PM10 i dwutlenek azotu jest na poziomie znakomitym.

Kaonashi to Daria Zawiałow. Za chwilę piosenka z czerwcem w tytule, chociaż mamy jeszcze maj. Seven Days in Sunny June. Tak właśnie zaśpiewa JK z grupy Jamiroquai. My sprawdzamy szybko czas. Jest za 7:07. Tuż po serwisie najświeższa prognoza pogody, na którą zapraszam, i na serwis oczywiście też.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Środa, 6 maja, minęła 7.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
4: Będą odszkodowania dla rolników i sadowników za straty spowodowane przymrozkami. Czy w Poznaniu powstanie Park Nauki i Sztuki? Chce tego stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz. Poznańska Caritas prowadzi zbiórkę na organizację Marszu dla Życia. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców. Zapowiedział to na antenie Polskiego Radio 24 prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. W kwietniu przymrozki zniszczyły część sadów i upraw owoców jagodowych. Henryk Smolarz powiedział, że wysokość strat docenią specjalne komisje. Zaznaczył, że szacowanie strat może trochę potrwać.
5: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimni na Zośka, więc też czekamy, wybadałoby do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania, bo nie ma sensu, aby komisje zbierały się, angażowały czas pracy ludzi, którzy przejdą się po sadzie, a za chwilę kolejne zjawiska atmosferyczne negatywne wystąpią.
4: Najwięcej szkód przymrozki wyrządziły w południowo-wschodnich regionach kraju, w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Dotknięte zostały także uprawy na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: Informacje z Poznania.
4: Czy poznańska arena stanie się centrum nauki? Taki pomysł przedstawią dziś członkowie Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz podczas posiedzenia Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Poznania. Ich projekt zakłada stworzenie miejsca na wzór warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Jak mówi Magda Krawczyk ze stowarzyszenia, miałoby to być miejsce, które tłumaczy przyszłość.
6: Technologia, sztuczna inteligencja, klimat, energia czy dane wpływają na nasze życie, ale często są trudne do zrozumienia.
4: Społecznicy chcą też, by część zajęć i warsztatów mogła odbywać się w przestrzeni otwartej, dlatego dobrym miejscem byłaby arena i sąsiadujący z nią Park Kasprowicza.
6: Nie upieramy się przy arenie, ale jeżeli miasto myśli nad zagospodarowaniem tego obiektu, to wydaje mi się, że warto wziąć pod uwagę to, że on jest położony wśród gęstej zabudowy mieszkaniowej i takie rzeczy jak koncerty mogą być dużym obciążeniem, jeżeli chodzi o hałas i też najazd samochodów.
4: Początkowo arena po modernizacji miała być dużą halą widowiskową. W ostatnich miesiącach ze względu na zbyt wysokie koszty zrezygnowano z jej remontu. Obiekt ma zostać zmodernizowany, ale w ograniczonym zakresie. Poznańska Caritas prowadzi zbiórkę na organizację Marszu dla Życia i festynu rodzinnego Bądźmy Razem, które odbędą się w niedzielę 31 maja w stolicy Wielkopolski. Wydarzenie rozpocznie się w kościele Ojców Dominikanów mszą świętą pod przewodnictwem metropolity poznańskiego arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, sprawowaną w intencji obrony życia. Po mszy zgromadzeni wyruszą z placu Mickiewicza w Marszu dla Życia i przejdą ulicami Poznania na plac katedralny na Ostrowie Tumskim. O godzinie 15 rozpocznie się tam festyn rodzinny Caritas Bądźmy Razem. Podczas wydarzenia zaplanowano koncerty, animacje i zabawy dla najmłodszych.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
4: To nie są bajki, mówi dr Igor Protasewicki, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Dane zbierane przez chińskie samochody mogą trafiać do chińskiego rządu, a ten może je wykorzystywać w celach szpiegowskich. Dr Protasewicki podkreśla, że w dzisiejszych czasach wszystkie nowe auta są wyposażone w sprzęt monitorujący.
7: Ten sprzęt non-stop analizuje swoje otoczenie. W zasadzie każdy współcześnie produkowany i wypuszczany na rynek samochód w jakiś sposób obserwuje, co się dzieje dookoła nas. i robi to albo przy użyciu kamer, albo przy użyciu lidarów, czyli albo gromadzi materiał wideo i na tej podstawie wnioskuje, czy coś nam grozi, czy nie, albo gromadzi bardzo szczegółowy obraz trójwymiarowy całego otoczenia i tak samo wykorzystuje go do wnioskowania.
4: Od lutego w Polsce obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na teren chronionych obiektów wojskowych. Celem tej regulacji jest ochrona przed ewentualnym szpiegostwem cyfrowym.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Koniec świata, jakby to powiedział pan dozorca Popiołek z legendarnego serialu Dom. Mówię o tych chińskich samochodach wyposażonych w sprzęt monitorujący. No dobrze, wróćmy tutaj na ziemię. Może troszkę zachmurzenie w Poznaniu jest prawie całkowite, ale są spore rozpogodzenia i tak będzie przez praktycznie cały dzień. Maksymalne temperatury w naszym regionie będą się dziś wahać w dość szerokim zakresie. Od 11 stopni Celsjusza na północy do 24 na południu regionu. Im bardziej na południe, tym cieplej i tym mniejsze zachmurzenie. W Poznaniu dziś maksymalna temperatura wyniesie 18 stopni, teraz jest 12. Ciśnienie 1006 hektopaskali. Na razie jego wartość będzie się obniżać, a po południu znowu urośnie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

7 po 6, dziś środa, 6 maja, przy mikrofonie Radia Maus, Tomek Wandel. Zapraszam na dalszą część porannego programu.

No to ja zapraszam w takim razie na kalendarium. Dziś 6 maja, zaczynamy od wieku XIII. W roku 1277, czyli dokładnie 749 lat temu, prawa miejskie uzyskał Trzebiatów. To miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Trzebiatów. Trzebiatów leży na pobrzeżu szczecińskim nad rzeką Regą. Do Bałtyku jest tylko 8 km z tego miasta. W roku 1543 odbył się ślub króla Zygmunta II Augusta z Elżbietą Habsburżanką, tak miał być. Mhm. 316 lat temu założono wyższe seminarium duchowne w Płocku. 225 lat temu w Wilnie otwarto cmentarz na Rossie. W roku 1928 do służby wszedł szkuner szkolny ORP Iskra, pozostał w służbie do lat 70. W roku 1945, 6 maja, skapitulował Wrocław, Festung-Breslau. Była to jedna z ostatnich twierdz III Rzeszy. 58 lat temu na Kasprowym Wierchu zanotowano rekordową prędkość wiatru, około 288 km na godzinę. W roku 1972 w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej oddano do użytku tor kolarski Nowe Dynasy. Obecnie nieczynny, niszczeje, zostanie wpisany prawdopodobnie do rejestru zabytków. 41 lat temu miała premierę komedia kryminalna Wabank 2, czyli Ryposta, w reżyserii Juliusza Machulskiego. 6 marca w roku 2015 w Poznaniu przebywał prezydent RP Bronisław Komorowski. Odsłonił pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Parę faktów z zagranicy. 588 lat temu król Niemiec Albrecht II Habsburg został królem Czech jako Albrecht I. W roku 1682 siedziba króla Francji Ludwika XIV została przeniesiona do Wersalu. 197 lat temu wiedeński budowniczy fortepianów i organów Cyryl Demian oraz jego synowie Karl i Guido złożyli wniosek o opatentowanie akordeonu. W roku 1901, czyli równo 125 lat temu, w Dreźnie uruchomiono najstarszą na świecie kolej podwieszaną. Kolej cały czas kursuje, jest pod ochroną konserwatora zabytków. Całkowita długość trasy wynosi niespełna 300 metrów. Różnica wysokości między końcowymi punktami to 84 metry, a szyna wsparta jest na 33 słupach. Proszę przy okazji sobie zobaczyć, jak ona wygląda. W roku 1974 skandal w RFN. Kanclerz Willy Brandt poddał się do dymisji po wykryciu w jego urzędzie wschodnio-niemieckiego szpiega. W roku 1984 papież Jan Paweł II kanonizował w Seulu 103 męczenników koreańskich. Od 1994 od 6 marca podróż pomiędzy kontynentem a Wielką Brytanią jest znacznie bardziej prosta, ponieważ otwarto Eurotunel. 9 lat temu w Brukseli otwarto Dom Historii Europejskiej. To muzeum w Brukseli powstałe z inicjatywy Parlamentu Europejskiego.
Dokładnie 76 lat temu urodził się Zbigniew Wodecki, zmarł w roku 2017 ku wielkiej rozpaczy jego fanów i nie tylko. Posłuchajmy fragmentu wydanej już pośmiertnie płyty Zbigniewa Wodeckiego, której sam artysta nie zdążył sfinalizować, ale pozostało parę rejestracji, które trafiły na płytę zatytułowaną Dobrze, że jesteś. Ta piosenka nosi tytuł Kod dostępu. Zbigniew Wodecki.

W naszym porannym programie już niebawem przegląd prasy. Czas nas goni nieubłaganie. Jak kiedyś powiedział Albert Einstein, znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić. To prawda, panie Albercie. 7:23:30. Albo 23 minuty po siódmej. To Sade, Northern Love.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek. To fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Po reklamie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiedział: nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa więcej niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę. Czcimy ją zaś tylko dlatego, by doskonale czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy ku niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus.

wiping those weeping eyes. Yeah. Oh, yeah. Come on, boss. Za nami majówka, która w tym roku była bardzo pogodna, dużo słońca, wysoka temperatura, chociaż mogłaby być dłuższa niż była faktycznie, ale kalendarz tak zadecydował, a nie inaczej. Przed nami kolejny długi weekend, tym razem będzie to weekend związany ze świętem Bożego Ciała, jak zwykle w czerwcu, tym razem na samym jego początku. Za 25:08.

Złote tango to Kora z Manamem. Tango to taki taniec, przy którym no, trzeba troszkę pomyśleć, tańcząc go, ale gdy już jesteśmy mistrzami w tangu, no to wtedy wszystko przychodzi jakoś tak automatycznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ekspertem w tańcu nie jestem. Dlatego, gdy ktoś wykonuje jakieś ćwiczenia, słuchając Radia Emaus, to teraz znacznie bardziej prosty przekaz rytmiczny, Levitating i Dua Lipa. Za niecałe 3 minuty przegląd prasy. Słuchajcie Radia Emaus.

0: Poranna prasówka.
1: Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Sondaż Opinia 24. Najwięcej głosów dla KO. Gdyby wybory parlamentarne odbyło się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Jednak to strona narodowa miałaby w Sejmie większość. Więcej na ten temat na stronie pierwszej. Russellowie kontra Big Techy. Ojciec 14-latki, która odebrała sobie życie, obwinił o tragedię technologię. Koroner przyznał mu rację. Tę historię opowiada film Molly kontra algorytmy, pokazywany na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Ten festiwal rozpoczyna się już w najbliższy piątek, a więcej na ten temat na stronie 16 i 17 dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej. W Głosie Wielkopolskim mężczyzna udusił się w trakcie interwencji policji. Policjanci interweniowali w sprawie mężczyzny z podciętym gardłem. Więcej na stronie czwartej. Na stronie piątej natomiast o tym, że mieszkańcy chcą bronić Bogdanki i Sołacza, poznaniacy, radni osiedlowi, rowerzyści, wszyscy chcą bronić Sołacza przed betonozą i domagają się odsłonięcia rzeki Bogdanki. Petycję podpisało ponad 900 osób. Strażacy z Czarnkowa z super sprzętem. Jedyny taki pojazd w kraju. Jego prezentacja w Głosie Wielkopolskim na stronie czwartej. W najnowszym numerze Newsweeka o premierze Nawrockiego Zbigniew Bogucki wyciął Cenkiewicza. Jest najbliżej ucha prezydenta i to on, a nie Czarnek, został jego kandydatem na premiera. W najnowszym numerze Newsweeka, który już można kupić w kioskach, obajce youtubera Łatwoganga o toksycznych związkach z chatbotem, o tym, czy dzieci można zmusić do sprzątania, a także dlaczego Europa boi się Palantira. Rzeczpospolita na stronie 19 pisze o tym, że taksi bez kierowcy już jadą. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mają pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. Na stronie szóstej Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur, 30 kwietnia został osadzony na 3 miesiące w zakładzie karnym. I na koniec jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Na stronie szóstej można przeczytać o tym, że Polska ma problemy z wdrażaniem technologii podwójnego zastosowania. W dzienniku Gazecie Prawnym także o odzieżowych mikrofirmach z poluzowanymi przepisami. Więcej na stronie czwartej. Zapraszamy do lektury.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 6 maja, właśnie mija 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Poznańscy radni będą się zastanawiać, czy nad Wartą nadal jest bezpiecznie. Maturzyści drugi egzamin mają za sobą. Dziś podejdą do języka obcego. Są pierwsze ustalenia prokuratury w sprawie śmierci spadochroniarza w Lesznie. Poznańscy radni zastanawiają się, czy nad Wartą nadal jest bezpiecznie. Ostatnio doszło tam m.in. do dwóch poważnych bujek. Tereny nad Wartą to obecnie jedyne miejsce w stolicy Wielkopolski, gdzie legalnie można spożywać alkohol na świeżym powietrzu. Poznańska radna Sara Szynkowska-Welsenk przyznaje, że to przyzwolenie wprowadzono wiele lat temu jako pewien kompromis. Teraz trzeba się zastanowić, czy to nadal dobre rozwiązanie.
3: Będziemy prosić o takie sprawozdanie służb, jak to na ten moment wygląda. Rozpoczynamy sezon letni, więc mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy, jak i turyści powinni się czuć bezpiecznie i komfortowo w strefie nadwarciańskich bulwarów. Zobaczymy, jakie będą kolejne decyzje w tej sprawie.
2: Radni pracują też nad planem wprowadzenia tzw. nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Radna uważa, że gdyby uchwała weszła w życie, bezpieczeństwo nad Wartą uległoby poprawie.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Maturzyści drugi egzamin mają za sobą. Wczoraj zdawali matematykę. Na rozwiązanie zadań z tej dziedziny abiturienci mieli 3 godziny. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, które specjalizuje się w naukach ścisłych, nie byli zaskoczeni zadaniami.
4: Zadanie jedynie takie, myślę, że najciekawsze tutaj było z pierwiastkami i z funkcją kwadratową. Naprawdę, no tam postać kanoniczną wystarczyło wykorzystać i wychodziło, więc raczej bez zaskoczeń. I dużo bardzo zadań z ciągów było, to się raczej nie zdarza aż tak często.
5: Wszystko było takie w miarę proste i logiczne, jak się potrafi się korzystać z kart, to powinno być okej. Oby też tak było na rozszerzonej maturze.
6: Funkcja kwadratowa to było tak naprawdę najtrudniejsze zadanie, z najwięcej punktów, to można było się spodziewać, tak najwięcej obliczeń trzeba było zrobić.
7: Było w zasadzie wszystko, nic nie zaskoczyło, bo nie ma co zaskakiwać na podstawowej. Chyba jeden punkt niestety stracony, więc jest 98, ale wyszedłem szybciutko. Zadowolony jestem, na tyle, na ile mogę być zadowolony z 98, ale prosto było.
2: Egzaminy maturalne rozpoczęły się w poniedziałek od języka polskiego. Dzisiaj będą języki obce na poziomie podstawowym. Do matur przystępuje w tym roku prawie 345 tysięcy absolwentów liceów i techników. Znamy szczegóły tragicznej w skutkach policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach, w czasie której jeden z funkcjonariuszy użył wobec agresywnie zachowującego się mężczyzny gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność, pomimo reanimacji zmarł. Rzecznik Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, potwierdza, że sprawa będzie badana.
8: Na razie nie definiujemy tutaj w postępowaniu policjantów żadnych nieprawidłowości. Wszystkie te działania, które tam na miejscu się wydarzyły, są zarejestrowane nie tylko na kamerach monitoringu takiego ulicznego, ale także na kamerach nasobnych, które mieli policjanci. Te wszystkie materiały są zabezpieczone.
2: Lekarz biegły medycyny sądowej we wstępnej opinii nie wskazał przyczyny zgonu, ale też nie stwierdził, by ktokolwiek mógł się do niej przyczynić. Sekcję zwłok zaplanowano na dziś.
1: Informacje z regionu.
2: Są pierwsze ustalenia prokuratury dotyczące śmierci spadochroniarza w Lesznie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 39-latek podczas lotu spadochronowego zbyt nisko wykonał tak zwany manewr 180 stopni i znajdując się blisko ziemi oraz nabierając prędkości, zderzył się z podłożem. Według biegłych przyczyną zgonu były rozległe obrażenia wielonarządowe. Prokuratura wyjaśnia wszelkie okoliczności zdarzenia. Zabezpieczony został zapis kamery monitoringu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Poznań jest i będzie dziś miastem zachmurzonym i niewykluczone, że też deszczowym. Chociaż jeśli popada, to tylko przelotnie. Temperaturowo będzie dziś 18 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, czyli we wczesnych godzinach popołudniowych. Teraz na termometrze 12 stopni, na barometrze 1004 hektopaskale.

Jest 7:55, dziś w kalendarzu środa, 6 maja, imieniny Bartłomieja, Benedykta, Domagniewa, Jakuba, Jana i Judyty. Przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel, będę z wami dzisiaj do godziny 10:00, dokładnie 76 lat temu, w roku 1950 urodził się Zbigniew Wodecki.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył? Zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
2: Słowa Jezusa do Filipa można potraktować jako zarzut, ale można też jako urealnienie. Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Grzech obnaża w nas tę prawdę i pokazuje, jak bardzo wciąż nie znamy Boga. Być może wiele o Nim wiemy i podejmujemy wiele praktyk, ale wciąż dobrze Go nie znamy, to znaczy nie jesteśmy wciąż w doskonałej relacji. Inaczej nie zwracalibyśmy się ku temu, co nie jest od Niego. W wierze chrześcijańskiej chodzi zawsze o relacje. Jej pogłębianie odbywa się przez poznawanie Boga, a przez to i siebie samego. Pomyśl, co robię, by lepiej poznać Boga, z którym mam mieć żywą relację.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

Get a Tell You to Samantha Mamba. Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Mamy już tę drugą część poranka. O 8.30 naszym gościem będzie Katarzyna Cejtel, która opowie nam o swojej pasji do fotografii. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zbliża się 8:30.
1: Poranny gość.
2: Dziś porannym gościem jest Katarzyna Cajtel, fotografka, amatorka. Tak mogę chyba cię przedstawić. Dzień dobry, witaj Kasiu.
3: Dzień dobry.
2: Kasiu, chociaż od... właściwie od urodzenia mierzysz się z niepełnosprawnością, zmagasz się z zespołem Aperta. Na czym polega ta choroba?
3: Zespół Aperta polega na tym, że miałam rozdzielone palce u nóg.
2: I to rozumiem, że tego nie dało się już wyleczyć.
3: Nie, po prostu się rozdzieliło, ale... I to
2: ta niepełnosprawność spowodowała, że gdzieś tam żyłaś zamknięcie, prawda? Ale przyszedł dzień, w którym ktoś obudził w tobie pasję, która chyba drzemała od lat.
3: Tak, drzemała od lat. Tą osobą była Magdalena Dość, która powiedziała, że mimo, że jestem niepełnosprawna, też mogę mieć swoje pasje, marzenia i cele i mam wyjść z fotografią do ludzi. No i wyszłam do ludzi, tak. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona.
2: Ta pasja odziedziczona po dziadku.
3: Po dziadku.
2: Który też fotografował
3: bardzo
2: dużo.
3: Który był fotografem, który też fotografował naturę. Czarną białą, oczywiście, bo wiadomo, że wtedy były aparaty na klisze, więc zawsze była ekscytacja. Wyjdzie, nie wyjdzie.
2: Tak jest, to oczekiwanie to też znamy.

0: komórkowym te zdjęcia.
1: Robiłam telefonem komórkowym, bo jeszcze wtedy nie było mnie stać. Znaczy, można by było pomyśleć o aparacie, ale stwierdziłam, że spróbuję aparatem, telefonem komórkowym. Bo jak mi się nie spodoba, to wiadomo, że telefon można użyć do rozmów, a no i potem po iluś tam razach, kiedy to telefon odmówił współpracę, mój kochany braciszek pożyczył mi swój aparat i rozwinęłam skrzydła.
0: I rozwinęłam skrzydła. Te początki, to rozumiem, że z dziadkiem chodziłaś zabierać na spacery, pokazywał ci, jak robić zdjęcia?
1: Tak, pokazywał, zawsze mówił, poczekaj, nie ten moment, poczekaj, daj chwilę, niech się wszystko ustawi, tak jak mówię, dobra, dziadku już, już. No i potem oczywiście nie było dużo tych spacerów, bo dziadek zmarł 35 lat temu, więc jakieś 2-3, może 4 były, ale...
0: Jak często wyjeżdżasz na Kaszubę? Bo rozumiem, że tam fotografujesz, tam robisz zdjęcia właśnie.
1: Tam fotografuję, tam robię zdjęcia. Staram się jak najczęściej, bo oczywiście mieszkam z rodzicami, to od rodziców też zależy, kiedy jedziemy, bo napięty grafik spowodował, że... Ale staramy się jak najczęściej.
0: No kiedyś fotografowałaś i chowałaś te zdjęcia do szuflady. Co, bałaś się, że ktoś będzie krytykował, źle oceni?
1: Bałam się, że ludzie będą krytykować, że jako osoba niepełnosprawna nie mogę mieć swojej pasji do, wiadomo, wyjścia z fotografią, ale poczuję, a co mi tu będziesz gadać, że ja nie mogę? Ja mogę.
0: Wiem, że zaczęłaś pracować nawet jako reporterka osiedlowa, tak?
1: Tak, tak, zgadza się, zaczęłam pracować, oczywiście zostałam awans reportera. Działam, ale już nie tak często jak kiedyś, ale mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócę, bo wiadomo, że teraz to inne sprawy na głowie.
0: Kiedyś, jak powiedziałam, fotografowałaś do szuflady, później te zdjęcia zaczęłaś pokazywać. Już kilka wystaw miałaś.
1: Miałam 4 wystawy, piąta będzie w piątek, 8 maja.
0: No właśnie, gdzie były te wystawy, kiedy pierwsza była?
1: Pierwsza była 13 czerwca w restauracji etiopskiej, druga była w Browarnie przy Stani, trzecia była na Kaszubach, czwarta była w Poznaniu w galerii, tak, dla Bliźnińskiego.
0: No i właśnie, teraz w piątek właśnie, najbliższy, 8 maja o godzinie 17 w Forcie Poznań przy ulicy Lutyckiej 115. Tam będzie kolejna twoja wystawa, wernisaż będzie otwierał tę wystawę. Co będzie na tej wystawie?
1: Na tej wystawie będą oczywiście moje fotografie, tak, z Kaszub, połączone z fotografiami mojego dziadka, który to zrobił naturę, bo stwierdziłam, że w tym roku jak jest 35. rocznica jego śmierci, to trzeba to jakoś wspomnieć, a jak wspomnieć dziadka, to tylko jego fotografiami, tak.
0: A swoich zdjęć ile zaprezentujesz?
1: 40.
0: A dziadka?
1: Dziadka pewnie jest 15, bo wiadomo, że Ford nie jest duży, więc...
0: I to będą czarno-białe?
1: Tak, czarno-białe.
0: Dziadka będą czarno-białe zdjęcia. Chociaż ta pasja twoja rozpoczęła się od fotografowania natury, to marzysz o czymś innym, chcesz coś zmienić, chcesz...
1: Marzę o czymś innym, ponieważ będąc na Kaszubach jeszcze w zeszłym roku, narodził się w mojej głowie pomysł, żeby zrobić projekt społeczny Dotknąć Światła, ale wtedy wiadomo, że jeszcze nie było komu, właśnie nie było odpowiedniej osoby, którą mogłabym tutaj zaangażować, ale znaleźli się dobrzy ludzie. Co prawda się wykruszyli, ale stwierdziłam, że nie. Ludzie się wykruszają, ale ja się nie wykruszę. Mój projekt ma na celu pokazać, że osoby niepełnosprawne też mogą być swoje pasje, marzenia i cele. Będą warsztaty, będą spotkania z ciekawymi ludźmi. Będą oczywiście również warsztaty fotograficzne, które ja będę prowadziła, i święceniem projektu i warsztatu będzie wernisaż 11 września.
0: Ta fotografia pozwoliła ci się przełamać, jak już mówiłaś, i wyjść z tego cienia. Było to trudne dla ciebie?
1: Było to trudne, bo tak jak wspomniałam, bałam się, co ludzie powiedzą, a co ty tu robisz, a ty tu nie pasujesz, ale... Ale mówię, kto nie spróbuje, jak to mówią, kto nie spróbuje, ten nie pije Chopina, tak?
0: Takich osób, podejrzewam, jest bardzo dużo, jak ty, które gdzieś tam siedzą zamknięte, jeżeli są z niepełnosprawnością, może jakaś depresja jeszcze do tego. Co byś powiedział takim osobom?
1: Że nie warto siedzieć w krzakach, tylko trzeba być ludzi i mieć swoje pasje, marzenia i cele i je realizować, bo ja tak jak wspomniałam, 35 lat temu zmarł mój dziadek, więc żałuję tylko tego, że dziadek nie był na żadnym moim wernisażu. Gdyby żył, to by był, ale niestety nie dożył.
0: Ten wernisaż najbliższy już, tak jak mówiłem, w piątek, 8 maja o 17.

0: I jeszcze jedną rzecz chcę cię zapytać, bo czytałem, słuchałem, bo udzielałaś już wywiadów, że twoim wielkim marzeniem jest sfotografowanie wschodu słońca. Udało się?
1: Jeszcze nie, ale sobie postanowiłam za cel w tym roku, że koniecznie muszę na Kaszubach wschód słońca, poświęcę się i wstanę o tej 4 rano, żeby...
0: Rozumiem, że przeszkodą jest właśnie to wstanie wczesne pobudka.
1: Ale nastawię zegarek, zrobię aparat i pójdę. Nie, bo zachody mam multum, ale wschodu jeszcze nie.
0: Wschodu jeszcze nie, czyli wschód przed tobą. Trzymam kciuki w takim razie, żeby się udało w tym roku. Zapraszamy w takim razie na wernisaż, nad którym patronat objęło Radio Emaus. Katarzyna Kasia Cajtel, fotografka, amatorka z niepełnosprawnością, poznanianka zakochana w Kaszubach, była dziś moim i Państwa gościem. Bardzo ci dziękuję za przybycie
1: bardzo
0: do nas
1: dziękuję.
0: I za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Poranny gość.
3: Rozmawiał Piotr Wielicki.

W naszym porannym programie o 9.15 jeszcze zapraszam na konkurs. Konkurs Kto to mówi? Usłyszycie głos pewnej bardzo znanej osoby. Do wygrania dziś płyta kompaktowa Muzyka Sacramontana. Zapraszam 9.15.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 6 maja, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Pożar lasu w powiecie biłgorajskim przestał się rozprzestrzeniać. Maturzyści piszą dziś egzamin z języka obcego. Już w ten piątek, początek Dni Leszna. Ponad 250 hektarów lasu spłonęło w okolicy miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim. Pożar przestał się rozprzestrzeniać, ale sytuacja może się niekorzystnie zmieniać, jeżeli zacznie wiać silny wiatr. Strażacy dalej monitorują sytuację i gaszą zarzewia ognia. Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Wyjaśnieniem okoliczności katastrofy zajmie się prokuratura oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Maturzyści przystępują dziś do kolejnego egzaminu. Tym razem to języki obce na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to język angielski. Na napisanie testu maturzyści będą mieli 2 godziny. Absolwenci liceum ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie przed wejściem na salę byli pozytywnie nastawieni.
3: Jeszcze przed podstawowym to raczej nie będzie stresu i dopiero jak rozszerzenia się zaczną, to ten stres się pewnie pojawi. Jeszcze w piątek mamy ustne. Więc na pewno już końcówka tego tygodnia będzie stresująca, ale pozytywnie jesteśmy chyba nastawieni przed całymi tymi wszystkimi egzaminami.
4: Podstawa to myślę, że light, tak czy siak się to nie liczy nawet na studia z reguły, ale za to rozszerzenie myślę, że też na spokojnie, byleby nie pomylić się w jakiejś głupiej gramatyce i tyle.
5: Ja akurat nie piszę jutro angielskiego, ja piszę hiszpański. Jestem całkiem dobrze przygotowany, to też jest ostatnia już podstawa, więc... uczę się tego hiszpańskiego już jakiś czas. Nie powinno być jakichś większych zaskoczeń.
2: Matura z języków obcych to ostatni obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Matury potrwają do 21 maja, a wyniki zdający poznają 8 lipca. Międzynarodowe Targi Poznańskie wychodzą z kryzysu pandemicznego. Grupa podsumowała wydarzenia, wyniki finansowe i frekwencje za ubiegły rok. Łącznie teren targów odwiedziło około 1,5 miliona osób, biorąc udział w różnych imprezach branżowych, ale także w licznych wydarzeniach dla pasjonatów, takich jak Targi Książki, Festiwal Klocków czy Pyrkon. Wiceprezes zarządu grupy NTP Filip Bittner zaznaczał na naszej antenie, że targi po raz pierwszy od kilku lat zakończyły rok z zyskiem.
6: Na poziomie niespełna 2 milionów złotych, co po tym praktycznie 5-letnim okresie covidowym, wzrostach cen, inflacji. W końcu się zadziało, tak? Niestety branża eventowa jest tą ostatnią branżą, która wróciła do swoich lat świetności.
2: Mam nadzieję, że ten rok będzie jeszcze lepszy. W pierwszych miesiącach roku odbyło się już wiele imprez, które przyciągnęły uczestników z całego świata. Dotychczas wydarzenia odwiedziło już 500 000 osób.
1: Informacje z regionu.
2: W Lesznie zbliża się duże wydarzenie muzyczne i kulturalne. W tym roku w czasie Dni Leszna zaplanowano 2 dni koncertów oraz występów kabaretowych. Głównym wydarzeniem będzie koncert gwiazd. W piątek, 8 maja na Stadionie Smoczyka wystąpią Oskar Cyms, Marcin Rozynek oraz Kaja. Z kolei w sobotę warto odwiedzić leszczyński rynek. Atrakcje rozpoczną się już o godzinie 14. Będzie parada orkiestr i mażoretek. Wspólne odśpiewanie Ody do Radości, koncerty, orkiestr, pokazy zespołów i sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury oraz występy kabaretowe.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Dziś w Poznaniu zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest umiarkowane i takie z niewielkimi zmianami pozostanie.

skoro Lady Gaga śpiewa Good Morning, to deszcz na pewno będzie padał, bo przecież Good Morning to jedna z deszczowych piosenek, jakby nie było. Prawie 10 minut po 9:00.

Good morning. Właściwie to już nie czas na mówienie good morning, raczej na dobre popołudnie. Chociaż do popołudnia jeszcze dużo czasu nam zostało, bo dopiero 11 po 9. Konkurs poranny za parę chwil dosłownie rozpoczniemy. Dziś konkurs Kto to mówi? Zasady są znane, jeśli nie, to przypomnę za dwie piosenki.

0: Poranny konkurs, czas zacząć. Dziś nagroda muzyczna do zdobycia. Muzyka Sacramontana, czyli muzyka autorstwa Józefa Zajdlera i Antoniego Habela, zawarta na płycie. Nie wiem, czy przypadkiem nie na dwóch płytach. Zaraz spróbuję to wydobyć z pudełka i wtedy wam powiem, czy są tu dwie płyty, czy jedna. Otóż jest tu tylko jedna płyta, ale za to przepięknie wydana. Przy okazji zobaczę, kto gra. Grają Iwona Socha, Aleksandra Relis, Tomasz Krzysica i Wojciech Gierlach, a Paweł Przytocki jest dyrygentem. Polska Symfonia Warszawia, Symfonia Juventus i Polski Chór Kameralny pod dyrekcją mistrza Sykulskiego. Ta płyta dzisiaj do wygrania w konkursie, a do odgadnięcia głos bardzo znanej osoby, który za chwilę tutaj wyemituje. Dźwięk trwa tylko 8 minut. Proszę słuchać uważnie.
1: Mówię o tym dlatego, że jest bardzo dużo fajnych, młodych ludzi, którzy są nieznani, bo są bardzo dobrzy. Są offowi, bo on robi swoje, nie poddaje się komercji i tak dalej.
0: Tam też ptaszki śpiewały, ale to nie o ptaszki chodzi. 71-48, koszt wysłania wiadomości pod ten właśnie numer to złoty 23. W treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, następnie imię i nazwisko i na końcu imię i nazwisko tego artysty, mogę już teraz powiedzieć.
1: Mówię o tym dlatego, że jest bardzo dużo fajnych, młodych ludzi, którzy są nieznani, bo są bardzo dobrzy. Są offowi, bo on robi swoje, nie poddaje się komercji i tak dalej.
0: 71-48, zapraszam do zabawy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek. To fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Po reklamie.
4: Za chwilę po raz kolejny przypomnę nasz konkursowy głos. W tej chwili mógłbym też właściwie zadać pytanie, kto to mówi, ale i tak by każdy od razu wiedział i odpowiedział, że to Piotr Wielicki.
5: Dzień dobry.
4: O właśnie, tak brzmi głos Piotra Wielickiego. Być może kiedyś go wykorzystam. To znaczy nie Piotra, tylko jego głos do konkursu. Kto to mówi? Dlaczego nie? Zobaczymy.
5: Już będzie wyzwanie duże.
4: Tak, już Mateusza Markiewicza kiedyś wykorzystałem i Natalię Grudzień też. I od razu zostali rozpoznani i zidentyfikowani. Drogi Piotrze, czym będą się dzisiaj nasi reporterzy zajmować i o czym będzie w serwisach?
5: Tak, no podam kilka tematów, którymi się będziemy zajmować dzisiaj.
4: Podaj.
5: Może rozpocznę od zbliżających się w Poznaniu targów Protega. To są targi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony ludności. To będą targi 20-21 maja. No pełne praktycznych pokazów, inscenizacje masowej ewakuacji ludności, między innymi mają się tam odbywać. Będzie ten temat poruszany w naszych informacjach dzisiaj. Ruszył nabór do nagrody Stukot 56. To pewno większość słuchaczy wie, że to jest nagroda, która przyznawana jest osobom i organizacjom działającym na rzecz wolności, godności i solidarności. To oczywiście jest związana nagroda z wydarzeniami Poznańskiego Czerwca 56 roku.

0: którzy posiadają takie ogródki, działki, ukwiecone tarasy, balkony i można te wypełnione karty, najpierw wypełniane karty i następnie będą przyznawane wyróżnienia, ale o szczegółach także powiemy w naszych informacjach. I myślę, że jeszcze dwie rzeczy zapowiem króciutko. Będzie też o Nocy Muzeów w Lesznie i o Tygodniu Bibliotek. No i to na razie tyle.
1: Noc Muzeów również w Poznaniu będzie. To,
0: także też będzie
1: to
0: w Poznaniu,
1: 16 tak. dzień maja, jeśli dobrze... tak, 16.
0: Chyba 16 w sobotę to
1: 16
0: będzie.
1: 16 tak, maja tak, tak. w sobotę. Tak jest. Dziękuję Piotrze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Najbliższy serwis informacyjny o 10:00 wcześniej. Rozwiązanie konkursu Kto to mówi? 71-48. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka... Po kropce napisać swoje imię i nazwisko i na końcu dodać jeszcze imię i nazwisko osoby, która przemówi już teraz po raz ostatni na naszej antenie.
2: Mówię o tym dlatego, że jest bardzo dużo fajnych, młodych ludzi, którzy są nieznani, bo są bardzo dobrzy, są ofowi, bo on robi swoje, nie poddaje się komercji i tak dalej.
1: Do zdobycia dziś płyta Musica Sacramontana. Muzyka na tej płycie jest wykonywana przez Polską Orkiestrę Symfonia Juventus i przez polski chór kameralny Escola Cantorum Gaudensis pod dyrekcją Jacka Cygulskiego z Poznania. Notabene. Zapraszam do konkursu.

0: poranny konkurs.
1: Mówię o tym dlatego, że jest bardzo dużo fajnych, młodych ludzi, którzy są nieznani, bo są bardzo dobrzy. Są ofowi, bo on robi swoje, nie poddaje się komercji i tak dalej.
2: Tak powiedział Zbigniew Wodecki. Dzisiaj świętowalibyśmy 76. rocznicę jego urodzin. Poprawnie odpowiedział pan Tomasz, którego serdecznie pozdrawiam. Panu Tomaszowi gratuluję. Płyta Musica Sacromontana jest dla niego, czeka do odbioru w naszej redakcji. Panie Tomku, za chwilę wysyłam wiadomość z informacjami, gdzie tę nagrodę trzeba odebrać i w jakim terminie. Następny konkurs w Radiu Emaus jeszcze dziś o 15.15.

Blinding Light, The Weeknd, tym razem nieco spokojniej, serce bije w takim razie też nieco spokojniej. To ja już dziękuję w takim razie za poranek. Zostawiam Was w doskonałym, w doborowym towarzystwie Kuba Antkowiak, który będzie z Wami aż do godziny 14. Ja już serdecznie dziękuję. Słyszymy się jutro kilka minut po 14. Tak to się jakoś właśnie składa. Kuba dzisiaj do 14, ja jutro od 14. Za uwagę dziękuję. Tomek Wander. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 10 na naszych radiowych zegarach. Czas na kolejne informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Można już zgłaszać projekty do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Czy w stolicy Wielkopolski powstanie Park Nauki i Sztuki? Chce tego stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz. Poznańska Caritas prowadzi zbiórkę na organizację Marszu dla Życia. Można już zgłaszać projekty do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Tym razem magistrat chce przeznaczyć aż 33,5 miliona złotych na pomysły poznaniaków. Zgłaszać można maksymalnie 3 projekty. Dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak zapewnia, że choć budżet jest już realizowany od wielu lat, to pomysłów tylko przybywa.
3: Podwyższa się zdecydowanie liczba głosujących. Znowu zbliżamy się do tej liczby 100 tysięcy głosujących. W tamtym roku wygrało aż 60 projektów, więc nie można powiedzieć, że ciągle wygrywa jeden czy dwa, bo to jest aż 60 różnych projektów, które od roku 26 jest realizowanych.
2: Pomysły można zgłaszać do 29 maja. Mieszkańcy będą głosować w październiku. W poprzednich latach ze środków poznańskiego budżetu obywatelskiego udało się uatrakcyjnić tereny nad Jeziorem Kierskim i Rusałką, zrealizować też zajęcia ruchowe dla seniorów czy zamontować oświetlenie nad Wartą.
1: Informacje z Poznania.
2: Czy poznańska arena stanie się centrum nauki? Taki pomysł przedstawią dziś członkowie Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz podczas posiedzenia Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Poznania. Ich projekt zakłada stworzenie miejsca na wzór warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Jak mówi Magda Krawczyk ze stowarzyszenia, miałoby to być miejsce, które tłumaczy przyszłość.
4: Technologia, sztuczna inteligencja, klimat, energia czy dane wpływają na nasze życie, ale często są trudne do zrozumienia.
2: Początkowo arena po modernizacji miała być dużą halą widowiskową. W ostatnich miesiącach ze względu na zbyt wysokie koszty zrezygnowano z jej remontu. Obiekt ma zostać zmodernizowany, ale w ograniczonym zakresie. Poznańska Caritas prowadzi zbiórkę na organizację Marszu dla Życia i festynu rodzinnego Bądźmy Razem, które odbędą się w niedzielę 31 maja w stolicy Wielkopolski. Wydarzenie rozpocznie się w kościele Ojców Dominikanów mszą świętą pod przewodnictwem metropolity poznańskiego arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego. Sprawowana będzie ona w intencji obrony życia. Po mszy zgromadzeni wyruszą w Marszu dla Życia z placu Mickiewicza i przejdą ulicami Poznania na plac katedralny na Ostrowie Tumskim. O godzinie 15 rozpocznie się tam festyn rodzinny Caritas Bądźmy Razem. Podczas wydarzenia zaplanowano koncerty, animacje i zabawy dla najmłodszych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych, oświadczyła w wywiadzie dla jednej z rosyjskich agencji państwowych rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Kijów będzie respektował rozejm ogłoszony przez Moskwę w takim samym stopniu, w jakim Moskwa będzie przestrzegała ukraińskiego zawieszenia broni.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza, a nawet 14 aktualizacja 14 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna jest niezmienna, bo wynosi 11 stopni Celsjusza. Zimno, nie ma co ukrywać, chociaż będzie nieco cieplej dzisiaj, bo maksymalnie będzie 18 stopni Celsjusza w okolicach 14. Według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Patrzę za nasze radiowe okna, no nie zgadza się, chociaż faktycznie rano było dosyć szaro z tego co pamiętam. No ale teraz się wypogodziło, jest słonecznie, aby tego słońca było jak najwięcej. Dzień kończy się o godzinie 20:26, więc jeszcze słońce może się śmiało pokazać i wykazać również. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Ale sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 10. Po raz pierwszy dzisiaj kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki, który znowu wyszedł ze studia. Taka tradycja się zrodziła nieformalna od wczoraj, że Piotr, zanim się po raz pierwszy tak bardziej odezwę na antenie, to Piotra już nie ma w studiu, ale oczywiście Piotr wróci na serwis o godzinie 11. Właśnie z Piotrem będziemy z wami do godziny 12. Znaczy, przepraszam, ja z Piotrem będę do godziny 12, a później od godziny 12 do 14. Wydaje mi się, że Ania Hajduczek, bo akurat Lili Łady nie ma, jest na urlopie i też dobrze, zazdroszczę. Odpoczynek jest też ważny, trzeba ładować baterie. No ale w każdym razie pasmo w środku dnia jest do godziny 14. Mam nadzieję, że się w tym połapaliście. Słuchajcie, za moment mini audycja w drodze do Emaus, no ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie utwór bardzo adekwatny, bo ja niczym Beata Kozidrak teraz siedzę i myślę. No i mówię trzy rzeczy na raz. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Zdaniem Benedykta XVI Jezus odpowiedział Filipowi tonem dobrotliwej nagany. Przecież Filip już wie, że poznanie Jezusa jest kluczem do wszystkiego. Na początku Ewangelii Filip mówił Natanaelowi o Jezusie: chodź i zobacz. Bliskość, zażyłość i obcowanie z Jezusem pozwalają odkryć Jego prawdziwą tożsamość. Apostoł Filip zachęca nas, byśmy przyszli i zobaczyli, czyli nawiązali relacje z Jezusem. W Jego obliczu widzimy rzeczywiście, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. Czy nie ulegam pokusie, że poznałem Jezusa już dostatecznie?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie dziesiątej. Za nami, no właśnie, co za nami? Za nami Kasia Kowalska, a także oddział zamknięty. A teraz sprawdzamy naszą dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj środę, 6 maja, 126 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Filip, Jan, a także Franciszek. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy trzy. Mamy tak, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Powiedziałbym coś pod swoim kątem, czy świętuję to święto, czy nie, ale cisza jest wymowniejsza niż słowo, jak to się mówi. Mamy także już poważniejsze święto, ale święto Gwardii Szwajcarskiej. Przysłowia na dziś również mamy trzy, podobnie jak nietypowe święta. Właśnie myślę, które wam przeczytać. Dobra, lecimy środkowe. Na Filipa, gdy przymrozek spadnie, najgorsza zaraza na zboże przypadnie. Przymrozka może nie ma, ale jest dzisiaj nieco chłodniej niż chociażby wczoraj czy przedwczoraj. Zdanie na dziś pochodzi od Harukiego Murakamiego i brzmi to zdanie następująco: przynajmniej słońce jest zawsze za darmo, czyli również a propos przysłowia, łączy się to gdzieś tam z pogodą. Gramy dalej, słuchajcie, gramy dalej, znowu będą lata 90. Powiem po cichu, mam słabość do tego utworu. Bardzo się cieszę, że on się pojawi teraz. Lisa Lab i Stay.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 22 minuty zostały do godziny 11. Za nami grupa Level 42. Rzadko słyszana, mam wrażenie, na naszej antenie. A także przed chwilą pojawiła się Kim Carnes. Przed nami kolejna w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie, ale pierwsza i jedyna z moim udziałem, także zapraszam już Was na nią bardzo gorąco. Będzie

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Na naszych radiowych zegarach zaczynamy muzyczną podróż w czasie. Dzisiaj będzie po polsku i na bogato, tak jak powiedziałem. Najpierw uśmiechniemy się do roku 1950, bo 76 lat temu urodził się Zbigniew Wodecki. Dzisiaj podzielibyśmy jego kolejne urodziny. Nie ma go z nami, ale zostaje muzyka i wspomnienia. No i zagramy Rzuć wszystko co złe w wersji z Mitch & Mitch. Później rok 2024, dwa lata temu zmarł Jacek Zieliński z zespołu Skaldowie. No i zagramy Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Następnie rok 2013, premiera singla Dawida Podsiadło, Trójkąty i kwadraty, a z kolei na koniec muzycznej podróży w czasie, rok 72, urodził się Artur Rojek, znany z Mysłowic, znany chociażby z Leny Valentino, znany także z działalności solowej, ale my zagramy jego utwór z Mysłowic, scenariusz dla moich sąsiadów, więc dzisiaj na bogato. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch, Skaldowie, Dawid Podsiadło, a także Mysłowic w muzycznej podróży w czasie, zapraszam Was na ten segment. Jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus, które o godzinie 11 przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami. A teraz, słuchajcie, wszyscy się zmieścimy. Zapraszam Was do muzycznej podróży w czasie. Lecimy!

0: Muzyczna podróż w czasie za nami. Dzisiaj było na bogato i po polsku. I tak z Piotrem Wielickim słuchaliśmy tej muzyki, słuchaliśmy. No i tak się zasłuchaliśmy, że prawie byśmy przegapili serwis. A tutaj trzeba najnowsze informacje przedstawić. Parę sekund temu minęła godzina 11. Czas właśnie na informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi arkuszami egzaminacyjnymi. Trwa nabór do 5. edycji nagrody Stukot 56. Były wiceprezydent Poznania zakłada stowarzyszenie Poznań Jutra. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Aspirant Kalor Gruda z Komendy Głównej Policji podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
3: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Korzystanie z takich nielegalnych źródeł może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu aż po dalsze konsekwencje prawne.
2: W internecie pojawiały się arkusze egzaminacyjne, ale już po rozpoczęciu matury. Najprawdopodobniej publikowali je maturzyści, którzy krótko po rozpoczęciu egzaminu zrezygnowali. W takim przypadku nie stanowi to podstawy do unieważnienia matury dla większej liczby osób.
1: Informacje z Poznania.
2: Trwa nabór do 5. edycji nagrody Stukot 56. Jest ona przyznawana osobom, organizacjom działającym na rzecz wolności, godności i solidarności. Nagroda nawiązuje do wartości, które przyświecały uczestnikom Poznańskiego Czerwca. Jej celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które poprzez swoje działania angażują się w obronę praw człowieka, wspierają potrzebujących oraz działają na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna edycja odbywa się w kontekście zbliżającej się 70. rocznicy tego bohaterskiego zrywu. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: o Boga dla walczących i zasłużonych w walce o wolność religijną, za wolność dla walczących i zasłużonych w walce o wolność oraz za prawo i chleb dla walczących i zasłużonych w walce o godność potrzebujących. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 22 maja. Były wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski założył stowarzyszenie Poznań Jutra. Według informacji Radia Poznań w organizacji zasiadają radni Koalicji Obywatelskiej. Wiceprezesem jest Artur Gumny, a skarbnikiem Tomasz Stachowiak. W zarządzie znalazła się też radna Monika Danelska. Inauguracja stowarzyszenia jest zaplanowana w najbliższy weekend. Wtedy będzie wiadomo, czym organizacja będzie się zajmować. Prezydent Jacek Jaśkowiak odwołał Mariusza Wiśniewskiego z funkcji swojego zastępcy w styczniu. Zarzucił mu brak należytego nadzoru nad zarządem dróg miejskich. W ubiegłym roku CBA zatrzymało naczelnika ZDM-u podejrzewanego o korupcję.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: Najbliższy piątek przypada pierwsza rocznica wyboru Leona XIV na papieża. Z tej okazji w przeddzień rocznicy 7 maja zostanie odprawiona uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Zbawiciela w Warszawie w intencji Ojca Świętego na zaproszenie nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Antonio Giudo Filipaciego z udziałem Episkopatu Polski pod przewodnictwem przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy. W nabożeństwie weźmie udział również arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński. Początek mszy świętej o godzinie 17.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Jest pochmurno w stolicy Wielkopolski w tym momencie. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr niestety jest niekorzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 11:00, po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a właśnie ze studia odmeldował się Piotr Wielicki, któremu bardzo dziękuję za wszystkie dzisiaj serwisy informacyjne. Piotr był z wami od godziny 6 do godziny 11 i również w takim samym wymiarze czasowym będzie on jutro. Ja jestem z wami do 14. Zapraszam was bardzo gorąco, aby zostać razem z dobrym Radiem Emaus. Są chociażby dwa powody. Pierwszy jest taki, że za moment będzie mini audycja Słowo o Słowie, a drugi jest taki, że za moment będzie piosenka z pewnym dniem tygodnia w tytule. I no, nie będzie to The Cure i Friday I'm in Love, ale będzie Manic Monday. Więc w sumie no, środa jest tak po środku, no bo mówiłem o piątku, piosenka jest o poniedziałku, a my jesteśmy w środę. Wszystko to się jakoś ze sobą łączy. Nie zmienia to faktu, że jest to bardzo dobry utwór na tę porę dnia, jaką mamy w tym momencie i na pogodę, jaką mamy za naszymi radiowymi oknami. The Bangles, Manic Monday. Gramy ten utwór na samym początku godziny 11:00. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam serdecznie. Pan Adam pyta, skąd wzięło się słowo rzezimieszek i co dokładnie oznacza? Oznacza kogoś, kto rzezał mieszki, a więc obcinał sakiewki, które ktoś u pasa nosił. Rzezał, a więc nożem odcinał je i przywłaszczał sobie, a więc był złodziejem. Był rzezimieszkiem. Ten, kto rzeże mieszek, to rzezi mieszek. Tak jak ktoś, kto liczy krupy, to liczy krupa, albo jeżeli mamy kogoś, kto włóczy jakieś kije, to jest włóczyki, mamy także zapchaj dziury i tak dalej, i tak dalej. Jest sporo takich rzeczowników, które wzięły się z połączenia czasownika z rzeczownikiem. Ktoś, kim się zapychało dziury, albo coś, czym się zapychało, mógł być nazwany zapchaj dziurą. Jak kogo się już nie znalazło, to on w to miejsce mógł wejść. Ktoś chciwy i kto bardzo skrzętnie liczył wszystko to, co posiada, nawet krupy, choć to już sobie trudno wyobrazić, był liczy krupą. Ktoś, kto bardzo dużo włóczył się po świecie, był włóczy kijem, bo często kij był towarzyszem takiego wędrowca. I takich słów jeszcze trochę by się znalazło. No a rzezi mieszek, rzezał mieszki. I tyle. Dziś tego słowa już raczej nie używamy w takim znaczeniu już z całą pewnością. I pozostaje to jako pewien rodzaj historycznego określenia drobnego przestępcy.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 18 minut po godzinie 11, za nami mini audycja Słowo o Słowie, za nami także, no, młoda Polska, można by powiedzieć, Wiktor Dyduła, Szybkie Tempo, a także Lambery i Trips. Dzięki, że jesteś, ja mógłbym tak powiedzieć, również do serwisu kulturalnego, który będzie o godzinie 11.30. Zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, więc bardzo gorąco zapraszam do wysłuchania serwisu kulturalnego. 11.30 start tego segmentu. A teraz na naszej antenie znowu po polsku pogramy, tym razem Anita Lipnicka i Jeans Tonikiem.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wydarzenia z cyklu spotkania z regionem, żeby nie powtarzać. XIX-wieczny Poznań i jego mieszkańcy wokół wspomnień i felietonów Marcelego Mottego. Start wydarzenia godzina 17. Miejsce to Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, a wstęp na to spotkanie jest wolny. Plotki, skandale, zawrotne kariery i widowiskowe upadki w scenerii XIX-wiecznego Poznania. Do tego świata zabiera nas Marceli Motte. Nauczyciel, pisarz, kąśliwy, felietonista i niezrównany gawędziarz. W jego zapiskach pojawia się plejada znanych poznańskich osobistości XIX stulecia. Jest to również opowieść o ulicach, budynkach, firmach i wydarzeniach tej niezwykłej epoki. Prowadzenie dr Michalina Janaszak. Spotkania z regionem, XIX-wieczny Poznań i jego mieszkańcy wokół wspomnień i felietonów Marcelego Mottego. Start wydarzenia godzina 17. Miejsce to Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Wstęp jest wolny. Były spotkania z regionem, no to teraz czas na spacer. Spacer architektoniczny, nowe życie starych miejsc. Miejsce to, może nie, godzina 18 to start wydarzenia, a miejsce to skrzyżowanie ulicy Święty Marcin i Ratajczaka po stronie budynków Alfa. Wstęp również na to wydarzenie jest wolny. Wojewódzka Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zapraszają na spacer Nowe Życie Starych Miejsc. Przez rewitalizowane dzielnice uczestników poprowadzi historyczka sztuki i architektka Maria Fenrych. A rewitalizacja Centrum Poznania to jeden z największych i najbardziej kompleksowych projektów transformacji Śródmieścia w Polsce w ostatnich latach. Spacer przez miejsca objęte tym procesem pozwoli przyjrzeć się metodom działań i ich efektom, tak architektonicznym, jak i społecznym czy gospodarczym, a wydarzenie odbywa się w ramach Kongresu Architektury Polskiej 2026. Spacer architektoniczny, nowe życie starych miejsc, godzina 18, start wydarzenia. Miejsce to skrzyżowanie ulicy Święty Marcin i Ratajczaka po stronie budynków Alfa, a wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na koniec zapraszamy Was na spektakl. Jest to spektakl Śmierć Chopina, start wydarzenia godzina 19, a miejsce to malarnia w Teatrze Polskim. Co działo się z Chopinem?

0: Gdyby dzięki temu natchnieniu, wydzierając piekło mroczny cień, nieświadomie wydobył je na jawę. Czy miał wybór, czy nie mógł nie wpisać się w scenariusz mitu o boskim twórcy? A może, jak Orfeusz, mógł być w pełni oddany tylko pieśni? Spektakl Śmierć Chopina dziś o godzinie 19:00 ten spektakl się odbywa, a miejsce to Malarnia w Teatrze Polskim. No i to wszystko w dzisiejszym przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Na kolejny zapraszam już Was o godzinie 16:30. Jestem bardzo ciekawy, jakie wydarzenia przygotuje dla Was Arek Szymański.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 12. Imieniny godziny w tym momencie trwają na naszej antenie. Za nami z kolei pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy Fleetwood Mac, Queen, Maćka Starnawskiego, a także Kaję. Przed nami punktualnie o godzinie 12 Regina Celi, a następnie najnowsze informacje, które przedstawi najprawdopodobniej Ania Hajduczek, ale to jeszcze na spokojnie ustalimy, dopytamy, tak to czasami bywa, że trzeba czasami szyć na bieżąco. Wydaje mi się, że Ania. Niemniej, zanim informacji Regina Celi, no to pogramy, słuchajcie, gramy dalej. Tym razem Jelly, Jerry Halliwell i It's Raining Men.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Święto miłośników literatury zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna majówka w Poznaniu według policji nie należała do najbezpieczniejszych. W tym wydaniu informacji powiemy również o cyfrowej rewolucji w Rawiczu. Już niedługo ruszy 23. tydzień Bibliotek Świętoksiążek, bibliotek oraz wszystkich, dla których słowo pisane ma szczególne znaczenie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. W Poznaniu zaplanowano liczne spotkania oraz prezentacje, zapowiada rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Katarzyna Wojtaszek.
2: Jednym z takich wydarzeń jest nowa wystawa Co czytali Raczyńscy, natomiast poza tym mnóstwo warsztatów, spotkań rodzinnych w naszych filiach, to są i spotkania plastyczne, literackie i warsztaty z Lego. Mnóstwo pomysłów na spędzenie czasu dla dzieci i dla dorosłych, ale w tygodniu bibliotek zapraszamy także na spotkania autorskie. Pierwsze 8 maja o godzinie 17 w chwili 15 na Fabianowie. Naszym gościem będzie Piotr Bojarski.
1: W stolicy Wielkopolskiej do akcji dołącza także Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Na stronach placówek można znaleźć program wydarzeń. Tydzień rozpocznie się już w ten piątek i potrwa do 15 maja.
0: Informacje z Poznania.
1: W ostatnich dniach nad Wartą policjanci mieli ręce pełne roboty. Majówka przyczyniła się do dwóch bujek i kilku innych agresywnych zachowań. W związku z tym miejscy radni jutro podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa będą rozmawiać o tym, czy w tych okolicach nadal jest bezpiecznie. Tym bardziej, że Warta to obecnie jedyne miejsce, gdzie legalnie można spożywać alkohol na świeżym powietrzu. Poznańska radna Sara Szynkowska-Welsenk przyznaje, że to przyzwolenie nie wprowadzono lata temu jako pewien kompromis. Teraz trzeba się zastanowić, czy nadal jest ono dobrym rozwiązaniem.
3: Będziemy prosić o takie sprawozdanie służb, jak to na ten moment wygląda. Rozpoczynamy sezon letni, więc mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy, jak i turyści powinni się czuć bezpiecznie i komfortowo w strefie nadwarciańskich bulwarów. Zobaczymy, jakie będą kolejne decyzje w tej sprawie.
1: Radni z tej komisji wciąż pracują także nad planem wprowadzenia tak zwanej nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Radna uważa, że gdyby uchwała weszła w życie, bezpieczeństwo nad Wartą uległoby poprawie.
0: Informacje z regionu.
1: W Rawiczu uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec. Ma ona ułatwić mieszkańcom kontakt z magistratem. Program będzie informował na bieżąco o tym, co dzieje się w gminie. Oprócz tego mieszkańcy Rawicza będą mogli dzięki niemu zgłosić usterkę czy sprawę wymagającą interwencji służb. Jedną z funkcji jest cyfrowa wersja rawickiej karty mieszkańca, dzięki której zniżki i oferty lokalnych partnerów są dostępne od ręki bez szukania plastikowej karty w portfelu. Aplikacja jest dostępna w popularnych sklepach mobilnych.
0: Informacje z kraju.
1: Późnym popołudniem około 17 Senat zapozna się z informacją ministra sprawiedliwości i ministra koordynatora służb specjalnych na temat zonda krypto. Będzie to ostatni punkt posiedzenia Izby. Jak mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Bijat, będzie dużo przestrzeni, by opinia publiczna dowiedziała się jak najwięcej o aferze zonda krypto. Wyjaśnia, że zgodnie z regulaminem Senatu przedstawiciele rządu muszą odpowiadać na każde pytanie osobno. Nie ma możliwości odpowiedzenia zbiorczo. Magdalena Bijat liczy też, że informacja o zonda krypto zmieni podejście opozycji do kwestii uregulowania ustawą rynku kryptoaktywów.
4: Trzeba być albo osłem, albo ślepcem, żeby dalej trwać przy swoim zdaniu po aferze zonda krypto. To jest jasne, że potrzebujemy regulacji. To jest jasne, że ta obietnica bitcoinów, które miały być takim miejscem, który się sam reguluje, który jest miejscem oddolnych inicjatyw, zamienił się w to, w co się zwykle zamieniają takie przestrzenie, gdzie żadnej regulacji i dbania o słabszych uczestników nie ma. To znaczy świetne miejsce dla naciągaczy, przestępców i ludzi, których głównym celem jest wykradanie środków niewinnych ludzi.
1: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000. Według szacunków prokuratury raty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Według doniesień Gazety Wyborczej polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych. Chodzi o mafię tambowską związaną z Władimirem Putinem.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Jest w tym momencie pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, więc dzisiaj liczba 17 jest sponsorem dzisiejszych raportów pogodowych. A już teraz poważnie, ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale, a dzień zakończy się o godzinie 20:26. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biomet niestety jest niekorzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

7 minut po godzinie 12 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także nie Ania Hajduczek, ale Mateusz Markiewicz w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszamy, aby zostać razem z dobrym Radiem Emaus. No i właśnie tutaj razem z Mateuszem patrzymy teraz za nasze radiowe okna, bo ja przed chwilą powiedziałem, że jest pochmurno w Poznaniu, a w tym momencie zaczęło dawać takie słońce, powiem tak kolokwialnie, że naprawdę to jest głowa mała, no więc czasami właśnie raporty pogodowe mogą w jednej minucie mieć rację, a za chwilę ktoś sobie pomyśli, Kuba, co ty gadasz na tej antenie, co ty gadasz? No ale aktualizacja jest teraz słonecznie w stolicy Wielkopolski. Oby tego słońca było jak najwięcej. Patrzymy, co na naszej antenie. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim Kwiat Jabłoni śpiewa o pierwszej połowie dnia, że było minęło, a my się pod tym podpisujemy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył? Zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
2: Słowa Jezusa do Filipa można potraktować jako zarzut, ale można też jako urealnienie. Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Grzech obnaża w nas tę prawdę i pokazuje, jak bardzo wciąż nie znamy Boga. Być może wiele o Nim wiemy i podejmujemy wiele praktyk, ale wciąż dobrze Go nie znamy, to znaczy nie jesteśmy wciąż w doskonałej relacji. Inaczej nie zwracalibyśmy się ku temu, co nie jest od Niego. W wierze chrześcijańskiej chodzi zawsze o relacje. Jej pogłębianie odbywa się przez poznawanie Boga, a przez to i siebie samego. Pomyśl, co robię, by lepiej poznać Boga, z którym mam mieć żywą relację.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 19 minut po godzinie 12. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także tym razem nie polski wykonawca, a reprezentacja zagraniczna pojawiła się na naszej antenie, za nami Shania Twain i Any Man of Mine. Przed nami punktualnie o godzinie 12.30 audycja Zapytaj Księdza. Już teraz zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tego żelaznego programu, można by powiedzieć, w środowej ramówce Radia Emaus w środku dnia. 12.30 audycja Zapytaj Księdza. No ale teraz, zanim będzie audycja i dialog, czy też rozmowa, no to pogramy, tylko że tym razem będzie to, no właśnie, niby utwór po polsku, ale z drugiej strony rodowód tego singla to jest Algieria, no i również oryginał jest francuski. Niemniej my tutaj gramy w Radiu Emaus wersję polską, nie wiem czy nie bardziej znaną w Polsce od oryginału. Magma, Aisha w tym momencie na naszej antenie.

0: Dobry dzień. Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 złotych za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
6: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza, a moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie bardzo majowe, bardzo komunijne. Jaki najlepiej prezent dać dziecku na pierwszą komunię świętą? Quad, rower, tablet? Co jest teraz najbardziej popularne, a co warto dać?
7: No to jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom. Myślę, że najpierw trzeba sobie przypomnieć, czym pierwsza komunia święta jest. To znaczy, że nie jest to tylko uroczystość rodzinna, biała alba, zdjęcia, piękne przyjęcie, goście i tak dalej, ale to przede wszystkim takie pełne uczestnictwo dziecka w Eucharystii, czyli to najważniejsze spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej. Dlatego myślę, ten prezent, który chcemy dziecku dać, powinien pomagać mu zapamiętać sens tego dnia. Oczywiście nie ma nic złego w żadnych prezentach praktycznych, w tym co dajemy, jeśli sprawia to dziecku radość, ale no jednak warto zachować jakieś takie właściwe, zdrowe proporcje, że ten prezent, który chcemy ofiarować, on no nie powinien stać się centrum całego wydarzenia, nie powinien zdominować tego dnia, tego wydarzenia. Myślę, że takim dobrym pomysłem jest podarowanie czegoś, co zostanie z tym dzieckiem na dłużej, czegoś, co będzie mu przypominać o tym wydarzeniu, jakim była pierwsza Komunia Święta. Może to być jakiś album komunijny, w którym wszyscy goście się wpiszą z taką osobistą dedykacją. Jeszcze gdyby było połączone z jakimś wyznaniem wiary, czy też z konkretną taką zachętą dla tego dziecka, żeby trwało przy Panu Jezusie, to byłoby już w ogóle super. No i taki prezent po latach może przypominać nie tylko o uroczystości, ale także o ludziach, którzy wtedy z nami byli, o wierze tych ludzi, o ich obecności, może stać się taką rodzinną, dobrą pamiątką. Ale może to być też na przykład wspólna pielgrzymka do jakiegoś sanktuarium ważnego, może to być wspólny czas spędzony chociażby z bliskimi, z rodzicami, z chrzestnymi, z dziadkami, jakaś obietnica modlitwy za dziecko, ładnie przedstawiona, ładnie napisana. Ważne jest to, żeby dziecko czuło, że ten dzień jest świętem całej rodziny i że tu nie chodzi o prezenty, ale chodzi o Jezusa, o to, że to dziecko ma odkryć ten najważniejszy dar tego dnia, jakim jest pierwsza Komunia Święta, a nie prezent, który jest ważny, ale nie najważniejszy.
0: Zapytaj księdza.
8: Emaus. Do

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 11 minut zostało do godziny 13. Za nami audycja Zapytaj Księdza. Za nami także Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Samoloty, Natalia Kukulska, Kamienie, Daria Zawiałów i Hej Hej, a przed chwilą Reniusis zaśpiewała, że nic o mnie nie wiecie. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus. Teraz już wiadomo, informacje poprowadzi Mateusz Markiewicz, więc zapraszam Was bardzo gorąco właśnie na informacje, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje lokalnie, czy też chociażby w kraju. No ale zanim informacje się pojawią, to muzyka przemówi na naszej antenie i będzie to artystka jednego utworu, Maria Montel, And So The Story Goes, Di-da-di.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie wybiła godzina 13, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Maturzyści już po egzaminach z języków obcych na poziomie podstawowym. Kolejna edycja Zielonego Konkursu w Poznaniu już niedługo. W informacjach Radia Emaus powiemy również o zbliżającym się spotkaniu papieża Leona XIV z sekretarzem stanu USA. Maturzyści w całej Polsce zakończyli egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym. W większości przypadków był to język angielski. Ponad 5 tysięcy osób pisało egzamin dojrzałości na stadionie imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. To absolwenci Szkoły w Chmurze. Reporterka Polskiego Radia zapytała abiturientów o ich odczucia po egzaminie.
3: Myślę, że dla każdego, kto jakkolwiek interesuje się, używa tego języka na co dzień, jest to po prostu very easy.
4: Jakie jeszcze egzaminy?
5: Angielski jutro rozszerzony i geografia 15 rozszerzona. Jeszcze te ustne, nie?
4: A jakie plany w ogóle po maturze?
5: Studia, ale zaoczne i praca. Ja wolę pieniądze zarabiać.
4: A dlaczego wybrał pan tę metodę nauki, Szkoła w Chmurze?
6: Dlatego, że ma wiele różnych możliwości dodatkowych, których nie ma normalna nauka. Na przykład warsztaty prowadzone online, czy nawet własną aplikację, gdzie możemy spotkać każdego innego chmurzanina. Chmurzana.
4: A nie brak tego kontaktu z rówieśnikami?
6: Absolutnie, nie mam więcej kolegów niż w szkole.
2: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym o godzinie 9 język angielski, a o 14 historia muzyki. Wyniki egzaminów maturzyści poznają 8 lipca. Ogłoszono 33. edycję konkursu pod tytułem Zielony Poznań. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Poznania posiadających przydomowe ogródki, zadbane działki, ukwiecone balkony, tarasy lub okna, a nawet zielone dachy. W zabawie mogą wziąć udział także osoby opiekujące się terenami wspólnymi lub takimi, z których korzysta więcej osób. Przy szkołach, budynkach wielorodzinnych, kawiarniach, punktach usługowych. Ważny jest cel konkursu, mówi Ewelina Murzydło z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.
7: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni.
2: Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. Wypełnione karty zgłoszeń można złożyć osobiście w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta, przesłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem e-doręczeń na adres Urzędu Miasta Poznania. Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej poznan.pl.
1: Informacje z Watykanu.
2: Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się jutro w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Główne tematy rozmów to sytuacja na Bliskim Wschodzie, wolność religijna oraz pomoc humanitarna. Spotkanie odbędzie się w cieniu niedawnych napięć między administracją Donalda Trumpa a Stolicą Apostolską. Prezydent USA wielokrotnie krytykował papieża, zarzucając mu między innymi zbyt łagodne podejście do Iranu. Leon XIV odpowiada, że wezwania do pokoju i sprzeciw wobec broni nuklearnej wynikają z nauczania Ewangelii i stanowczo unika wchodzenia w polityczną polemikę z Waszyngtonem. Amerykańska dyplomacja stara się tonować nastroje, przekonują, że nie ma mowy o głębokim rozłamie, a ewentualne różnice wynikające z twardego kursu USA wobec Teheranu i pacyfistycznych apelów Watykanu obie strony chcą wyjaśnić poprzez dialog. Po wizycie w Watykanie w piątek Rubio spotka się z przedstawicielami włoskiego rządu, szefem dyplomacji Antonio Tajanim i ministrem obrony Guido Crosetto. Możliwe jest również spotkanie z premier Giorgio Meloni, która w ostatnich dniach publicznie broniła papieża przed krytyką ze strony Donalda Trumpa.
1: Informacje sportowe.
2: Futsal Leszno rozpoczyna dzisiaj fazę play-off FOGO Futsal Ekstraklasy. Drużyna z południa Wielkopolski zagra na wyjeździe o godzinie 18 z rekordem Bielsko-Biała. Nie będzie to najłatwiejsze spotkanie dla leszczynian, ponieważ drużyna rekordu należy do czołówki krajowego futsalu. Po sezonie zasadniczym oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli. Dotychczasowe spotkania w tym sezonie przemawiają jednak na korzyść rekordu. Drużyna z Bielska-Białej dwukrotnie wygrała z leszczynianami. Rywalizacja na etapie play-offów toczy się do dwóch zwycięstw. Drugie spotkanie zaplanowano na sobotę o godzinie 18.30 w hali Trapez w Lesznie. Ewentualne trzecie spotkanie odbędzie się w niedzielę również w Lesznie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nawet nieco wyższa, 19 kresek na plusie. W Poznaniu występują przejaśnienia, zachmurzenie jest umiarkowane. Wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Dzień zakończy się o godzinie 20:26. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana. Biometr jest niestety niekorzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach i wiecie co? Od razu przedstawię temperatury na weekend. No bo tak, jutro maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Zimno dosyć, porównując temperatury, które były ostatnio. W piątek 15 stopni Celsjusza, a w sobotę i w niedzielę zrobi się znowu nieco cieplej, no bo w sobotę max 18 stopni Celsjusza, a w niedzielę już wynik ponad 20-stopniowy, 22 stopnie Celsjusza.

6 minut po godzinie 13 po raz kolejny kłania się środek dnia w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszamy, aby zostać razem z nami, czyli razem z dobrym radiem Emaus. Razem z grupą Stereophonics, którą rozpocznę kolejną godzinę pasma w środku dnia. Życzę wam dobrego dnia, a właśnie taki utwór, czyli Have a Nice Day, ma dla nas przygotowana grupa Stereophonics. I tak właśnie zaczynamy muzycznie godzinę 13. Dzień dobry!

Już prawie 20 minut po godzinie 13. Za nami grupa Stereophonics, później Travis, a przed chwilą grupa Koshin, która w tym roku wystąpi na tegorocznej edycji Poland Rocka. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl, a także pobrania naszej aplikacji mobilnej, bo tam możecie wysłuchać rozmów, które przeprowadzamy codziennie od poniedziałku do piątku z naszymi porannymi gośćmi. Póki co są dostępne dwie rozmowy z trzech z tego tygodnia. W poniedziałek rozmawialiśmy z dr Małgorzatą Kluską-Nowicką z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, a tematem były transparentne wynagrodzenia. Wczoraj z kolei rozmawialiśmy z Filipem Bittnerem, wiceprezesem grupy MTP, na temat tego, że targi się zmieniają. No i no ogólnie sama rozmowa dotyczyła tego, jaki był rok 2025 dla międzynarodowych targów poznańskich. Obie rozmowy są dostępne zarówno na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, jak i w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was bardzo gorąco zachęcam. Aplikacja jest dostępna na Androida i na iOS-a, a samo Radio Emaus jest również dostępne, obecne właściwie na Facebooku i na Instagramie, więc również jeżeli jeszcze jakimś cudem nas nie obserwujecie, słuchajcie, szybciutko nadrabiamy zaległości, klikamy lubię to, klikamy obserwuj w naszych mediach społecznościowych i jesteście z nami jeszcze bardziej na bieżąco. 21 minut po godzinie 13, gramy dalej, znowu gramy zagranicznie. Tym razem Steve Miller Band i The Joker.

0: porządku dnia. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
6: Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
7: Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiedział: nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa więcej niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę. Czcimy ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy ku niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus.
0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia trzy minuty zostały do godziny 14:00. Za nami na naszej antenie dwupak prosto z Polski. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Za nami także Sylwia Grzeszczak, Och i Ach. I za nami także mini audycja, czyli Myśli Świętych. Trwa pasmo w środku dnia, ale myślami jesteśmy już przy popołudniu w Radiu Emaus, a tam przy popołudniu dwie audycje prowadzone przez Arka Szymańskiego. Dzisiaj o godzinie 17:30 w spotkaniu przy kawie Maria Wojtkowiak, Zofia Czekaj, Pola Mruza, także Weronika Huda, licealistki z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. O tym, czy historia może być hermetyczna, czy może na przykład przemilczeć dokonania kobiet. Feministyczne spojrzenie na ten problem i to wcale nie musi wzbudzać pejoratywnych skojarzeń. To w dzisiejszym spotkaniu przy kawie o godzinie 17:30, a o godzinie 18:10 w audycji w Matni gościem Marka będzie Aleksandra Jastrząbek z Fundacji Larche, która wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 17:30 spotkanie przy kawie, godzina 18:10 audycja w Matni. Na oba programy zapraszam w imieniu prowadzącego, czyli Arka Szymańskiego, którego zresztą usłyszycie na naszej antenie od godziny 14:00. No ale również a propos słuchania rzeczy, teraz pogramy coś oczywiście. Było po polsku, no to teraz będzie zagranicznie, ale to teraz będzie taki klasyk, słuchajcie, że naprawdę głowa mała, a ja się bardzo cieszę, że będziemy mogli usłyszeć Pink Floyd i Wish You Were Here w tym momencie na naszej antenie. Gramy, nie gadamy.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 13 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Pink Floyd, Wish You Were Here, za nami także Paul Carrack i How Long. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, a także Mateuszowi Markiewiczowi za obecność przy informacjach Radia Emaus. My się słyszymy jutro, tym razem o poranku, od godziny 6 do godziny 10, a od godziny 14 do godziny 19. Dzisiaj przed mikrofonem Radia Emaus będzie Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus, a na sam koniec dzisiaj Harry Styles i Watermelon Sugar. Słyszymy się jutro, trzymajcie się, na razie.

0: Kapralcie! Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: punktualnie 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Targi poświęcone ochronie ludności i obronie cywilnej za 2 tygodnie w Poznaniu. Skandynawska linia lotnicza odwołuje loty do Poznania. W tym wydaniu informacji powiemy również o uhonorowaniu rzeźbiarki związanej ze stolicą Wielkopolski. Mieszkańcy Poznania będą mogli przygotować się do reagowania w sytuacjach kryzysowych podczas nadchodzących targów Protega. To druga edycja imprezy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej, która za 2 tygodnie odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To okazja dla firmy, by zaprezentować swoje nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie, ale tym razem wydarzenie będzie otwarte także dla mieszkańców. 20 maja odbędzie się pilotażowe szkolenie dla około 100 osób. Tematyka będzie zróżnicowana, zapowiada wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
3: Między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, kwestia poradnika bezpieczeństwa, kwestia obsługi plecaka bezpieczeństwa i jego przygotowania, ale też pierwszej pomocy.
2: Takie wydarzenia przypominają, że wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni za budowanie odporności społecznej, mówi zastępca wielkopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Brandt.
4: Każdy w dziedzinie ochrony ludności ma coś do zrobienia. Nie tylko wojewoda, nie tylko prezydent, nie tylko Straż Pożarna, ratownictwo medyczne czy wojsko. Każdy z nas ma lekcję do odrobienia.
2: Zapisy na szkolenie ruszą w przyszłym tygodniu, 21 maja, podczas drugiego dnia targów. Uczestnicy skupią się na temacie schronów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Skandynawska linia SAS odwołuje połączenia lotnicze z powodu podwyżek cen paliwa lotniczego. Wśród nich są loty z Kopenhagi do stolicy Wielkopolski. W tym miesiącu skasowanych zostanie 7 tego typu rejsów. Oznacza to, że liczba lotów spadnie do 40 miesięcznie. W podobnej sytuacji są lotniska w innych polskich miastach. Mowa o Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Łącznie linia SAS odwoła 1200 lotów. Warto zaznaczyć, że lotnisko w Kopenhadze jest jednym z kilku portów przesiadkowych, do którego można dolecieć z Poznania. Umożliwia szybkie przesiadki do samolotów lecących między innymi do miast w Norwegii, Szwecji czy Finlandii, z którymi lotnisko Ławica nie ma bezpośrednich połączeń.
1: Informacje z Nowego Tomyśla.
2: Wielkopolska policja zatrzymała nastolatka podejrzanego o morderstwo. Według śledczych w marcu ubiegłego roku miał zabić 13-latkę z okolicy Nowego Tomyśla, a potem upozorować jej samobójstwo. Na początku sprawy śledczy przyjęli, że dziewczynka targnęła się na swoje życie. Nowe informacje zebrane przez kilka miesięcy doprowadziły jednak do zatrzymania w tej sprawie podejrzanego nastolatka, informuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Ze względu na charakter tej sprawy jakiś czas temu śledztwo przyjęli funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
2: Sąd skierował zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów sprawy.
1: Informacje z kraju.
2: Senat ustanowił 2027 rok rokiem Magdaleny Abakanowicz. W przyjętej dziś uchwale podkreślono, że artystka była pionierką nowoczesnej rzeźby oraz twórczynią oryginalnego, rozpoznawalnego na całym świecie języka artystycznego. Senat zaznacza również, że dzieła artystki prezentowane były w najważniejszych muzeach i galeriach świata, a także w przestrzeni publicznej wielu krajów, przyczyniając się do promocji polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Magdalena Abakanowicz przez lata była związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Najpierw była wykładowcą, później natomiast profesorem wspomnianej uczelni. Do jej najpopularniejszych dzieł należą Nierozpoznani. Jest to rzeźba składająca się ze 112 odlanych z żeliwa figur przypominających ludzkie ciało. Dzieło powstało w 2002 roku na poznańskiej Cytadeli z okazji 750-lecia lokacji miasta.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i teraz te osoby spoza Wielkopolski, które nie widziały jeszcze Nierozpoznanych na poznańskiej Cytadeli, powinny czuć się zainspirowane do tego, żeby stolicę Wielkopolski odwiedzić i pojawić się na Cytadeli. Warto. Warto nie tylko z uwagi na te rzeźby Magdaleny Abakanowicz. 18 stopni dzisiaj na termometrach i taka pogoda bardzo spacerowa. Nawet na przykład na Cytadelę można się wybrać poznańską, bo piękne słońce dzisiaj i odczuwalna temperatura to nawet więcej niż 18 stopni, które widzimy na termometrach, bo aż 19 stopni. Taka temperatura odczuwalna na teraz. No i to będzie najcieplejszy moment dnia, czyli 19 stopni, a już później będzie chłodniej. Chłodniej zacznie się robić od godziny 18, o 18 16 stopni, o 19 15, o 20 13, a najchłodniej, jeśli chodzi o noc, tu widzę wartość 8 stopni Celsjusza, a więc to nie będzie mroźna noc, to będzie taka noc, która spokojnie da się przespać, bez żadnych niepotrzebnych wrażeń. 20-26. Jakby ktoś chciał się wybrać, to wtedy zachód słońca jest w Poznaniu, no ale wtedy będzie więcej chmur na niebie, więc nie wiem, czy będzie widzialny ten zachód słońca.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: A kolega taki rozpoznany. Ja widzę dobrze, kto tu siedzi obok mnie. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, kolego.
1: Dzień dobry, witam
0: Będziemy
1: wszystkich.
0: Będziemy dzisiaj razem na dobre popołudnie. Nierozpoznanych widziałeś.
1: Widziałem i to wielokrotnie.
0: I nie rozpoznałeś.
1: I nie rozpoznałem.
0: No tak, jak ja.
1: Ale warto się wybrać warto na się, Cytadelę.
0: Warto
1: oczywiście.
0: Się wybrać, oczywiście. Ja też, jeśli ktoś lubi na przykład zwierzęta, bo na Cytadeli mnóstwo zwierząt, szczególnie wiewiórki. I to takie wiewiórki, które są bardzo oswojone. Można...
1: I piękne rosarium.
0: I piękne rosarium, oczywiście. O tym zapomniałem, a to przecież też bardzo istotny punkt programu, jeśli ktoś odwiedza poznańską Cytadelę. No bywały też takie momenty, kiedy na Cytadeli pojawiały się zespoły muzyczne i pojawiają się co jakiś czas. Pamiętam, swego czasu występował tam na przykład zespół Radiohead. No a oni nie często dają koncerty, a jednak tu była szansa ich usłyszeć w Poznaniu właśnie na terenach poznańskiej Cytadeli. Teraz u nas nie Radiohead, bo za chwilę pojawi się Transcend Derby i on rozpocznie tę godzinę. Dzień dobry. Radio Emaus na

6 maja. No i kolejna majówka przed nami, a w zasadzie cały czas jesteśmy w trybie majówkowym, bo czy to pierwszy weekend, drugi, kolejny i następny maja, to i tak jest majówka. Więc jeśli macie jakieś plany na najbliższy weekend, to może podzielicie się tymi planami na 601 077 033. SMS-y i MMS-y mile widziane.

0: To był Igo. 14:23 na zegarze, a ja tak sobie patrzę na to, co wydarzyło się na gali na Met Gali 2026. Wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe, bo śledzone przez cały świat z zapartym tchem. Gwiazdy, które pojawiały się na porośniętych trawą schodach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, zaskoczyły, no właśnie, czy zaskoczyły, czy oczarowały swoimi kreacjami, pięknymi kreacjami modowymi. Na pewno to było nie lada wydarzenie dla tych miłośników mody, którzy naprawdę oczarowani byli niektórymi kreacjami, ale teraz tak, bo to gala w sumie, która jest galą charytatywną. Dochód z tej gali przekazywany jest na szczytne cele. No i jeśli chodzi o tę galę, Met Galę w Nowym Jorku, to ona zebrała 42 miliony dolarów. No i tak sobie pozwoliłem przeliczyć tę akcję Łatwoganga z BDS-em dla Fundacji Cancer Fighters. To, co zebrali w złotówkach, gdyby przeliczyć na dolary, i uwaga, no to tutaj tak, Met Gala 42 miliony dolarów, a Łatwogang i dla Cancer Fighters 78,5 miliona dolarów. No proszę bardzo, dysproporcja znaczna, a to jedna kawalerka i ludzie, którzy z otwartymi sercami dla drugich ludzi coś robią. Ja nie mówię, że te miliony zebrane w Nowym Jorku to coś małego, bo to też spora kwota, no ale jednak większym sumptem, z większym splendorem. A tutaj proszę bardzo, otwarte serce. Tak zadziałało, że tak wielkie środki zostały przekazane dla potrzebujących. Jeszcze raz dziękujemy, Łatwogang.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

To był Mike Rutherford, jeden z członków grupy Genesis, tutaj akurat z grupą The Mechanics, Mike and The Mechanics, zachęcał do tego, żeby może po jeszcze jedną kawę sobie sięgnąć. Another cup of coffee, jeszcze jedna filiżanka kawy, może to jest ten właśnie

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Gdy słyszycie imię Kleopatra, to od razu pewnie macie królową Egiptu przed oczami. No ale właśnie, ile było tych Kleopatr, jeśli mówimy o starożytnym Egipcie? 7 Kleopatr, każda z 7 Kleopatr sprawowała władzę absolutną w najbogatszym państwie starożytnego świata. Ich bezwzględne skupienie na dominacji skutkowało nadzwyczajnymi aktami zdrady i przemocy oraz morderstwami w najbardziej dysfunkcyjnej, podkreślam słowo dysfunkcyjnej, dynastii w historii. Tę historię opisuje Lloyd Llewelyn Jones w książce Kleopatry, Zapomniane królowe Egiptu. Tę książkę wydało wydawnictwo Rebis i ta książka, pięknie wydana, będzie dzisiaj nagrodą w konkursie popołudniowym. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że dzisiaj trochę spotkanie przy kawie się z tym wiąże, bo w historii czasami są takie momenty, kiedy historia coś przemilczy. Czy historia może być hermetyczna? No w zasadzie to jest chyba pytanie retoryczne, bo oczywiście, że może. Oczywiście, że o pewnych faktach czasami się nie wie, się do pewnych faktów nie dotarło jeszcze, że cały czas badacze jeszcze szukają w rozmaitych przestrzeniach historii jakichś fragmentów, które nie do końca są odkryte. No więc pod tym względem na pewno historia może być hermetyczna, ale hermetyczna to mi się tak trochę kojarzy z tym, że nie ma tam w ogóle już dostępu do niej, że to w ogóle jest niemożliwe dotarcie do pewnych faktów i danych, no a jednak okazuje się, że jeśli coś dobrze zbadać, to można z tych głębi historii jeszcze wydobyć niejedne fakty, które

mogą być reanimowane, mogą być przypomniane i mogą na nowo wzbudzić w nas spojrzenie na to, co w przeszłości się wydarzyło. Dlaczego o tym mówię? A dlatego, że dzisiaj spotkam się z licealistkami z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu o godzinie 17.30. Wyjątkowe spotkanie przy kawie i będzie właśnie o hermetycznej historii i o takim feministycznym spojrzeniu. Od razu podkreślam słowo feministyczne. Proszę nie traktować tego pejoratywnie, bo będzie chodziło o to, żeby wydobyć z historii kobiety, które historia przemilczała. I dziewczyny z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu zajęły się tym tematem w ramach pewnego projektu i o tym projekcie dzisiaj o 17.30 na pewno usłyszycie.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Zdaniem Benedykta XVI Jezus odpowiedział Filipowi tonem dobrotliwej nagany. Przecież Filip już wie, że poznanie Jezusa jest kluczem do wszystkiego. Na początku Ewangelii Filip mówił Natanaelowi o Jezusie: chodź i zobacz. Bliskość, zażyłość i obcowanie z Jezusem pozwalają odkryć Jego prawdziwą tożsamość. Apostoł Filip zachęca nas, byśmy przyszli i zobaczyli, czyli nawiązali relacje z Jezusem. W Jego obliczu widzimy rzeczywiście, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. Czy nie ulegam pokusie, że poznałem Jezusa już dostatecznie?

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czas na najnowsze informacje Radia Emaus, bo już 2 sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Wielkopolscy strażacy pomogą w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Poznańscy wolontariusze z Redemptoris Missio rozpoczynają kolejną misję medyczną. Te wydanie informacji rozpoczynamy jednak od szczegółów dotyczących śmierci mężczyzny na Jeżycach. Są wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zmarł podczas poniedziałkowej interwencji policjantów na wspomnianym osiedlu w Poznaniu. Badania nie wyjaśniły jednoznacznie przyczyny zgonu, ale biegły ze zakresu medycyny sądowej podtrzymał swoje wstępne ustalenia wskazujące na samoistne zatrzymanie krążenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
3: Żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, badania histopatologiczne i toksykologiczne. Oczekiwanie na taką opinię to około miesiąca.
2: Biegły nie stwierdził także jednoznacznych obrażeń, które świadczyłyby o udziale osób trzecich w śmierci mężczyzny. W tej sprawie toczy się odrębne postępowanie w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.
3: Nie mamy w tej chwili żadnych wykładników, przesłanek, aby twierdzić, że doszło do pogwałcenia procedur związanych z obsługą takiego zdarzenia, że te działania podjęte przez policjantów były nieprawidłowe czy w sposób wadliwy, niezgodny z przepisami przeprowadzone.
2: Przypomnijmy, że mężczyzna podczas interwencji zachowywał się agresywnie i przeszkadzał policjantom. Jeden z funkcjonariuszy użył wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Oficerowie ze Straży Pożarnej z Gniezna i Kalisza wyjechali na Lubelszczyznę. Dołączą do miejscowego sztabu koordynującego działania jednostek. Mają pomóc w organizacji akcji gaśniczej w trudno dostępnych miejscach, do których nie mogą dotrzeć pojazdy, mówi zastępca wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej Sławomir Brandt.
4: To są najbardziej doświadczeni koledzy, szczególnie w zakresie dostarczania wody na dalekie odległości, a takie magistrale tam będą budowane. Takie specjalizacje GFFF, to jest specjalizacja zajmująca się gaszeniem pożarów bez wykorzystania samochodów. Jak to powstawało, była to nowość w naszym kraju. Podglądaliśmy, jak to robili między innymi w Australii.
2: Ponad 370 strażaków walczy z pożarem lasu w okolicy Biłgoraja. Akcję gaśniczą utrudnia wzmagający się wiatr, a nad ranem pojawiły się tam nowe zarzewie ognia. W walce z ogniem biorą udział 2 policyjne śmigłowce Black Hawk oraz samoloty gaśnicze.
1: Informacje z Poznania.
2: Trwa nabór do 5. edycji nagrody Stukot 56. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
5: Nagroda nawiązuje do wartości, które przyświecały uczestnikom poznańskiego czerwca 1956. Jej celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które poprzez swoje działania angażują się w obronę praw człowieka, wspierają potrzebujących oraz działają na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna edycja odbywa się w kontekście zbliżającej się 70. rocznicy tego bohaterskiego zrywu. Wyróżnienia przyznawane są w 3 kategoriach inspirowanych hasłami z poznańskiego czerwca. O Boga dla walczących i zasłużonych w walce o wolność religijną, za wolność dla walczących i zasłużonych w walce o wolność oraz za prawo i chleb dla walczących i zasłużonych w walce o godność potrzebujących. Kandydatów można zgłaszać do 22 maja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Poznańscy lekarze dziś wylądują w Kamerunie i rozpoczną kolejną misję medyczną. Wolontariusze Fundacji Redemptoris Missio planują zoperować nawet 150 pacjentów, głównie z przepuklinami. Zabiegi będą dużym wyzwaniem ze względu na dostępny sprzęt i warunki, ale dla wielu chorych to jedyna szansa na przeżycie. Anna Mikołajczyk z Fundacji tłumaczy, że dla miejscowych przyjazd lekarzy to radość, ale niekiedy także źródło obaw.
6: To jest ośrodek misyjny, czyli prowadzony przez polskie siostry, które żyją z tymi ludźmi na co dzień. No to one są tym gwarantem tego bezpieczeństwa i zaufania też do naszych lekarzy. Poza tym pierwsza misja była tam w 2022 roku i część tych pacjentów dzisiaj żyje, uprawia pole, także oni będą takimi świadkami tego, że można przyjść do naszych lekarzy.
2: Misja potrwa 3 tygodnie. W Kamerunie wielu ludzi nie stać nawet na podstawową opiekę zdrowotną. Około 30% mieszkańców żyje za mniej niż 5 zł dziennie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Czy deszczu należy się dzisiaj spodziewać? No ja myślę, że tak, chociaż prognoza tutaj taka zróżnicowana nieco, że niby nie ma padać teraz w tej godzinie, że 19 stopni na termometrach, że 20 stopni temperatury odczuwalnej, że wiatr, no właśnie, co z wiatrem, że wiatr na poziomie nawet 50 km na godzinę dzisiaj, takie porywy mogą się zdarzyć, wiatr wieje z zachodu, ciepło i mokro. bo burze z deszczem są spodziewane. Czy ktoś słyszał jakieś grzmoty? Czy ktoś widział jakieś błyski? Jeśli tak, dajcie znać na 601-077-033. SMS-y, MMS-y mile widziane. Jeśli chodzi o te burze, no to może tak potrwać nawet do wieczora dzisiaj, a w nocy już nie powinno być burzowo i deszczowo. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, ale temperatura odczuwalna. No proszę bardzo, jaka różnica. Teraz odczuwalna 18 stopni, a w nocy odczuwalna to będą 4 stopnie Celsjusza. Jutro w ciągu dnia deszczowo, ale już nie burzowo i wiatr północny dla odmiany, stąd też temperatura odczuwalna w ciągu dnia jutro 10 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.
0: Tak sobie zacząłem mówić o tej burzy, a tu patrzę za okno i faktycznie chyba tak trochę jakoś burzowo się zrobiło. Te chmury takie
2: chmury
0: raczej zwiastujące coś, co będzie się za chwilę tutaj wydarzać. Czyli jakieś zjawiska pogodowe w stylu burze z deszczem są możliwe. Za naszym oknem ciemne chmury, żeby nie powiedzieć czarne, bo czarne to na razie nie są, ale wszystko idzie w tę stronę właśnie. Jeśli chodzi o warunki biometeo, dzisiaj niekorzystne, jutro niekorzystne. Oczywiście tam jest drobna gwiazdka, że nie dotyczy słuchaczy Radia Emaus, bo Wy jak najmniemam macie dobre warunki biometeo i korzystny biomet dzisiaj. W nocy ma być biomet korzystny, niezależnie od tego, czy słuchacie Radia Emaus, czy też nie, ale w nocy pewnie, jeśli będziecie spali, no to będą to smaczne sny, dlatego że w nocy ma być korzystny biomet, a poza tym zimno i sucho ma być. A więc tak orzeźwiająco będzie w nocy. Wcześniej chodzisz spać?
2: Nie, jestem nocny Marek.
0: No widzisz, ja jestem taki ranny ptaszek. No i to tak właśnie. Często w rodzinach tak jest, że jak ktoś jest jeden rannym ptaszkiem, a ktoś drugi nocnym Markiem, to mogą się podzielić obowiązkami, ale często nie zderzają się w ciągu dnia. Ciężko im się jest się spotkać w tym swoim najwyższym piku aktywności, więc no to różnie to z tym bywa. Pozdrawiam i nocnych Marków, i rannych ptaszków.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Wspomniałem o książce. O książce od wydawnictwa Rebis. Niesamowita książka. Zapomniane królowe Egiptu. Nie o jednej Kleopatrze jest to rzecz, ale o 7 Kleopatrach aż. Profesor Lloyd Llewellyn-Jones przedstawia świeże i przekonujące spojrzenie na prawdziwą historię Kleopatr oraz na urzekającą i tragiczną legendę ostatniej królowej Egiptu. Najnowsza książka autora bestsellera Persowie, epoka wielkich królów, to właśnie książka o Kleopatrach. Kleopatry, zapomniane królowe Egiptu. Taka książka dzisiaj do wygrania w tym konkursie. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dołożył do tego jeszcze zakładki Radia Emaus, która jest takim skróconym kalendarzem na 2026 rok. A zatem już wiecie, co możecie wygrać. No, może jeszcze smycz. Taką praktyczną rzecz dołożę do tego, smycz Radia Emaus, żebyście kluczy nie zgubili na przykład. No i te elementy tworzą nagrodę dla zwycięzcy albo zwyciężczyni. W zależności od tego, czy mężczyzna, czy kobieta dzisiaj zwycięży w tym konkursie. Konkurs niniejszym rozpoczynam i w tym konkursie chodzi o to, żebyście wydedukowali, jakie to słowo jest łącznikiem, jest wypadkową dla podpowiedzi, które będziecie ode mnie słyszeć. Te podpowiedzi nie zawsze sformułowane są wprost. Czasami trzeba trochę z przymrużeniem oka na nie spojrzeć. Czasami trzeba jakoś to błyskotliwie skojarzyć, żeby wydobyć z tych podpowiedzi to, co je łączy, czyli słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki. A żeby wziąć udział w konkursie, to trzeba wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i podatek VAT, dokładnie wyliczając, to jest złotówka i 23 grosze i ani grosika więcej. W treści takiej wiadomości konkursowej wpisujecie najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, następnie wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu to słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Pierwsza podpowiedź brzmi tak. W środku rozwiązania coś, do czego się dąży. W środku rozwiązania coś, do czego się dąży. Na wstępie rozwiązania natomiast miasto w Ukrainie w obwodzie winnickim na Wyżynie Podolskiej nad rzeką Rów, znane w historii Polski z uwagi na zawiązaną tam konfederację. Na wstępie rozwiązania miasto w Ukrainie w obwodzie winnickim na Wyżynie Podolskiej nad rzeką Rów, znane w historii Polski z uwagi na zawiązaną tam konfederację. No i może jeszcze jedna podpowiedź. Miasto z parkiem Güell i bazyliką Sagrada Familia. Ale to już jest do całości. No to chyba za dużo powiedziałem, bo od razu będziecie wiedzieć, o co chodzi. A zatem 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest, a rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. W środku rozwiązania coś, do czego się dąży. W środku rozwiązania coś, do czego się dąży. Druga podpowiedź. Na wstępie miasto w Ukrainie, w obwodzie winnickim, na Wyżynie Podolskiej, nad rzeką Rów, znane w historii Polski z uwagi na zawiązaną tam konfederację. No i jeszcze jedna podpowiedź, taka już bardzo dużo wnosząca. Miasto z parkiem Güell i bazyliką Sagrada Familia. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!
0: Radio Emaus. Dobra muzyka.

Bezapelacyjne. Mam wrażenie, że za chwilę usłyszę Bruce'a Springsteena, ale tak nie będzie, bo to cover jego utworu I'm on Fire i zaśpiewa grupa Avol Nation.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to wracamy do konkursu, bo książka czeka. Książka Lloyd Llewellyn Jones, tego autora, Kleopatry, zapomniane królowe Egiptu. Książkę wydało wydawnictwo Rebis, pięknie ją wydało i to jest niesamowita opowieść, nie o jednej, nie o dwóch, ale o siedmiu Kleopatrach i wszystko wiedzie nas do starożytnego Egiptu. Przeciekawa historia, a więc jeśli chcecie poznać więcej faktów z życia Kleopatr, zapomnianych królowych Egiptu, to myślę, że warto dzisiaj spróbować wygrać w tym konkursie. Do tej książki dołączam jeszcze zakładkę Radia Emaus i smycz Radia Emaus, żeby była taka pełnia szczęścia, no ale żeby wygrać, to trzeba grać i trzeba spróbować wydedukować, o co tu dzisiaj chodzi w tej zagadce. 7148 7148 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs. W treści wiadomości wpisujecie najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga! Pierwsza podpowiedź: w środku rozwiązania coś, do czego się dąży. W środku rozwiązania coś, do czego się dąży. Kolejna podpowiedź: na wstępie rozwiązania miasto w Ukrainie w obwodzie winnickim na Wyżynie Podolskiej nad rzeką Rów, znane w historii Polski z uwagi na zawiązaną tam konfederację. Kolejna z podpowiedzi, myślę, że bardzo dużo wnosząca i aż żałuję, że ją tak wcześnie powiedziałem już, bo być może tu już po prostu spaliłem tym samym waszą zabawę, bo już wiecie dokładnie, o co chodzi, sprawdzę zaraz. Miasto z parkiem Güell i bazyliką Sagrada Familia, to jest kolejna podpowiedź. No to może teraz jeszcze inna podpowiedź. Miejsce pracy Roberta Lewandowskiego. Tak, miejsce pracy Roberta Lewandowskiego. Taka baza jego. No bo wiadomo, że mecze gra na wyjazdach, ale to jest miejsce pracy Roberta Lewandowskiego. Taka podpowiedź teraz. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wiadomości wpisujecie najpierw słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które przychodzi wam do głowy, gdy te podpowiedzi zbierzecie razem i wydedukujecie z nich właśnie to słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki. A zatem zagadka, kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. No i taki SMS wyślijcie pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. Powodzenia!

0: zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
5: Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiedział: nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa więcej niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę. Czcimy ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy ku niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus.

za złotówkę i 23 grosze. Wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie jedno słowo. Słowo, które przychodzi wam do głowy, gdy słyszycie te podpowiedzi. W środku rozwiązania coś, do czego się dąży. W środku rozwiązania znajdziecie coś, do czego się dąży. Następna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania miasto w Ukrainie w obwodzie winnickim na Wyżynie Podolskiej nad rzeką Rów, znane w historii Polski z uwagi na zawiązaną tam konfederację. Kolejna z podpowiedzi. Miasto z parkiem Güell i bazyliką Sagrada Familia. Jakże to jest ważna podpowiedź. Kolejna podpowiedź. Aktualne miejsce pracy Roberta Lewandowskiego. Aktualne miejsce pracy Roberta Lewandowskiego. Jeszcze jedna podpowiedź o tym, co na końcu rozwiązania się znajduje. Na końcu rozwiązania zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. Na końcu rozwiązania zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego. No i może jeszcze jedna podpowiedź. Ale to może za chwilę. A na razie jeszcze posłuchamy utworu, a potem pojawi się ostatnia podpowiedź w dzisiejszym konkursie. Przypomnę, że do wygrania dzisiaj książka Lloyd Llewellyn Jones, Kleopatry, Zapomniane Królowe Egiptu. Książkę wydało wydawnictwo Rebis, do tego Zakładka Radia Emaus i Smycz Radia Emaus. Bardzo praktyczne nagrody, więc tylko grać i wygrywać. Tego wam życzę.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Czas nas goni, nieubłaganie czas nas goni, bo już 20 minut zostało do godziny 16. Myślę, że za 5-7 może minut będziemy kończyć nasz dzisiejszy konkurs, ale zatem śpieszę jeszcze z ostatnią podpowiedzią, bo podpowiedzi, które znacie, które mają was doprowadzić do słowa, które rozwiązaniem do zagadki jest, brzmią tak. W środku rozwiązania, coś, do czego się dąży. Kolejna podpowiedź. Na wstępie rozwiązania, miasto w Ukrainie w obwodzie winnickim na Wyżynie Podolskiej nad rzeką Rów, znane w historii Polski z uwagi na zawiązaną tam konferencję.

0: federację. Następna podpowiedź, miasto z parkiem Güell i bazyliką Sagrada Familia. No ale to już odnosi się do całości rozwiązania, a nie do tego, co na wstępie jest, bo na wstępie miasto w Ukrainie, a całość rozwiązania to miasto z parkiem Güell i bazyliką Sagrada Familia. Kolejna z podpowiedzi, aktualne miejsce pracy Roberta Lewandowskiego. Na końcu rozwiązania, zaimek osobowy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego i uwaga, i teraz pojawia się ostatnia z podpowiedzi, stolica Katalonii. Jeden z największych portów morskich w Europie. Stolica Katalonii, jeden z największych portów morskich w Europie. No i teraz już pewnie wszystko jest jasne. Książka Lloyd Llewellyn Jones, Kleopatry, Zapomniane Królowe Egiptu, wydana przez wydawnictwo Rebis, do tego zakładka Radia Emaus i smycze Radia Emaus. To są nagrody, które otrzyma zwyciężczyni albo zwycięzca. W ciągu 14 dni trzeba je odebrać z Radia Emaus, tak mówi regulamin. A zatem to już jest ostatni moment, żebyście wysłali SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No to spróbujemy rozwiązać taką małą maturę. To może przesadziłem oczywiście, bo to zwykła zagadka, zwykła zabawa na antenie Radia Emaus i będziemy kończyć teraz konkurs, mam nadzieję. Po drugiej stronie powinna być ze mną Halina. Halino, jesteś tam? Halo?
2: Tak, jestem.
1: Halo Halino, jak to ładnie nawet zabrzmiało. Dzień dobry, moja droga. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem?
2: No, dodzwoniłeś się do Wschowy.
1: O, proszę bardzo, to daleko jesteśmy stąd. Moja droga, no to w takim razie przechodzimy do meritum, czyli do zadania dzisiejszego, do rozwiązania zagadki. W środku rozwiązania mamy coś, do czego się dąży. Co mamy w środku rozwiązania dzisiejszego?
2: Cel.
1: Oczywiście, że chodzi o cel. Na wstępie rozwiązania mamy miasto w Ukrainie, w obwodzie winnickim, na Wyżynie Podolskiej nad rzeką Rów, znane w historii Polski z uwagi na zawiązaną tam konfederację. Co to za miasto?
2: Bar.
1: Oczywiście, że bar i konfederacja barska. Myślę, że ci, którzy chociaż troszeczkę liznęli historii Polski, to wiedzą, o co chodzi. Dobrze, to teraz przechodzimy może jeszcze do jednej częściowej podpowiedzi. Na końcu mamy, ja wiem, że ty do tych kolejnych podpowiedzi mogłaś w ogóle nie dojść, gdy patrzę na czas przysłania wiadomości, ale może będziesz wiedziała. Na końcu mamy zaimek osobowy, trzeciej osoby liczby pojedynczej, rodzaju żeńskiego. Co mamy na końcu?
2: Ona.
1: Ona, oczywiście, że chodzi o zaimek ona. No to teraz tak. Miasto z parkiem Güell i bazyliką Sagrada Familia. Miejsce pracy Roberta Lewandowskiego. Stolica Katalonii i jeden z największych portów morskich w Europie. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest jakie słowo?
2: Barcelona.
1: Barcelona, oczywiście. Mógłbym powiedzieć tak trochę po katalońsku. Barcelona. Ale no, cieszę się bardzo. Halino, znakomicie poradziłaś sobie dzisiaj z tą zagadką. No i gratuluję też czasu reakcji, szybkości reakcji na te podpowiedzi. Brawo, brawo, brawo dla ciebie. I cóż tam, że niekorzystne warunki biometeo. No właśnie zadajecie kłam temu, że niekorzystny biomet jest, bo wśród słuchaczy Radia Emaus to kompletnie nie działa, taka prognoza. Moja droga, gratuluję ci serdecznie. Książka, przeciekawa książka, fascynująca. Lloyd Leveling Jones, Kleopatry, Zapomniane Królowe Egiptu. Książkę wydało wydawnictwo Rebis, do tego zakładka Radia Emaus i smycz Radia Emaus, a więc na bogato. Książka dość gruba. Taka, no, sporo stron tutaj jest. Zaraz spojrzę ile. Ale to jest co czytać, muszę powiedzieć. No, bo tych królowych Egiptu, tych Kleopatr było aż 7. Ponad 370 stron, także jest co czytać. Moja droga, to już są twoje nagrody. Gratuluję ci serdecznie, a teraz przekazuję tobie głos. Możesz kogoś na naszej antenie jeszcze szybciutko pozdrowić. Proszę bardzo.
2: Chciałbym pozdrowić serdecznie mojego męża, który jest w pracy.
1: A mąż jak ma na imię?
2: Jan.
1: Jan, dobrze.
2: Tak, i chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy Radia Emaus.
1: No i cudownie, to wiesz, jakie rzesze ludzi teraz pozdrowiłaś, po prostu wszyscy ci machają, droga Halino, a ja też serdecznie pozdrawiam i ciebie, i Wschowę, do której dzisiaj się dodzwoniłem, nie wiedząc nawet, że tam nas słuchasz. Gratulujemy serdecznie, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wszystko wiedziała co do odbioru nagrody.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy i miłego popołudnia, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: Jest punktualnie 16.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
6: Czy na terenie areny w Poznaniu powstanie Centrum Nauki? Będzie coraz więcej autobusów wodorowych w stolicy Wielkopolski. Poznańscy radni przychylają się do pomysłu stworzenia Centrum Nauki. Członkowie Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych chcą, by prezydent miasta powołał zespół, który zbada, czy taki obiekt jest potrzebny w stolicy Wielkopolski. Z pomysłem wyszli społecznicy ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz, którzy jako potencjalną lokalizację wskazali arenę. Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek uważa jednak, że w arenie jest miejsce na poznański sport, a nie na naukę.
7: My potrzebujemy dzisiaj w Poznaniu, i to jest największa potrzeba, właśnie takiej hali na, powiedzmy, umowne 3,5, ja o tym też często mówiłem, 4,5 do 4,5 tysiąca widzów, bo kiedy rozmawiam ze środowiskami sportowymi, kiedy rozmawiam z działaczami sportowymi, to oni mówią, że nie potrzebują dzisiaj hali na kilkanaście tysięcy osób. Oni potrzebują właśnie takiej hali, żeby przyszło 3 tysiące widzów. Uważam, że nie musimy wymyślać trochę od początku.
6: Stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz szacuje koszt budowy nowoczesnego obiektu na od 300 do 600 milionów złotych.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
6: Flota MPK Poznań powiększa się o kolejne zeroemisyjne pojazdy. Do przedsiębiorstwa dotarły właśnie pierwsze z 9 zamówionych autobusów wodorowych Solaris Urbino 12 Hydrogen. Obecnie trwają ich odbiory techniczne, szkolenia dla kierowców i procesy rejestracyjne. Nowe wodorowce są w 100% ekologiczne, silnik zasilany jest energią z ogniw paliwowych, a jedynym produktem ubocznym ich pracy jest para wodna. Pojazdy są klimatyzowane, w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Warto dodać, że zakup autobusów w całości sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: Informacje kulturalne.
6: Już 21 maja w Teatrze Polskim w Poznaniu będzie można poznać efekty dochodzenia historyczno-teatralnego, które przeprowadził i opisał profesor Dariusz Kosiński. Wykład i prezentacja pod tytułem Faust Jerzy Grotowski Rekonstrukcja ma stanowić próbę ożywienia przedstawienia sprzed 66 lat, jak i ukazania możliwości alternatywnej interpretacji całej drogi twórczej Jerzego Grotowskiego, mówi rzeczniczka prasowa Teatru Polskiego w Poznaniu Katarzyna Szramko.
8: To jest rzecz bez precedensu. Raz, że niezwykłym jest powrót do tego Fausta sprzed 66 lat. Fausta, który był z wielu różnych względów bardzo oryginalnym i niespotykanym wystawieniem. Przede wszystkim Grotowski, który wystawił go w Teatrze Instytucjonalnym, a był wtedy kierownikiem Teatru 13 Rzędów. A po drugie, wystawił go z wybitnym scenografem Piotrem Potworowskim.
6: Rekonstrukcja przedstawiona na żywo przez Dariusza Kosińskiego stanowi także prezentację jego najnowszej książki Grot Fausta, faustyczne dzieje teatru Jerzego Grotowskiego oraz wpisuje się w element obchodów jubileuszu 150 lat Teatru Polskiego w Poznaniu. Wejściówki można nabyć na stronie teatru.
4: Informacje z kraju.
6: Pierwsi pacjenci są już leczeni za pieniądze ze społecznej zbiórki internetowej, która odbywała się 2 tygodnie temu. Podczas zbiórki Łatwoganka na Fundację Cancer Fighters wpłacono około 280 milionów złotych. Profesor Krzysztof Kałwak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu powiedział Polskiemu Radiu, że w jego klinice przebywa pacjent, którego leczenie jest finansowane z tej społecznej zbiórki.
9: Już w tej chwili te pieniądze są wydawane na zbiórki celowe. Jeden z naszych pacjentów otrzymał już 2 miliony złotych na terapię celowaną, która będzie pomostem do przeszczepu i potem podtrzymaniem po przeszczepie. To jest taki mały Heniu. Natomiast potrzeby są ogromne i tutaj pan prezes Fundacji Cancer Fighters zbiera informacje od poszczególnych ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce na temat potrzeb. I na pewno będziemy się spotykać, dyskutować.
6: Akcję pomocy dzieciom chorym na raka zainicjowaną przez Łatwoganga zaangażowały się miliony Polaków, między innymi aktorzy, muzycy i sportowcy. Rocznie w Polsce wykrywa się od 1100 do 1200 przypadków nowotworów u dzieci. Około 85% tych chorób udaje się wyleczyć.
4: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Dzisiaj maksymalnie na termometrach 19 stopni Celsjusza, ale już jutro zdecydowanie zimniej w ciągu dnia, bo 12 stopni Celsjusza. W piątek nieco cieplej niż 12, bo 13 stopni Celsjusza, a jeśli chodzi o sobotę, no to też nie będzie 19, ale będzie 16 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Ale uważajcie, uważajcie, bo noc z soboty na niedzielę będzie jedną z najchłodniejszych. No pomijając może dzisiejszą noc, chociaż dzisiaj też będzie cieplej niż w tę noc z soboty na niedzielę, bo dzisiaj na termometrach w nocy zobaczymy 7 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura to będą 4 stopnie Celsjusza, natomiast z soboty na niedzielę 4 stopnie zobaczymy na termometrach, więc jeśli do tego dodamy jeszcze porywisty wiatr, no to może tę temperaturę obniżyć. Czy deszcz będzie się pojawiał? Tak, deszcz spodziewany jest. Jeszcze dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane, już bez deszczu, w nocy jutro może padać i pojutrze też może padać. Ale sobota powinna już być bez deszczu, z przejaśnieniami, no ale też trochę chmur na niebie też się w sobotę pojawi.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Gdy przypomniałeś jeszcze o tej zbiórce Łatwoganga i BDS-a, to sobie tak pomyślałem, że no naprawdę, no to jest coś nieprawdopodobnego. Kawalerka, komputer, człowiek z pomysłem i nagle takie rzeczy się dzieją. 270 ponad milionów złotych zebranych na szczytny cel Fundacji Cancer Fighters. No naprawdę świat jest z nas dumny? No nie, świat jest bardziej zadziwiony, że w ogóle coś takiego może się udać, bo słyszałeś o tej akcji w Stanach, gdzie tak, celebrytki były zaangażowane. No, no i to jednak pokazało, że mimo tam tego, że wielkie sławy, wielkie zebrać. Osoby, celebryci tego świata, no zebrali bardzo dużo, bo ponad 40 milionów dolarów, ale to jednak jest mniej niż w tej kawalerce zebrał w swojej akcji Łatwogang. No polecamy tego typu akcje. Mieć wielkie serce to jest wielka rzecz. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański, to jest Popołudnie z Radiem Emaus, a za chwilę u nas na antenie Święci z nieba ściągnięci, ale najpierw zaśpiewa Daria Marks.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Każdy ma w życiu swoje 5 minut. Ale nie mam tutaj na myśli owej chwili chwały, o którą tak bardzo zabiegamy. O co więc chodzi? To najlepiej tłumaczą dzisiejsi patroni, święci Filip i Jakub Młodszy. Obaj to apostołowie, ale każdy z nich miał swój własny czas, by zrobić to, co zrobić należało. Filip był uczniem Jana Chrzciciela, ale w kluczowym momencie poszedł za Jezusem. Był czynnym uczestnikiem cudownego nakarmienia przez Niego rzesz ludzi. Służył za pośrednika między Jezusem a szukającymi Go poganami. On także podczas ostatniej wieczerzy poprosił, by Jezus pokazał apostołom swojego niebieskiego Ojca. Dużo śladów pozostawił po sobie w Ewangeliach święty Filip, ale nadszedł czas, gdy na kartach Nowego Testamentu ustąpił miejsca świętemu Jakubowi Młodszemu. Ten krewniak Jezusa przyłączył się do 12 prawie na samym końcu i aż do zmartwychwstania pozostawał niemal anonimowy. Po tym jednak wydarzeniu zaczął się pośród apostołów wyróżniać jako przewodniczący chrześcijańskiej gminy w Jerozolimie. Sam święty Piotr liczył się z jego zdaniem i szanował jego pozycję w pierwotnym kościele. Święci Filip i Jakub Młodszy. Każdy z nich, tak jak wspomniałem na wstępie, miał swoje własne 5 minut. Ponieważ jednak poświęcili je oni nie dla własnej korzyści, tylko dla Bożego Królestwa, po 2000 lat wspominamy ich dzisiaj razem w kontekście jedynej ponadczasowej chwały. Chwały nieba.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

O kinowej gwieździe. Piosenka to jest właśnie. 22 minuty po godzinie 16 i czy o kinowych gwiazdach będzie już za chwilę tutaj na antenie? Być może, bo o 16.30 na naszej antenie serwis kulturalny i może będą też propozycje kinowe. Przekonacie się, przekonamy się, bo jeszcze nic nie wiem ja nawet na ten temat. Zobaczymy. O 16.30 zapraszam. Serwis kulturalny.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: Ostatni już dzisiaj, ale być może ten ważny dla was, bo znajdziecie w tym serwisie kulturalnym to, na co czekacie. 16.30 na zegarze, a zatem rozpoczynamy serwis kulturalny. Spektakl Śmierć Chopina. To dzisiaj o godzinie 19.00 propozycja Teatru Polskiego na scenie malarni. Będziecie mogli zobaczyć tę właśnie sztukę. Co działo się z Chopinem podczas ostatnich godzin jego życia? Gdzie był jego umysł, kiedy tracił świadomość na minuty przed wypowiedzeniem ostatnich słów? O tym jest ta opowieść. Fryderyk Chopin jeszcze za życia stał się mitem narodowym i światowym, więc może, jak pisał o Orfeuszu Maurice Blanchot, Chopin posłuszny był najgłębszym wymogom dzieła, jak gdyby dzięki temu natchnieniu, wydzierając piekło mroczny cień, nieświadomie wydobył je na jawę. Czy miał wybór? Czy mógł nie wpisać się w scenariusz mitu o boskim twórcy? A może jak Orfeusz mógł być w pełni oddany tylko pieśni? Przekonacie się, być może, jeśli wybierzecie się na ten spektakl Śmierć Chopina dzisiaj o godzinie 19 w Teatrze Polskim. Kolejna propozycja to wielka gala operetkowo-musicalowa, więc dla miłośników tego typu artystycznego wyrazu jak operetka i musical. Wieczór w Wiedniu z okazji Dnia Matki. No ale to nie w Wiedniu, tylko w Poznaniu, w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza o godzinie 19. Dzisiaj ten wieczór, że nie trzeba być w Wiedniu, można być w Poznaniu i usłyszeć na przykład sopranistkę młodego pokolenia, absolwentkę Akademii Muzycznej w Łodzi, Emilię Zielińską, albo mezzosopranistkę, absolwentkę studiów na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, albo tenora Tomasza Dziwisza, tenora polskich scen muzycznych, który jest laureatem w turnieju tenorów 2016 roku w Słupsku, a także na międzynarodowych konkursach takich jak Bella Voce. Obecnie współpracuje z Filharmonią Śląską i Operą Bytomską. Będziecie mogli dzisiaj też usłyszeć Aleksandra Forkuszaka, wybitnego barytona o ciemnej barwie głosu, który na scenie prezentuje niebywałą elegancję i mocny głos. Zaprezentuje się też Oskar Jasiński, tenor, konferansjer, organizator artystycznych wydarzeń kulturalnych, absolwent Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Będzie także Michał Jopek, tenor, absolwent Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Wokalno-Aktorskim. To jest ciekawa propozycja, ten operetkowo-musicalowy wieczór dzisiaj. Jeśli chcielibyście z niego skorzystać, to o godzinie 19.00. Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tam to właśnie będzie się odbywała ta wielka gala. Możecie się wybrać. Spektakl I dlatego nie masz męża to propozycja Teatru Nowego. Scena nowa imienia Sławy Kwaśniewskiej. Wejście jest tam od zaułka Krystyny Feldman o godzinie 19.30. Ten spektakl, o czym to jest rzecz? To jest krótka instrukcja, jak nie rozmawiać z własną matką, z własną córką, bo to jest relacja matka-córka, córka-matka. Ten dialog tutaj wybrzmiewa bardzo mocno na deskach teatralnych i ta relacja między matką a córką to nieskończone źródło oczekiwań i wymagań, presji i wsparcia, pytań pozostawionych bez odpowiedzi, pretensji, marzeń, niespodzianek, rozczarowań i mniej lub bardziej wstydliwych historii. Myślę, że każda matka i każda córka powinna tę sztukę zobaczyć. O 19.30 w Teatrze Nowym spektakl I dlatego nie masz męża. I jeszcze jedna propozycja, to już propozycja filmowa. No i to propozycja dotycząca głosu Hind Rajab. Taki tytuł tego filmu, Hind Rajab, to dziewczynka. Dziewczynka, która żyje w Strefie Gazy. 29 stycznia 2024 roku wolontariusze Czerwonego Półksiężyca odbierają telefon alarmowy. W Gazie, w samochodzie pod ostrzałem, uwięziona jest 6-letnia dziewczynka, która błaga o pomoc. Ratownicy, starając się utrzymać z nią kontakt, robią wszystko, by dotarła do niej karetka. Dziewczynka ma na imię Hind Rajab, a film prezentuje prawdziwe wydarzenia, które miały miejsce właśnie w Strefie Gazy. Głos Hind Rajab dzisiaj także w kinach w Poznaniu. Do zobaczenia. To był serwis kulturalny.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka.

Magnificent. Oh Wonder. Ten utwór, gdyby ktoś miał wątpliwość, że żyjemy w pięknym świecie, jesteśmy otoczeni naprawdę piękną rzeczywistością i nie zmarnujmy tego. Nie zmarnujmy tego, że tak niech to trochę tak ekologicznie wybrzmi.

0: bread.
1: No, ładnie gramy. No dziękuję za takie komplementy, ale to w zasadzie nie do mnie te komplementy, tylko do naszego redaktora muzycznego, Marcina Książkiewicza. To dzięki niemu takie utwory na naszej antenie. Ja też bardzo dziękuję, bo to miło brzmi. A to będzie po polsku i też całkiem nieźle brzmi. Mania mienia. Anna Maria Jopek.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: i mamy godzinę 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Sąd przyjmuje sprawę śmierci w okolicach Nowego Tomyśla. Stowarzyszenie Rowerowy Poznań organizuje imprezę dla miłośników jedynośladów. Przed nami kolejna edycja Tygodnia Bibliotek. Sprawę śmierci 13-latki niedaleko Nowego Tomyśla w Wielkopolsce przejął sąd rodzinny. Wielkopolska policja zatrzymała nastolatka podejrzanego o morderstwo. Według śledczych w marcu ubiegłego roku miał zabić dziewczynkę, a potem upozorować jej samobójstwo. Na początku sprawy śledczy przyjęli, że dziewczynka targnęła się na swoje życie. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak powiedział, że w związku z tym, że podejrzany jest niepełnoletni, sprawą zajmie się sąd rodzinny.
3: W związku z tym, że ustalono, że związek ze śmiercią tej 13-latki ma jej rówieśnik, 14-letni wówczas chłopiec. Sąd wszczął postępowanie zgodnie z przepisami ustawy tego typu osób i obecnie to on prowadzi to postępowanie i on będzie wyjaśniał ostatecznie okoliczności tego zdarzenia.
2: Sąd skierował zatrzymanego nastolatka do schroniska dla nieletnich ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów sprawy. Z uwagi na wiek podejrzanego grozi mu pobyt w zakładzie poprawczym. W Poznaniu odbędzie się pierwsze takie święto dla fanów jedynośladów. Stowarzyszenie Rowerowe Poznań organizuje miejskie święto rowerowe. Ma ono na celu połączenie wielu grup rowerowych i partnerów, by pokazać, jak te pojazdy łączą Poznań i tworzą jego wyjątkowy klimat. W planie są wspólne przejazdy, dyskusje oraz liczne warsztaty, zapowiada Tadeusz Mirski z Rowerowego Poznania.
4: Będziemy mieć faktycznie warsztaty serwisowania z jednej strony dla takich bardziej początkujących osób, a na przykład dla bardziej zaawansowanych będzie projekt rowerów kustomowych. Dla dzieciaków będzie tworzenie sztrychówek podczas finału, który będzie się odbywał w niedzielę 24 maja wokół Centrum Kultury Zamek. Będzie edukacja rowerowa dla dzieciaków.
2: Impreza rozpocznie się 19 maja i potrwa do 24 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, ale na niektóre z nich obowiązują zapisy przez stronę internetową stowarzyszenia.
1: Informacje kulturalne.
2: Już niedługo ruszy 23 tydzień bibliotek, święto książek, bibliotek oraz wszystkich, dla których słowo pisane ma szczególne znaczenie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. W Poznaniu zaplanowano liczne spotkania oraz prezentacje, zapowiada rzecznik prasowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Katarzyna Wojtaszek.
5: Jednym z takich wydarzeń jest nowa wystawa Co czytali Raczyńscy. Natomiast poza tym mnóstwo warsztatów, spotkań rodzinnych w naszych filiach. To są i spotkania plastyczne, i literackie, i warsztaty z Lego. Mnóstwo pomysłów na spędzenie czasu dla dzieci i dla dorosłych. Ale w tygodniu bibliotek zapraszamy także na spotkania autorskie. Pierwsze 8 maja o godzinie 17 w chwili 15 na Fabianowie. Naszym gościem będzie Piotr Bojarski.
2: W stolicy Wielkopolski do akcji dołącza także Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Na stronach placówek można znaleźć program wydarzeń. Tydzień rozpocznie się już w ten piątek i potrwa do 15 maja.
1: Informacje z kraju.
2: W walce z ogniem na Lubelszczyźnie oprócz setek strażaków pracujących na ziemi biorą udział też śmigłowce i samoloty gaśnicze, w tym dromadery. Jedna z takich maszyn rozbiła się wczoraj podczas akcji. Na razie nie są znane przyczyny wypadku. Wyzwaniem dla ekip walczących z ogniem jest susza i silny, ciepły wiatr. Ten wiatr szczególnie niebezpieczny i nieprzewidywalny jest dla lotników, mówi Maciej Lewandowski, pilot samolotu dromader z leśnej bazy lotniczej w Krępsku pod Piłą.
6: Do zrzutu tą bombą wodną do pożaru trzeba zejść nisko. Im bardziej schodzimy niżej, tym bardziej odczuwa się właśnie skutki tego wiatru, bo on już nie jest laminarny nad lasem, tylko to jest zaburzona masa płynącego powietrza i to ma wpływ na sterowanie samolotem, no bo on zaczyna się po prostu huśtać na boki i trzeba z tym dodatkowo walczyć.
2: Ogień w miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim pojawił się wczoraj i objął las oraz nieużytki rolne. Obecnie akcja gaśnicza prowadzona jest w powiecie tak biłgorajskim, zamojskim i tomaszowskim.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No i to jest właśnie odpowiedź na to, że deszcz też jest potrzebny. Susza, no susza bywa trudna, jeśli chodzi o utrzymanie na przykład tego, żeby pożary nie wybuchały. A jeśli chodzi o deszcz, on pojawi się jutro i pojutrze się będzie pojawiał i w sobotę już się nie pojawi. Przynajmniej tak mówią synoptycy, ale jutro i pojutrze powinno padać, natomiast będą niekorzystne warunki biometeo, więc dlatego dzisiaj już o tym mówię, żebyście nie zapomnieli jutro parasola, bo jutro możecie mieć spóźniony czas reakcji. Jeśli ktoś jutro sobie o tym przypomni, no to jeśli zrobi to powoli, to deszcz może go zaskoczyć. Żeby tak nie było, to mówię o tym dzisiaj. W nocy będą korzystne warunki biometeo, więc pewnie sen będzie idealny. W nocy 40, no może 50% nieba zajętego chmurami, reszta wolna od chmur. Zachmurzenie będzie umiarkowane, 1009 hektopaskali na barometrach, ale to ciśnienie będzie rosło. Jutro wzrośnie do 1014 hektopaskali, a w piątek do 1020 hektopaskali. Jeśli chodzi o porywy wiatru, no dzisiaj w nocy 40 km na godzinę. Wiatr północny, jutro też północny, do 25 km na godzinę i w piątek też do 25 km na godzinę i też północny wiatr.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: To pan kolega teraz na spacer, czy dokąd?
2: Na spacer, do domu.
0: No do domu, a daleko
2: 30 minut.
0: 30 minut spacerkiem, ale takim szybkim spacerkiem, czy takim bez zadyszki?
2: No dużo osób mówi, że ja szybki krok mam, więc takim szybkim krokiem 30 minut.
0: A szybkim
2: krokiem. A takim spokojniejszym to
0: no,
2: myślę,
0: to że... No to może dzisiaj spróbuj spokojnie.
2: Godzina
0: dzisiaj...
2: aktywności fizycznej jest zalecana podobno przez Światową Organizację Zdrowia, tak kojarzę.
0: Godzina, ale nie wiadomo która. No więc tak. Czy to musi być 17:06? No nie wiadomo. No więc jeśli tak celujesz, to ja ci życzę jak najbardziej miłej godziny zdrowia dzisiaj. Już za chwilę kończysz. Mateusz Markiewicz, dziękujemy mu dzisiaj za jego czas spędzony z nami. Ja oczywiście zostaję, bo o 17:30 będę miał gości. Maria Wojtkowiak, Zofia Czekaj, Pola Mróz i Weronika Huda. To są licealistki z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. Matury to jedno, ale nie o maturach to będzie rzecz. To będzie rzecz o historii, która bywa hermetyczna i potrafi przemilczeć niektóre tematy i na przykład przemilczeć dokonania niektórych kobiet. To będzie temat trochę o feminizmie, no ale właśnie feminizm nieco odczarowany, żebyście od razu nie spoglądali na to hasło jakoś pejoratywnie. A po godzinie 18, oczywiście o 18 serwis Radia Watykańskiego, a po godzinie 18 będzie tutaj się działo, bo będzie Fundacja LARSZ, która zajmuje się osobami, które są z niepełnosprawnością intelektualną, tworzą dla nich wspólnoty, próbują na siebie wzajemnie oddziaływać. No i pytanie, kto od kogo bardziej czerpie tam w tej wspólnocie LARSZ. O tym też będzie po godzinie 18:10 na naszej antenie w ramach audycji w Matni. Zapraszam.

Muszę przerwać Leonardowi Cohenowi, bo mam ważną informację dla osób podróżujących trasą S5. Zablokowana jest trasa S5 w stronę Poznania przed węzłem Iwno w kierunku Bydgoszczy. Przejazd jest jednym pasem, trwa dogaszanie busa. Pożar, płomienie busa, bus płonie i S5 zablokowana w stronę Poznania przed węzłem Iwno w kierunku Bydgoszczy i tam przejazd jednym pasem, więc może być naprawdę tłoczno, może być naprawdę ciasno. Uważajcie na siebie, jeśli możecie ominąć ten odcinek trasy S5 przed węzłem Iwno w kierunku Bydgoszczy, to myślę, że warto to zrobić, bo przynajmniej ominiecie korek.

już za 9 minut na naszej antenie. Spotkanie przy kawie i będę miał gości. Maria Wojtkowiak, Zofia Czekaj, Pola Mróz, Weronika Huda, licealistki z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. Opowiedzą mi o projekcie Zwolnieni z teorii. Będzie o historii hermetycznej. Jakże ona może być hermetyczna, żeby na przykład pomijać dokonania kobiet w historii. I dziewczyny nad tym pracowały, no i wykonały pewną sporą pracę, żeby o pewnych rzeczach powiedzieć, dowiedzieć się i przekazać to szerszemu gronu. Spotkanie przy kawie już za 8 minut na naszej antenie o 17:30. Zapraszam.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus. Spotkania przy kawie.
1: Czy historia może być hermetyczna? To znaczy, czy może być zamknięta na tyle, że o pewnych faktach w ogóle się nie dowiemy nigdy? Albo gdzieś one zostaną tak przemilczane, że w ogóle do naszej świadomości, wiedzy nigdy nie dojdą? Okazuje się, że może się tak wydarzyć. Szczególnie jeśli dotyczy to na przykład kobiet w historii. Bo takim tematem zajmowały się, a w zasadzie zajmują się nadal, Maria Wojtkowiak, Zofia Czekaj, Pola Mróz, Weronika Huda z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. Witam was serdecznie, drogie dziewczyny.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: jakaś historia może być na tyle hermetyczna, że jest przemilczana i nie dowiadujemy się o pewnych faktach, które są istotne i może warto by było o nich więcej mówić i to trochę rozpropagować.
1: Tak więc, jeżeli chodzi o cały pomysł na nasz projekt, to my jesteśmy wszystkie uczennicami klasy humanistycznej i w związku z tym mogłyśmy faktycznie na bieżąco obserwować to, że mimo, że oczywiście tych postaci historycznych, które my poznajemy, jest masa, to jeżeli chodzi o postaci kobiece, to te, które faktycznie poznałyśmy w trakcie naszej edukacji w szkole średniej, mimo rozszerzenia z historii, mogłybyśmy, myślę, policzyć na palcach obu rąk. Mm-hmm. I to było oczywiście coś, co bardzo nas frustrowało, no bo same jesteśmy kobietami i zdajemy sobie sprawę, że faktycznie też te takie wzorce kobiet na przełomie dziejów byłyby dla nas bardzo ważne. I kiedy usłyszałyśmy też o tym, że istnieje taka olimpiada, jak Olimpiada Zwolnienie z Teorii, gdzie przygotowuje się takie projekty społeczne, to pomyślałyśmy, że dla nas takim ważnym problemem społecznym, który my byśmy chciały rozwiązać, jest właśnie to, że o historii kobiet praktycznie się nie mówi. I im bardziej zaczęłyśmy się też w to zagłębiać, to dotarłyśmy do szacunków, że zaledwie 0,5% jakby ze źródeł historycznych dotyczy faktycznie kobiecej historii. To są takie szacunki, które zostały podane przez brytyjską profesor historii Bethany Hooks i faktycznie to jeszcze bardziej nas tak tknęło i pokazało nam, jak duży jest problem i na tyle, na ile możemy, chciałybyśmy faktycznie przyczyniać się do rozwiązywania go.
0: Czy wasz projekt polegał przede wszystkim na tym, żeby po pierwsze wydobyć te dane na temat kobiet w historii i dowiedzieć się czegoś więcej? Jaka była ta cezura w ogóle? Też mnie to interesuje. Od kiedy sięgałyście w historii, żeby takie kobiety gdzieś tam znaleźć po drodze? Jak to wyglądało w ogóle przygotowanie do tych badań?
1: Generalnie to wyszłyśmy sobie od starożytności, ponieważ ja też personalnie mogę powiedzieć, że mnie starożytność bardzo mocno pasjonuje i początkowo nasz taki zamysł był, żeby przejść mniej więcej chronologicznie. Ostatecznie trochę ten zamysł trochę ewoluował, bo też pojawiły się współprace, które wymagały od nas trochę przesunięcia się w czasie, więc mimo wszystko starałyśmy się potem już faktycznie zahaczać o historię kobiet z różnych epok, żeby pokazać właśnie ten problem, którym się zajmujemy z takiej uniwersalnej perspektywy z różnych czasów.
0: Co było najbardziej fascynującego w tym projekcie dla ciebie?
2: Dla mnie akurat najbardziej fascynujące właśnie było to takie poczucie sprawczości w momencie, w którym na przykład byłyśmy na warsztatach, robiliśmy warsztaty dla szkół podstawowych i właśnie opowiadałyśmy o tych kobietach i widziałam fascynację faktycznie w oczach niektórych dzieciaków, ale też odnosząc się do pana pytania o to, co od nas to wymagało, no to na pewno dużego researchu w momencie, w którym właśnie, zwłaszcza jeśli chodzi o te postacie historyczne czy ze średniowiecza, no tych źródeł nie jest aż tak dużo.
0: Poza tym ten research pewnie, jak już mówmy po polsku, to wyszukiwanie tych danych na temat danej kobiety, no nie było też takie proste, no bo skoro to jest temat przemilczany, no to trzeba by było głębiej szukać jakoś.
2: Tak, dokładnie, to wymagało faktycznie no zrobienie takiego jednego posta na Instagramie, co w zasadzie ma tylko kilka slajdów, no to wymaga kilku godzin faktycznie takiej pracy, włożenia w tej pracy właśnie tego, ale myślę, że właśnie warto i można to właśnie jeszcze w jakąś ładną szafę graficzną obrać i w tym momencie te treści, żeby były też zależało nam, żeby te treści były atrakcyjne, żeby przyciągnęły uwagę właśnie naszej grupy docelowej, czyli no przede wszystkim młodych ludzi, naszych rówieśników i no właśnie to wymagało od nas sporo pracy, ale było też często to po prostu interesujące, bo same mogłyśmy się czegoś dowiedzieć.
0: Wspaniałe, że o tym mówicie w ten sposób, że to jest fascynacja dla was pewna tym tematem, ale tak sobie wyobrażam, że na przykład koledzy z klasy mogliby pomyśleć, a to te dziewczyny, to one się zajęły takim tematem trochę feministycznym. Czy to też trochę tak nie zaczęłyście być odbierane?
3: Rzeczywiście to jest rzecz, którą ja mocno odczułam i rzeczywiście słyszałam wiele komentarzy ze strony nie wiem, kolegów i tak dalej, albo osób, z którymi miałyśmy przyjemność współpracować. Wydaje mi się, że oni czuli się wykluczeni i to jest też, uważam, duża część składowa w ogóle problemu, o którym mówimy. Czyli jeżeli my mówimy o historii kobiet, to wiele osób uznaje to za odrzucenie historii mężczyzn, co absolutnie nie jest tym, co staramy
0: się
3: robić.
0: No właśnie, zadajecie kłam pewnym informacjom, prawda, że to wcale tak nie jest, że wam nie chodzi o to, żeby minimalizować rolę mężczyzn w historii, tylko żeby wydobyć z historii to, co zostało gdzieś tam zapomniane.
3: Oczywiście,
0: prawda?
3: No bo kobiety jednak od zawsze stanowią połowę tego społeczeństwa, więc dlaczego ich wkład ma być tak bardzo bagatelizowany albo w ogóle uciszany, powiedzmy. Mm-hmm.
0: Ale były sygnały jakieś ze strony chłopców z grupy gdzieś tam innych licealistów, że ten temat to jest taki trochę trudny temat?
3: Tak, tak. Ja to odczuwałam, jak nie wiem, organizowałyśmy jakieś wydarzenie, oni się dowiadywali o tym, to rzeczywiście padały różne komentarze, których ja staram się nie brać do siebie, bo też wiem, że jesteśmy młodzieżą, więc niektóre osoby nie mają w sobie pewnej dojrzałości potrzebnej do tego, żeby ten temat przyjąć po ludzku do siebie
0: i zrozumieć.
3: Mm-hmm. Dokładnie.
0: Próbowałyście wtedy edukować jakoś kolegów, czy jak to wyglądało?
3: Znaczy, też zależy z kim rozmawiamy, ale właśnie mówię o tym, że młodzież może mieć problem z przyjęciem do siebie takiego tematu,

tu, to my na przykład rozmawiając z ludźmi z podstawówki, czyli z uczniami z 7., 8. klasy, wydaje mi się, że staramy się działać trochę od podstaw, czyli oprócz tego, że im przekazujemy bezpośrednio te historie kobiet, to tym samym siłą woli pokazujemy im, że to jest

0: nie były wpisane właśnie w ten kanon podstawy programowej, tylko właśnie tak poza nim.
1: Czujecie siłę tego popularyzowania tej wiedzy wśród rówieśników?
2: Myślę, że tak, bo też na pewno dla nas ten projekt był takim pozytywnym zaskoczeniem. My na samym początku też nie byłyśmy w 100% pewne, jak szeroko uda nam się, by ta działalność wyeskalowała. Tak więc każde takie warsztaty, każda współpraca, też w kwietniu organizowałyśmy wydarzenie i takie dwa panele dyskusyjne z Fundacją Czas Kobiet we współpracy. I to, że przychodziły też czasem osoby z różnych grup wiekowych, że docierałyśmy do uczniów różnych szkół, to też było na pewno takie budujące. I pokazywało nam właśnie, że możemy docierać do różnych osób i do takiej szerszej grupy docelowej, myślę, niż początkowo zakładałyśmy.
1: Czy ten projekt się rozpoczął i on się zakończył, czy to, że się rozpoczął, to spowodowało, że wy cały czas jesteście w jakimś takim procesie poznawania tej tematyki i wchodzenia głębiej w te wszystkie zagadnienia związane z kobietami w historii, tymi przemilczanymi kobietami w historii?
2: Myślę, że dalej jesteśmy w procesie, dlatego że generalnie ta olimpiada, w której my bierzemy udział, no to edycja dobiegła już końca, ale na pewno to jest coś, co po pierwsze w nas rozbudziło taką ciekawość, i pokazało nam, że jeszcze dużo jest do odkrycia, też nawet dla nas samych. I też ja na pewno personalnie zamierzam kontynuować ten projekt po zakończeniu olimpiady, bo myślę, że właśnie jeszcze dużo jest do zdziałania i do pokazania.
1: A wszystko zaczęło się od czego? Od pomysłów w czyjej głowie?
3: No właśnie w głowie Marii, bo no warto też zaznaczyć, że no Maria jest skromna, ale ona generalnie jest olimpijką, laureatką olimpiady historycznej i ona jest tak naprawdę największą pasjonatką historii z nas wszystkich i ona nas do tego właśnie wciągnęła i zaprosiła nas do tego projektu, ona była inicjatorką i właśnie my wszystkie stwierdziłyśmy, że też jest to dla nas interesujące. Każda z nas też jest, myślę, mogę powiedzieć właśnie, wszystkie jesteśmy feministkami, wszystkie właśnie chcemy tej równości i propagowania właśnie chociażby w tej dziedzinie historii. I właśnie to była taka siła napędowa właśnie. Maria jest właśnie naszą liderką i zaprosiła nas do tej współpracy.
1: I tu właśnie trzeba podkreślić, że chodzi o to, żeby popularyzować tę wiedzę na temat kobiet w historii, bo taki był zamiar wasz w tworzeniu tego projektu. A nie chodzi o dyskredytowanie kogoś kosztem kogoś innego. Mówię tutaj o tej walce płci. To nie o to w ogóle chodzi w tym projekcie, prawda?
2: Absolutnie, bo też po prostu my zdajemy sobie sprawę z tego, że wiadomo, że też jeżeli chodzi o popularyzację historii mężczyzn, to już mamy podjęte kroki w tym kierunku i tak naprawdę bardzo dużo jest o tym chociażby w podstawie programowej, więc my po prostu chciałbyśmy to trochę uzupełnić i robimy to we własnym zakresie, co nie zmienia faktu, że w jakimkolwiek miejscu nie umniejszamy tej historii po prostu mężczyzn.
1: Jak reagowało grono pedagogiczne, gdy słyszało o tym waszym projekcie i gdy słyszało, że w ten temat wchodzicie tak bardzo, że to was interesuje?
0: Raczej pozytywnie. Większość nauczycieli na przykład z naszej szkoły raczej była wspierająca. Właśnie też
2: pani psycholog
0: Aleksandra Misiak. Raczej szkoła była taka wspierająca. Także pani dyrektor właśnie wsparła nas finansowo razem z Radą Rodziców. Natomiast my głównie jednak działałyśmy same. Nie konsultowałyśmy raczej tak naszych pomysłów konkretnie z jakimś nauczycielem.
1: Myślę, że nauczyciele mogli dostrzec z was potencjał w zagospodarowaniu, że użyję takiego trochę kolokwialnego stwierdzenia tego terenu, który do tej pory nie był zagospodarowany. Czyli do rozpropagowania tematu, który był trochę przemilczany.
2: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o granicę końcową, to my mówiłyśmy też nawet o artystkach, które działają tak naprawdę współcześnie, więc faktycznie ta granica była bardzo szeroka i nie chciałyśmy się jakoś ograniczać. Myślę, że jeżeli chodzi o jakieś postacie, które utkwiły nam w pamięci, to jest takie pytanie, na które mogłybyśmy odpowiedzieć wszystkie, bo każda pewnie ma inną osobę, która jest dla nas szczególnie ważna. Dla mnie na pewno z racji, że jak wspomniałam, pasjonuje się starożytnością, to taką postacią, która jest bardzo interesująca, jest postać Aspazji, czyli kobiety, która była też jedną z nauczycieli Sokratesa, który też przyprowadzał do niej swoich uczniów, a przy tym ona też miała duży wpływ na życie polityczne Aten, ponieważ jej partnerem był Perykles, czyli taki człowiek, który w bardzo dużym stopniu też wpłynął na rozwój demokracji w Atenach. I mimo, że ta jej historia trochę, no właśnie, została przemilczana i ona też w źródłach sobie współczesnych często jest przedstawiana negatywnie, jako osoba, która jakoś wpłynęła na tego swojego partnera, który był jej przesadnie jakoś podporządkowany, no to na pewno nie można jej odmówić takiego dużego talentu politycznego, jak i właśnie ogromnej wiedzy, mimo też, że to społeczeństwo w Atenach było mocno mizoginistyczne i też mocno podważało właśnie rolę kobiet, ale też na pewno bardzo pozytywnie wspominam czas naszej współpracy z Muzeum Narodowym, kiedy miałyśmy okazję poznać i też opowiedzieć o artystkach współczesnych polskich. I to też na pewno były dla mnie bardzo inspirujące postacie, chociażby Teresa Tyszkiewicz czy Alina Szapoczników. I faktycznie poznając też nieco szerzej kontekst biograficzny ich prac, zapoznając się z tymi pracami, potem o nich opowiadając, też ciekawe było po prostu móc poznać to takie współczesne spojrzenie na kobiecość przez artystki.
1: Jesteście cały czas we współpracy.

0: pracy z Muzeum Narodowym, czy to był pewien etap tego projektu?
1: To był taki epizod marcowy, z racji, że w marcu jest Dzień Kobiet, no to ten miesiąc też w muzeum został nazwany takim Muzeum Kobiet. My przygotowywałyśmy takie filmiki, konkretnie 4 filmiki, a muzeum też w Dzień Kobiet zrealizowało taką serię specjalnych oprowadzań po różnych oddziałach muzeum, właśnie czy to na temat artystek współczesnych, czy to też była specjalne takie oprowadzenie w Muzeum Kultur Świata na przykład.
0: Czy będzie można wrócić do tego? Bo zakładam, że teraz ktoś ze słuchaczy może pomyśleć sobie, ja chciałbym zajrzeć do tych zbiorów, do tego materiału badawczego, którym się zajmowałyście. Czy jest szansa, żeby gdzieś to odkryć, przynajmniej poprzez strony internetowe, poprzez jakieś aplikacje?
1: Te filmiki dalej są na naszym Instagramie, też na Instagramie muzeum, więc można je zobaczyć.
0: Czy chciałbyście, żeby ktoś był z wami cały czas w kontakcie, jeśli ktoś ze słuchaczy teraz na przykład czuje potrzebę zaangażowania się w taki temat, może to zrobić, czy raczej zamykacie już ten projekt?
2: Znaczy, oczywiście, zawsze jesteśmy otwarte na współpracę, natomiast my miałyśmy też główne takie wytyczne z olimpiady. Natomiast olimpiada się teraz kończy, więc na pewno będziemy mogły podjąć współpracę, która nie będzie po prostu liczona do olimpiady. I wydaje mi się, że na pewno, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem i chciałby się wypowiedzieć, to jesteśmy chętne, aby posłuchać i ewentualnie też coś na przykład dodać na nasze profile i stworzyć jakąś współpracę.
0: Macie jakiegoś nauczyciela, opiekuna, który nad wami ma nadzór nad tym projektem, czy to jesteście same sobie?
1: Jeżeli chodzi o te nasze działania, no to one były regulowane przez nas same. Faktycznie w takich momentach, kiedy potrzebowałyśmy jakiegoś wsparcia od szkoły, to wspierała nas pani psycholog, o której już wspomniałyśmy, za co bardzo jej dziękujemy, ale raczej nie miała ona wpływu stricte na to, co my publikujemy, i na ten taki kierunek naszego projektu. Też ten temat został wymyślony przez nas, a ona dała nam takie wsparcie może nieco bardziej formalne, kiedy na przykład właśnie potrzebowałyśmy dotrzeć do dyrekcji chociażby.
0: Takich kobiet jest mnóstwo w historii, mam wrażenie, i warto o tym mówić, bo to jest też temat szczególnie ważny nie tylko dla osób, które interesują się historią, ale też dla tych osób, które w ogóle interesują się tym, co się wydarzyło w historii naszego świata z postaciami, które niekoniecznie jakoś zaznaczyły swoją obecność dobitnie, bo niektóre w ogóle nie zaznaczały tej swojej obecności i były gdzieś tam przemilczane i były gdzieś zapomniane. Maria Wojtkowiak, Zofia Czekaj, Pola Mróz, Weronika Chuda, trzecie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. Bardzo dziewczyny wam dziękuję za to spotkanie dzisiaj tutaj. To było takie trochę dla mnie też z pożytkiem, aby może bardziej zagłębić się w ten temat kobiet w historii świata. Projekt Zwolnieni z Teorii, wy go zakończyłyście, ale myślę, że ten proces, który rozpoczęłyście, on dalej będzie trwał i pewnie wiele osób do was będzie jeszcze zwracać się z pytaniami dotyczącymi między innymi kobiet w historii. Bardzo wam serdecznie dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
5: Spotkania przy kawie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
2: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
1: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie, wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię. A tutti la mia benedizione.
1: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
3: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
4: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje i wielka wdzięczność.
5: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
6: I mamy cichą nadzieję, że na następne 100 lat znów tu przyjedziemy, albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
4: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół redakcyjny, wszystkich pracowników Niedzieli, wszystkich naszych czytelników prosto z Watykanu, z pozdrowieniami od naszego Ojca Świętego.
3: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
8: Radio Emaus.
9: A już za chwilę na naszej antenie. Aleksandra Jastrząbek z Fundacji L'Arche będzie m.in. o opiece wytchnieniowej, będzie o remontowaniu się, bo remontują się, żeby mieć lepsze warunki, ale będzie także o tym, że byli w Teze. Z jakiego powodu była Fundacja L'Arche w Teze? O tym się dowiecie już za chwilę w audycji w Matni. Zapraszam.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W matni. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: Audycja nazywa się W matni, ale tak sobie pomyślałem, że dzisiaj to chyba wcale nie będzie matnia, bo będziemy mówić o relacji, o przyjaźni, o wypoczynku, o pracy wspólnej, o życiu codziennym, o współdzieleniu pewnych obszarów swojego życia, o wspólnocie. Generalnie będziemy mówić o wspólnocie, bo ze mną w studiu dzisiaj Aleksandra Jastrząbek, dyrektorka poznańskiego oddziału LARSZ. LARSZ to miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby intelektualnie sprawne dzielą razem życie codzienne, pracę, wypoczynek i budują relacje przyjaźni. Dzień dobry.
2: Witaj, Arku. Witam Państwa.
1: Tak trochę w skrócie powiedziałem, czym się zajmujecie. Już nie pierwszy raz jesteś u mnie, ale tak naprawdę to tworzycie domy. Domy, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością i osoby, które są asystentami prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. No i to jest taka wspólnota, która się przeplata, że i osoba z niepełnosprawnością, i osoba zdrowa mieszkają, współdzielą jakiś kąt ze sobą. Tak to wygląda.
2: Tak to wygląda. Rzeczywiście to jest takie trochę serce naszej wspólnoty, naszej społeczności LARSZ, że pod jednym dachem mieszka, no właśnie, moja kumpela Nina, która jest osobą z zespołem Downa na przykład, jest artystką, malarką, chodzi do pracy, ale u nas w LARSZ ma swój pokój, swoją wspólnotę, swoich bliskich, kochających ją tak naprawdę ludzi, i kolegujących się z nią, a zarazem wspierających ją w codzienności, w wyzwaniach, no w takich rzeczach, z którymi ona sama nie dałaby sobie rady.
1: Ja od razu powiem przy tej okazji, przepraszam, że tak ci przerwałem, ale serdecznie pozdrawiam Ninę, bo śledzę Ninę na mediach społecznościowych i ona pięknie się tam prezentuje, jest naprawdę taką bardzo medialną osobą, muszę powiedzieć. Więc no żałuję, że dzisiaj tutaj nie przybyła, ale mam nadzieję, że to jeszcze przed nami.
2: O, tak, Nina bardzo lubi występować, bardzo lubi być słyszana i widziana, mówi bardzo fajne, mądre rzeczy i na pewno następnym razem, Arku, przyjedziemy tutaj do Emaus razem z Niną.
1: Ale teraz z najbliższych rzeczy, które mamy przed sobą, to najbliższa niedziela, to jest też ważny dzień dla was, prawda?
2: Tak, ta niedziela jest dla nas wyjątkowa, bo mamy okazję spotkać się również z państwem, mam nadzieję, bo będziemy u Dominikanów przez całą niedzielę, u poznańskich Dominikanów na Kościuszki. Będziemy pod koniec mszy świętej dzielić się swoimi małymi świadectwami. Ja tam będę na przykład z Niną na dwóch porannych mszach świętych. Będziemy też częstować Państwa pysznymi krówkami z dobrym słowem pisanym przez nas odręcznie i naszym rękodziełem na takim małym kiermaszu.
1: I to będzie też okazja do tego, żeby was trochę lepiej poznać. Jeśli ktoś by dzisiaj do końca tej audycji nie słuchał albo nie miałby okazji dowiedzieć się czegoś więcej, a tam będzie można do was podejść, zadać pytania, pewnie to będzie jak najbardziej możliwe, prawda? I to będzie już w najbliższą niedzielę u Ojców Dominikanów przy ulicy Kościuszki w Poznaniu.
2: Dokładnie i to naprawdę będzie taka dobra przestrzeń do rozmowy, do spotkania, bo to jest dla nas najważniejsze. Relacje, patrzenie sobie w oczy, poznawanie siebie wzajemnie, więc jeśli by mieli Państwo ochotę spotkać nas, porozmawiać, zobaczyć, czym się zajmujemy, a może na przykład zostać naszymi wolontariuszami, zaangażować się, być razem, to zapraszamy.
1: To będzie taka okazja już w najbliższą niedzielę u Ojców Dominikanów w Poznaniu. Olu, ja wiem, że kobiety się nie pyta o wiek, ale ja cię chciałam teraz spytać o to, jak długo LARSZ już jest z tobą w twoim życiu?
2: W moim życiu LARSZ jest od 10 lat. Mm-hmm. Spotkałam LARSZ właściwie przez pewnego młodego człowieka, który jakoś jest teraz moim mężem, a wtedy był asystentem mieszkającym w domu LARSZ, w tym domu, w którym teraz ja jestem dyrektorką i daję swój czas, swoje zaangażowanie, a wtedy on mieszkał jako asystent. No właśnie, dzielił taką codzienność.
1: Zastanawiasz się czasami, co się takiego wydarzyło, że wtedy weszłaś w tę wspólnotę? Czy to tylko była chemia między wami, jako dwojgiem ludzi, którzy się spotkali, okazało się, że rozmawiacie na tych samych falach i że coś was łączy, coś więcej niż tylko taka rozmowa? Czy jednak to było coś, co spowodowało, że wspólnota LARSZ przyciągnęła cię w wyjątkowy sposób?
2: I to, i to. Przyznam, że w pierwszym momencie to było zdecydowanie love story. Mhm. To był po prostu interesujący mężczyzna. A chwilę potem, może kilka tygodni potem, kiedy odwiedzałam go w jego domu z jego drugą rodziną, osobami z niepełnosprawnością, z LARSZ, zaczęłam ich poznawać i doświadczać bardzo mocno tego, że to jest naprawdę taka przestrzeń, gdzie każdy jest widziany, każdy jest chciany, gdzie różnorodność jest dobrem.
1: Bogactwem.
2: Mhm. Jest bogactwem, gdzie możemy być słabi i zmęczeni i możemy być pełni energii i radości, ale że tam jest po prostu naprawdę jakoś tak wyjątkowo dużo akceptacji.
1: Ile domów LARSZ jest w ogóle w Polsce? Kojarzysz? Masz taką wiedzę?
2: Tak, czy... oczywiście. W Polsce jest teraz 9 domów. Mhm. U nas w Poznaniu 2 takie zwykłe, gdzie na całą dobę, przez całe życie najczęściej domownicy mieszkają. Jeden taki u nas wyjątkowy. Ale mamy też właśnie domy w 4 innych miastach i 2 miasta jeszcze, Bydgoszcz i Opole, zaczyna. Więc mają taki projekt, jedni budują dom, rozkręcają wspólnotę, a we Wrocławiu, Warszawie, Gdyni...
1: To się rodzi, tak?
2: Tak, rodzi się w Bydgoszczy i w Opolu. A
1: we Wrocławiu,
2: są
1: w Gdyni?
2: Już te domy we Wrocławiu, w Gdyni, w Śledziowicach pod Krakowem i w Warszawie, one już tętnią życiem już od gdzieniegdzie 20 lat, pod Krakowem 40 lat i krócej. Żyją osoby z niepełnosprawnością i mają swoje miejsce, swój dom, swoją niezależność.
1: I żyją tam z osobami pełnosprawnymi, tak możemy powiedzieć, prawda? Bo współdzielą tę przestrzeń. No ale wspólnota LARSZ to w zasadzie cały świat, cała Europa, mogę zaryzykować?
2: Tak jest, cały świat.
1: Cały świat.
2: Zdecydowanie cały świat, ponieważ mamy już w LARSZ 38 krajów, mhm, na prawie wszystkich kontynentach. I w tych 38 krajach jest aż 160 wspólnot, czyli 160 miast, w których czasem jest jeden dom, czasem 3, czasem 5. Więc to jest naprawdę ogromna ilość ludzi.
1: Niesamowita sieć w ogóle ludzi i takich osób, które są związane tą wspólnotą. I to jest coś, co w zasadzie widać dzieło Boga w tym działaniu, prawda? Bo to nie da się tego ukryć, że to po prostu rośnie serce, gdy się widzi to, jak to wszystko pączkuje.
2: Tak, to prawda. Ciągle rośnie i no naprawdę to jest taka rzeczywistość, która bez Pana Boga chyba nie miałaby absolutnie racji bytu.
1: Jak z perspektywy Ciebie, dyrektorki poznańskiego oddziału LARSZ, jak wygląda ta przemiana ludzi, którzy trafiają do domu takiego, do LARSZ, i zaczynają wchodzić w tę wspólnotę? Mówię też o tych osobach z niepełnosprawnościami, jak i o tych, którzy są tymi asystentami. Jak oni się zmieniają podczas wchodzenia w tę wspólnotę? Możesz to jakoś tak zdefiniować?
2: Chętnie spróbuję, bo rzeczywiście ta przemiana wewnętrzna to jest naprawdę taka mocna rzecz, która właśnie nie jest tylko o tych domach LARSZ w Polsce, ale właśnie na całym świecie. Jak rozmawiamy o tym, jak przyglądamy się o tym, po co jest LARSZ, jak jest LARSZ, to tamten motyw przemiany jest rzeczywiście bardzo mocny. I co to jest za przemiana?
1: No tak, wyobrażam sobie, że ktoś trafia do takiego domu i może być na początku nieco przerażony. No bo to nowi ludzie, nowe miejsce, nowa rzeczywistość. Niemniej jednak przyjemnie, niemniej jednak przytulnie, niemniej jednak rodzinnie, bo ta rodzinność jest tam wyczuwalna. No ale jak się wchodzi w tę wspólnotę? Jak ty, jako osoba, która jest tam już od 10 lat, jak obserwujesz wśród ludzi, którzy trafiają do LARSZ, jak to wygląda zazwyczaj?
2: Mam takie poczucie, że każdy człowiek i każde przyjście do LARSZ to jest zupełnie inna historia. Mhm. Jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, o naszych domowników, jakby to serce wspólnoty, to zwykle jest tak, że bardzo dbamy o to, żeby to był taki spokojny proces, żeby to było małymi krokami, żeby każda z tych osób mogła nas poznać najpierw z zewnątrz, a potem z wewnątrz,
1: Bo każdy ma swój czas, prawda?
2: Tak, każdy ma swój czas i dla nas jest szalenie ważne to, żeby to wszystko było w wolności. Mhm. We własnym tempie i w wolności, żeby to była ich decyzja, że będą teraz mieszkać bez mamy i taty, bo chcą być dorośli i chcą tworzyć coś innego. Niektórzy oczywiście nie mają z kim mieszkać, nie mają wsparcia, więc to są też inne historie, ale tak czy siak to bycie przyjętym w pełni, poznawanie się we własnym, spokojnym tempie i dobrowolność to są takie dla nas bardzo kluczowe rzeczy, jeśli chodzi o osobę z niepełnosprawnością.
1: No i dobrze, że o tym powiedziałaś, bo zazwyczaj jest tak, że taka osoba z niepełnosprawnością bardzo długo mieszka z rodzicami, ponieważ te potrzeby, które ma taka osoba i ten cykl życia, harmonogram dnia, czy doby nawet, który się wpisuje w jej codzienność, no wymaga tego, że cały czas ktoś musi tam być, że cały czas ktoś gdzieś tam jest, pomaga, wyręcza w czymś. Mhm. A tutaj, w tej wspólnocie, trzeba powiedzieć, że to są osoby dorosłe.
2: Tak.
1: Nie jednak troszeczkę niedostosowane społecznie, prawda? Które wymagają takiej wspólnoty, żeby jakoś wejść w tę normalność życia. I te domy, domy Larsz, tworzą im taką właśnie przestrzeń.
2: Tak, tak. To jest też właśnie kluczowe, żeby...
1: Bo to są osoby powyżej 18 roku życia. Tak. To od razu trzeba powiedzieć, prawda?
2: Tak, to są domy dla dorosłych. Przestrzeni wspierających dzieci jest różnych sporo, ale Larsz jest właśnie taką przestrzenią, gdzie dorośli mają się odnaleźć, gdzie dorośli mają próbować być samodzielni, gdzie dorosłe osoby z niepełnosprawnością mogą doświadczać, że one też są darem, że ich talenty, ich umiejętności, zdolności też są ważne i widziane i że oni sobie nawzajem mogą pomagać. Ja pamiętam, jak byłam na wakacjach w domu Larsz Gdynia i jechała z nami Lidka, jedna z domowniczek i razem z nami też na te wakacje z Larsz jechał Marek, nasz wielki przyjaciel, teraz już świętej pamięci, taki mężczyzna na wózku i pamiętam, jak niepewność Lidki, takie trochę poczucie braku bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, że nowy dom, że nowe miejsce,
1: znaki
2: chciała...
1: Znaki zapytania w głowie,
2: tak,
1: jakieś,
2: chciała,
1: prawda?
2: Jechać na wakacje do tego miejsca bardzo, razem z przyjaciółmi, ale czuła się bardzo niepewnie. I ja po prostu z takim głębokim wzruszeniem obserwowałam, jak to właśnie Marek ją przygarnia, ją wprowadza, jej pokazuje co, gdzie tu jest, żeby poczuła się dobrze i jak Lidka już zaczyna być szczęśliwą, spokojną Lidką na wakacjach, a miałam takie poczucie, że jest w rozsypce, że to jest takie trudne. A to właśnie Marek, druga osoba z niepełnosprawnością, pokazała jej, jak się w tym odnaleźć.
1: Był dla niej taką pomocną dłonią, taką pomocną osobą, która ją wprowadziła w ten cały świat.
2: Tak, i pokazał też mi, w jaki sposób, z jaką łagodnością i akceptacją mogę traktować i Lidkę, i w ogóle moich bliskich, ludzi wkoło mnie, jaką uwagą i czasem mogę obdarowywać, nie?
1: No tak, to jest właśnie niesamowite, że to jest ubogacające zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. I zawsze to podkreślam. I to, co też wyłapałem w tym, co mówiłaś przed momentem. Nigdy nie mówicie o nich, mówię o osobach z niepełnosprawnością, jako o podopiecznych. No bo to nie są podopieczni w tym domu. Wy tam jesteście na równych warunkach tak naprawdę. Jest asystent oczywiście, który pomaga, który zajmuje się chociażby warsztatami terapii zajęciowej, jakoś to wszystko koordynuje, no ale jednak każdy jest równy. Wszyscy jesteście równi tam w tym domu, prawda?
2: Tak, wręcz trochę bym to jeszcze bardziej odkręciła, że to Nina, Artur, Adam, to oni są gospodarzami tego domu. To jest ich dom, oni tu mieszkają. Alicja tu mieszka od 19 lat w tym pokoju, w tym domu, a asystenci, czy asystenci tacy zewnętrzni, czy tacy asystenci mieszkający razem z nimi w domu, są jednak trochę gośćmi. Mhm. I są...
1: Czyli pytanie, kto tu u kogo jest tak naprawdę,
2: tak,
1: w domu, prawda?
2: Zdecydowanie to my jesteśmy u naszych domowników z niepełnosprawnościami, bo asystent mieszka 3 lata razem z Niną i Alicją, mieszka czasem rok, czasem 5, ale mimo wszystko.
1: Czy ty z perspektywy tych 10 lat, ty widzisz fenomen tego w ogóle trybu, tego systemu, który właśnie w ten sposób działa, że to osoby z niepełnosprawnością, które mieszkają w tym domu, też sporo dają osobom, które tam przychodzą, czyli mówię o asystentach, mówię o osobach, które pomagają, jakichś terapeutach i tak dalej.
2: Bardzo, bardzo. Mój mąż zresztą mówi, że gdyby nie Arka, gdyby nie 3 lata mieszkania w takim domu, takim pełnym autentyczności i wyzwań, to on nie ma pojęcia, jakim on w ogóle byłby mężem. I jakby się z tymi rodzinnymi wyzwaniami w ogóle mógł mierzyć, gdyby nie ten trening interpersonalny, międzyludzki. Zresztą każdy z nas wie, jakim wyzwaniem jest bycie, życie w rodzinie.
1: Oczywiście. No a tutaj, jeśli mamy taką wspólnotę, tak różnych charakterów też, no bo to trzeba powiedzieć, że przecież pokoje są pojedyncze w takim domu.
2: Tak,
1: czyli
2: tak.
1: Każdy ma swój pokój i mieszka w nim sam. Nie współdzieli go z nikim. I to we wszystkich domach Arki tak funkcjonuje, czy nie? Czy jak to jest? Czy są czasami sytuacje takie, że ktoś mieszka z kimś w jednym pokoju?
2: Obecnie w domach Arki w Polsce jest tak, że każdy ma swój pokój. Myślę, że w każdym z domów, oczywiście międzynarodowo jest bardzo różnie. W Meksyku, wiadomo, podwójkę, bardzo różnie. W Indiach bardzo, bardzo różne warunki. Ale u nas pojedynczo, a mimo wszystko jesteśmy tak różnorodni, jest bardzo dużo przestrzeni do ścierania się charakterów, sposobów bycia, wartości w jakiejś sensie. Zresztą w ogóle ta ogromna różnorodność ludzi, którzy spotykają się w L'Arche, nieważne czy bez niepełnosprawności.
1: No właśnie, to w ogóle tam nie wybrzmiewa, prawda? To nie jest aż tak istotne w tym przypadku, czy ktoś ma niepełnosprawność, czy jej nie ma, bo nie to się liczy w tej codzienności tak naprawdę. Tak jak powiedziałaś, każdy ma swój pokój, ale są przestrzenie wspólne, są kuchnie, w których się spotykacie, przyrządzacie razem potrawy i tak, no to jest na porządku dziennym u was, prawda?
2: Razem sprzątamy, razem spędzamy wolny czas,
1: to jest ta codzienność.
2: Wycieczkujemy. Mhm. Tak.
1: To jest ta codzienność, która też ma bardzo duże znaczenie w tym też takim terapeutycznym oddziaływaniu jeden na drugiego, prawda?
2: Tak.
1: Celowo powiedziałem jeden na drugiego, a nie tylko osoby pełnosprawne na osoby z niepełnosprawnością, no bo to jest jednak obopólne branie i dawanie, prawda?
2: Bardzo, tak, tak. I no właśnie, oprócz takiego uczenia się normalnego życia, to jest w ogóle takie uczenie się empatii, akceptacji, często dostrzeganie swoich własnych talentów, bo jak przychodzi taki młody asystent, teraz na przykład mamy Andrew z Kanady, który też u nas przyjechał i zamieszkał. No właśnie, to taka młoda osoba, która przychodzi często, jeszcze wielu rzeczy nie umie, jeszcze wielu rzeczy nie rozumie. I no, czy to się uczy gotować dla 10 osób, czy uczy się rozmawiać z kimś, kto jest zezłoszczony, przygnębiony, jak go wysłuchać, jak go przyjąć, to są bardzo wzmacniające rzeczy. No i chyba przede wszystkim też to, że jesteśmy dla siebie wzajemnie bardzo ważni. Że no. Jesteśmy obecni, że nie ma samotności, jeśli tylko chcesz wejść w koleżeństwo, w relacje, w przyjaźń.
1: A tego jest tam pod dostatkiem. Mm-hmm. Aleksandra Jastrząbek, dyrektorka poznańskiego oddziału L'Arche, Fundacji L'Arche, Arkadiusz Szymański, to jest audycja w Matni. Za chwilę do was wracamy.

0: Dzisiaj w audycji w Matni ze mną Aleksandra Jastrząbek, dyrektorka poznańskiego oddziału LARSZ. Wspólnota LARSZ to są domy, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością wraz z asystentami. No a tam są także warsztaty terapii zajęciowej, miejsca do pracy wspomaganej, ale także jeśli chodzi o atmosferę w tych domach, w tych wspólnotach, to jest bardzo istotne, bo bez względu na to, czy jesteś pełnosprawny, czy też jesteś niepełnosprawny, z jakąś niepełnosprawnością, to możesz czuć się jak u siebie, możesz rozwijać swoje talenty, możesz budować więzi, przyjaźnie, no i przede wszystkim cieszyć się życiem, bo o to w tym wszystkim chodzi. Niedawno wróciłaś z Teze, prawda? Byliście w Teze. Co było powodem waszego wyjazdu właśnie do tej wspólnoty tam, do Francji?
1: To prawda, byłam w Teze tydzień temu na bardzo wyjątkowym dla mnie spotkaniu, szkoleniu, przede wszystkim spotkaniu, podczas którego osoby z LARSZ z 11 krajów Europy, Unii Europejskiej i Ukrainy spotkały się razem, żeby przede wszystkim posłuchać też Ani z LARSZ z Wrocławia, Anny Przybysławskiej, i Ani z Lwowa, o tym, jak one widzą, jak one czują takie społeczne zaangażowanie osób z niepełnosprawnością. Że nie chodzi o to, żeby osoby z niepełnosprawnością były w cieniu, a my będziemy o nich dbali, o nich mówili, czy starali się, żeby jakieś treści, nie wiem, do państw, do ludzi docierały, tylko że jest odwrotnie, że to oni mogą mówić, oni mogą opowiadać o tym, jak ich życie wygląda, jakie one mają potrzeby, i ich koleżanki i koledzy.
0: Czyli trochę takie nic o nas bez nas, czyli oni głównie mają głos, a wy macie ten drugi głos tam jakby.
1: Dokładnie.
0: Tak to ma wyglądać.
1: Tak to ma wyglądać i to jest naprawdę przepiękne bogactwo. Słuchanie właśnie na przykład Anny z Wrocławia, która była tam oczywiście razem ze swoją asystentką, bo to logiczne, że żeby podróżować za granicą, żeby wypowiadać się na forum, żeby dawać wykład, konferencję dyrektorom i tam delegatom z LARSZ International z całego świata, bo to było chwilkę przed tym naszym szkoleniem, to trzeba mieć asystenta, trzeba mieć kogoś, kto ci pomoże, kto przetłumaczy, z kim się razem przygotujesz. Ale mnie to bardzo dotykało i bardzo poruszało, że tyle mądrości, ile od tych kobiet z niepełnosprawnością mogłam zaczerpnąć, no właśnie, było dostępne dzięki temu, że one tam były i że chcieli ich słuchać, no właśnie, ludzie z całego świata.
0: No właśnie, bo to chodzi o tę otwartość też na drugiego człowieka. To jest w ogóle kluczowe, mi się wydaje, w tym wszystkim, że nikt nie stawia siebie wyżej niż inni, nikt nie jest tam z pozycji mentora, a ktoś z pozycji ucznia, tylko jesteście sobie równi i tak naprawdę to chyba się zaciera nawet to, kto jest tam z niepełnosprawnością, a kto bez tej niepełnosprawności, no bo jednak najważniejsza jest ta więź, ta przyjaźń, ta wspólnota i to, co was łączy w ramach właśnie wspólnoty LARSZ.
1: Tak, zresztą ta niepełnosprawność, no kto z nas nie ma jakichś wyraźnych, słabych stron?
0: Oczywiście.
1: Jakichś swoich ciężarów i tak, więc zdecydowanie tak i to też mnie jakoś tak wzruszało, poruszało, kiedy pierwszego dnia naszego spotkania w Teze we Francji mieliśmy też możliwość właśnie po prostu poznać się, spotkać z osobami, które są dyrektorami, które są odpowiedzialnymi za całe regiony, za całe kraje, i mogłam zwyczajnie w kręgu i small talkując porozmawiać z jakimś ważnym dyrektorem, koordynatorem z Australii, z Kenii, osoby odpowiadającej za Amerykę Południową, tak, za Meksyk, czy za Stany Zjednoczone, Indie. I ja naprawdę czułam się, że jesteśmy równi.
0: I trzeba od razu powiedzieć, że to, było akurat w Teze, to wcale nie dlatego, że tam bracia z TZ to zorganizowali, tylko to po prostu było możliwość skorzystania z tej logistyki TZ, prawda? Żebyście mogli się tam spotkać.
1: Tak, my po prostu wybraliśmy to miejsce.
0: Każdemu było blisko.
1: Żeby każdemu było w miarę blisko. To prawda, we Francji jest aż 40 wspólnot LARSZ, ale tak, ale każdy mógł tam dolecieć i i było właśnie najpierw na pierwszym takim spotkaniu 100 osób z całego świata, potem na tym spotkaniu, w którym ja głównie brałam udział, było 30 kilka osób z całej Europy. Mhm. No i tam była przestrzeń, żebyśmy się spotkali, żebyśmy spędzili czas. Przy okazji była przepiękna letnia pogoda, była możliwość korzystania z tych spotkań modlitewnych, ekumenicznych w Teze, więc chodziliśmy na modlitwy, śpiewaliśmy. No, tam jest naprawdę taka wyjątkowa przestrzeń, też pełna młodych ludzi z całego świata, która też dodatkowo w taką...
0: Dodała do tego wszystkiego jeszcze swojego ducha i tak, po prostu na pewno pomogła w tym waszym spotkaniu.
1: Bardzo.
0: Jak wróciłaś z Francji, to z czym wróciłaś tutaj do Polski? Z jakimi myślami?
1: Wróciłam z bardzo wieloma myślami. Między innymi z tym, że czy jestem dyrektorką, asystentką, osobą prowadzącą warsztaty w Polsce, czy w Hiszpanii, czy we Lwowie, czy na Litwie, to tak bardzo wiele nas łączy. Mamy bardzo podobną otwartość, mamy bardzo podobne podejście do tego właśnie, jak bardzo

0: my często zapraszamy też osoby z Ukrainy do nas, do Polski. Zresztą Lars w Poznaniu dba i użycza też miejsca dwóm rodzinom osób z niepełnosprawnością. Ale tak, to było takie bolesne, gdzie zapraszaliśmy się wzajemnie, ktoś do Barcelony, odwiedźcie, zobaczcie, jak my żyjemy, jak my funkcjonujemy, a Ania, Olesia i Natalia z Ukrainy mówiły, że no, że spotkajmy się, żeby świętować wolność, kiedy będziemy wolni, nie? I też no, dzieliły się takimi doświadczeniami o tym, że jeszcze tej zimy w warsztacie terapii zajęciowej, w której robią przecudowne koralikowe naszyjniki i chusty prześliczne, że było 6 stopni, bo nie było ogrzewania, gdzieś tam no, elektryczność wysiadła, więc to było też takie...
1: To są takie problemy, z którymi my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, a gdy słyszymy to od kogoś, kto to przeżywa na co dzień, no to wtedy jakoś to bardziej jeszcze nas to urealnia na to, co tam się faktycznie dzieje.
0: Bardzo, bardzo. I że mówi o tym Ania, która bardzo radosna i pełna życia, tam maluje kwiaty i na koniec każdemu rozdała takie małe dzieło sztuki, bo to płynęło z jej serca, nie? A zarazem wiemy, z czym się mierzy na co dzień i no, to jest dużo bliższe niż...
1: Aleksandra Jastrząbek, dyrektorka poznańskiego oddziału LARSZ, Arkadiusz Szymański, to jest audycja w Matni. Za chwilę do was wracamy.

0: Ludzie z 11 krajów świata spotkali się w jednym miejscu we Francji, w Teze, po to, żeby rozmawiać o czym? No właśnie. Aleksandra Jastrząbek, dyrektorka poznańskiego oddziału LARSZ, Arkadiusz Szymański. Wracamy do rozmowy o wspólnocie LARSZ. Jakie były wnioski z tego spotkania we Francji? Z czym tam wyjeżdżali inni ludzie? Po co wyście w ogóle tam się spotkali? Po to, żeby porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, jak w poszczególnych krajach to się odbywa? Czy jak to wyglądało?
1: My się spotkaliśmy w koło takiego tematu jak zaangażowanie społeczne, takie włączające, czyli takie, gdzie każdy może
0: dołączyć,
1: być widzianym, słyszanym, włączyć i niepełnosprawność, czy też jej brak nie ma tutaj znaczenia. Mhm. I rozmawialiśmy między innymi o tym właśnie, jak możemy dać, nagłośnić naszych domowników, ich potrzeby, ich sprawy.
0: No i to, o czym mówiłaś, że to domownicy, gdy zabierają głos, wtedy jest to lepiej odbierane, także to wtedy jakoś bardziej słyszalne jest, gdy oni sami o tym mówią, a nie gdy ktoś z asystentów o tym opowiada, no bo to jest bardziej wiarygodne, chyba tak mi się wydaje nawet, prawda?
1: Tak, i to jest bardziej prawdziwe, bo jak my mówimy o czyichś sprawach, no to są jednak czyjeś sprawy. A kiedy ja sama mówię za siebie o mojej sprawie, o moim życiu, o moich potrzebach, no to jest coś zupełnie innego. Mhm. I bardzo byśmy chcieli, żeby właśnie osoby z niepełnosprawnością jak najczęściej były słyszane, widziane w społeczeństwach, w społecznościach lokalnych, w rządach i w ogóle.
0: A czy rozmawialiście trochę o tym też, jak jest z wolontariuszami w poszczególnych krajach? Czy jest ich więcej, mniej, garną się, żeby pomagać, że przychodzą, pukają do drzwi wspólnoty LARSZ, żeby gdzieś wspomóc, żeby gdzieś się też zaangażować samemu? Czy to na takie tematy też rozmawialiście, jak to wygląda?
1: Tak. Wolontariusze to jest bardzo ważna przestrzeń. I na przykład u nas w Polsce, no to jest naprawdę wielka radość, że wiele osób się do nas odzywa, wiele osób nam pomaga. Wiele osób mieszka w naszych domach, bo są wolontariusze, potem są też asystentami, pracownikami, ale ludzie są tym zainteresowani, chociaż chcielibyśmy zapraszać jeszcze więcej. Chcielibyśmy zapraszać bardzo różne osoby, bo to jest tak, że gdzieś tam sercem naszego domu jest bycie razem, wspieranie siebie wzajemnie, spędzanie czasu. I często są tacy wolontariusze, którzy przychodzą na przykład raz w tygodniu na 3 godziny i razem z Niną ktoś gotuje obiad albo pije kawę po południu i idzie na spacer. Więc jesteśmy absolutnie otwarci, zapraszamy różne osoby, żeby po prostu z nami były. Wystarczy się do nas odezwać, umówić, dogadać, w ogóle zapytać, jesteśmy bardzo otwarci, ale też mamy przeróżnych wolontariuszy, na przykład kogoś, kto się zna na hydraulice.
0: No właśnie.
1: I kiedy kran zaczyna tryskać wodą w dziwny sposób, to ja wiem, do kogo zadzwonić. Że jest taki człowiek, który oczywiście, że nie ma na co dzień czasu, żeby pić z nami herbatę i pomagać w codzienności, Ale
0: potrafi
1: raz na
0: jakąś
1: dwa
0: tam
1: miesiące,
0: uszczelkę czy inny kranik odkręcić, przykręcić.
1: Dokładnie. Ktoś inny pomaga, jak internet umrze w całym domu, a przecież to potrzebne.
0: Teraz z tego co wiem, chyba potrzebujecie dekarzy. Albo kogoś, kto się zna
1: bardzo
0: na dachu, prawda?
1: Bardzo potrzebujemy dekarzy i ludzi, którzy umieją budować, bo rzeczywiście jest tak, że nasz dom w domu na Narmowicach, dach tego domu jest w koszmarnym stanie już. Ostatnio przy wcale niedużym deszczu zaczęła kapać woda z lampy, zaczęła lać się po ścianach, bo po prostu ta papodachówka czy coś jest już po prostu stara. Ten dom ma 30 lat i bardzo potrzebujemy to wymienić. I oczywiście, że dekarz został wezwany i przyszedł zalepić kolejną dziurkę, jedną i drugą. Ale jest we mnie taka myśl, że czy przy następnym deszczu znowu nie zacznie kapać na głowę i przez to na przykład Alicja, która mieszkała w swoim ukochanym niebieskim pokoju od 19 lat, teraz będzie się przenosiła do innego pokoju. Na szczęście mamy jeszcze jeden pokój
0: wolny. To trzeba też podkreślić, że taka zmiana dla każdej z tych osób to jest bardzo trudne, prawda? No dla każdego z nas. Przywiązujemy się do naszego gniazda. Jeśli, tak jak powiedziałaś, Ala mieszka tam od 19 lat, no to dla niej taka zmiana to jest poważne przemeblowanie swojej rzeczywistości.
1: Tak, szczególnie, że Ala no już nie ma 30 lat, I bardzo kochała tą swoją przestrzeń. I to jest po prostu bardzo smutne, że no właśnie, że takie zwykłe domowe, dachowe problemy no, utrudniają, ale wierzymy, że za chwilę już będziemy go remontować, bo już jesteśmy
0: być bardzo może blisko. Słucha nas teraz jakiś dekarz, albo ktoś, kto ma taką ekipę gdzieś na podorędziu, to może akurat odezwiecie się do wspólnoty Larsz z Poznania. W mediach społecznościowych można ich spokojnie znaleźć, to nie jest problemem. Wspólnota Larsz Poznań na pewno spokojnie dotrzecie do rozmaitych mediów społecznościowych i wtedy też na pewno z Aleksandrą Jastrząbek będziecie mogli się skontaktować. Olu, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bo to myślę, że trochę było taką namiastką przybliżenia waszej wspólnoty. I myślę, że ktoś, kto nie słyszał o was, nie wie, czym się zajmujecie, to może trochę bardziej mu się w głowie teraz rozjaśniło, czym jest wspólnota Larsz i jak to wielka sieć w różnych krajach jest funkcjonująca, jak wiele dobra niesiecie, jak wiele dobra tam się dzieje u was. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że teraz wśród słuchaczy naszych być może są tacy, którzy zechcą zostać wolontariuszami albo zechcą się podzielić jakimiś swoimi talentami z wami, żeby wam było lżej, żebyście wy mogli przejść przez jakieś problemy swojej codzienności. Myślę, że ta audycja może mieć też takie owoce.
1: Mam nadzieję i zapraszam serdecznie i do dzielenia się, i do po prostu odwiedzania nas na wtorkowych mszach, na piątkowych spotkaniach muzykowania. Znajdźcie nas i spotkajmy się po prostu.
0: A tak, a już przypomnę tylko, że u Ojców Dominikanów najbliższa niedziela i tam wspólnota Larsz też się pojawi i będzie opowiadać o sobie, o tym, czym się zajmują na co dzień, jakie mają codzienne też problemy, bo to też oczywiście to życie razem to też określone problemy. Jeśli chcecie ich lepiej poznać, to ja myślę, że warto się pojawić też w najbliższą niedzielę u Ojców Dominikanów przy ulicy Kościuszki w Poznaniu. Bardzo ci, Olu, dziękuję za to spotkanie. Aleksandra Jastrząbek, dyrektorka poznańskiego oddziału Larsz, Arkadiusz Szymański. To była audycja w Matni. Do usłyszenia.
1: Do widzenia, dziękuję.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. W ciemności owej wnet błysły wystrzały muszkietów, lecz rzeka ludzka runęła wyłomem z niepohamowanym pędem. Pałac był zdobyty. Jednocześnie wdarto się i przez okna i rozpoczęła się straszliwa bitwa na białą broń wewnątrz pałacu. Zdobywano komnatę po komnacie, korytarz po korytarzu, piętro po piętrze. Mury były już poprzednio tak porozszczepiane i nadwątlone, że pułapy w kilku pokojach zapadły się z łoskotem, pokrywając gruzami Polaków i Szwedów. Lecz Mazury szli jak pożar, wnikali wszędzie, waląc ośnikami, siekąc, bodąc. Nikt ze Szwedów nie prosił pardonu, ale go też i nie dawano. W niektórych korytarzach i przejściach trupy ludzkie tak zawaliły drogę, że Szwedzi porobili z nich sobie barykady. Napastnicy zaś wywłóczyli je za nogi, za włosy i wyrzucali przez okna. Krew płynęła strugami po schodach. Gromady Szwedów broniły się jeszcze tu i owdzie, odbijając mdlejącymi rękoma wściekłe razy szturmujących. Krew zalewała im twarze, oczy zachodziły ciemnością, niejeden osunął się już na kolana, a jeszcze walczył. Parci ze wszystkich sił, duszeni przez tłum przeciwników, umierali w milczeniu Skandynawowie, zgodnie ze swą sławą, jak na żołnierzy przystało. Kamienne figury bóstw i dawnych bohaterów zbryzgane krwią patrzyły martwą źrenicą na tę śmierć. Roch Kowalski szalał głównie na górze. Pan Zagłoba zaś rzucił się ze swoim oddziałem na tarasy i wysiekłszy broniących się tam piechurów, wpadł z tarasu wdowych cudnych sadów w całej Europie sławnych. Drzewa były już w nich wycięte, kosztowne krzewy poniszczone przez polskie kule, fontanny pogruchotane, ziemia poorana przez granaty. Słowem, wszędy pustka i zniszczenie, choć Szwedzi nie przykładali do niego swej drapieżnej ręki przez wzgląd na osobę Radziejowskiego. Obecnie bój i tam zawrzał srogi, lecz trwał tylko chwilę, bo już słaby dawali opór Szwedzi. Toż wycięto ich pod osobistym pana Zagłoby dowództwem, za czym żołnierze rozbiegli się po sadach i całym pałacu za zdobyczą. A pan Zagłoba udał się aż na koniec sadu, w miejsce, gdzie mury tworzyły potężny anguł i gdzie nie dochodziło słońce. Chciał bowiem groźny rycerz odetchnąć nieco i z potu uznojone czoło obetrzeć. Nagle spojrzał i spostrzegł dziwaczne jakieś monstra, które na niego zza kraty żelaznej klatki złowrogo patrzyły. Klatka była wszczepiona w kąt murów, także kule padające od zewnątrz nie mogły jej dosięgnąć. Drzwi do niej szeroko były otwarte, lecz owe wychudłe i szkaradne istoty nie myślały z tego korzystać. Owszem, przerażone widocznie zgiełkiem, świstem kuli, srogą rzezią, na którą przed chwilą patrzyły, zacisnęły się w kąt klatki i poukrywane w słomę, jeno mruczeniem oznajmiały swój przestrach. Symiae czy diabły? Rzekł do siebie pan Zagłoba. Nagle gniew go uchwycił, męstwo wezbrało mu w piersi i podniósłszy szablę wpadł do klatki. Popłoch okropny odpowiedział pierwszemu ciosowi jego miecza. Małpy, z którymi żołnierze szwedzcy dobrze się obchodzili i które ze swych szczupłych racyj karmili, bo ich bawiły, wpadły w tak okropne przerażenie, że je szał ogarnął po prostu, a ponieważ pan Zagłoba zastąpił im ode drzwi, poczęły w susach nadprzyrodzonych rzucać się po klatce, czepiać się ścian, pułapów, wrzeszczeć, zgrzytać. Na koniec jedna skoczyła w obłędzie panu Zagłobie na kark i chwyciwszy go za głowę, przywarła doń z całej siły. Druga przyczepiła mu się do prawego ramienia, trzecia od przodu chwyciła za szyję, czwarta uwiesiła się u zawiązanych z tyłu wylotów, on zaś przyduszony, spocony, próżno się miotał, próżno w tył zadawał ślepe razy, samemu wkrótce zabrakło oddechu, oczy mu na wierzch wyszły i rozpaczliwym głosem krzyczeć począł. Mości panowie, ratujcie! Wrzaski zwabiły kilkunastu towarzystwa, którzy nie mogąc rozeznać, co się dzieje, biegli w pomoc z dymiącymi od krwi szablami, lecz nagle stanęli w zdumieniu. Spojrzeli po sobie i jakby pod wpływem czarów ryknęli jednym ogromnym śmiechem. Nadbiegło więcej żołnierzy. Tłum cały, lecz śmiech jak zaraza udzielił się wszystkim, więc taczali się jak pijani, brali się w boki, zamazane posoką ludzką twarze krzywiły im się spazmatycznie i im bardziej rzucał się pan za głowa, tym oni śmieli się więcej. Dopiero Roch Kowalski nadbiegł z góry i roztrąciwszy tłumy, uwolnił wuja z małpich uścisków.
2: Szelmy!
1: Krzyknął zdyszany pan Zagłoba.
2: Bodaj was zabito! To śmiejecie się widząc katolika w opresji od monstrów afrykańskich! Bodaj was zabito! Żeby nie ja, to byście dotychczas trykali łbami o bramę, boście czego lepszego nie warci. Bodaj was zabito! Żeście jonych małp niegodni.
1: Bogdaj ciebie zabito, małpi królu, zakrzyknął najbliżej stojący towarzysz. Simiarum destructor, zawołał drugi. Wiktor, dodał trzeci. Gdzie tam Wiktor, chyba Wiktus? Turoch znowu przyszedł z pomocą wujowi i najbliższego pięścią w piersi uderzył, a ten zaraz padł, krew ustami oddawszy. Inni cofnęli się przed gniewem męża, niektórzy do szabel się brali, lecz dalszej kłótni zabiegły wrzaski i strzały dochodzące ze strony bernardyńskiego klasztoru. Widocznie szturm trwał tam jeszcze w całej sile i sądząc z gorączkowej palby muszkietowej, Szwedzi nie myśleli się poddawać.
2: W sukurs! Pod kościół! Pod kościół!
1: Krzyknął Zagłoba. Sam zaś skoczył do pałacu na górę, tam bowiem z prawego skrzydła widać było kościół, który zdawał się gorzeć w ogniu. Tłumy szturmujących wiły się pod nim konwulsyjnie, nie mogąc dostać się do środka i ginąc bezużytecznie w krzyżowym ogniu, bo i od bramy krakowskiej sypały się na nich kule jak piasek.
2: Działa do okien! Krzyknął Zagłoba.
1: Działek większych i mniejszych było w pałacu Kazanowskich dosyć, wnet też przywleczono je do okien, ze złamów kosztownych sprzętów, z podstaw posągów, pourządzano lawety i po upływie pół godziny kilkanaście paszcz wyjrzało przez puste otwory okien ku kościołowi.
2: Rochu!
1: Mówił w nadzwyczajnym rozdrażnieniu pan Zagłoba.
2: Muszę czegoś znacznego dokonać, bo inaczej przepadła moja sława przez te małpy, żeby je zaraza wydusiła. Całe wojsko na języki mnie weźmie, a choć i mnie słów w gębie nie brak, przecie wszystkim nie poradzę. Muszę tę konfuzję zatrzeć. Inaczej jak Rzeczpospolita Szeroka za małpiego króla mnie ogłoszą.
1: Wuj musi tę konfuzję zatrzeć, powtórzył grzmiącym głosem Roch.
2: A pierwszy sposób będzie, iż jaką pałac Kazanowskich zdobył, bo niech kto powie, że to nie ja.
1: Niech kto powie, że to nie wuj, powtórzył Roch. Taki ów kościół zdobędę, tak mi, Panie Boże, dopomóż, amen, dokończył Zagłoba. Po czym odwrócił się do swej czeladzi, która już stała przy armatach.
2: Ognia!
1: Szwedów broniących się z rozpaczą w kościele strach zdjął, gdy nagle cała boczna ściana trząść się zaczęła. Na tych, którzy siedzieli w oknach, przy strzelnicach powycinanych w murze, na załamach wewnętrznych gzymsów, przy gołębich otworach, przez które strzelali do oblegających, jęły się sypać cegły, gruz, wapno. Straszliwa kurzawa wstała w domu Bożym i pomieszana z dymem jęła dławić spracowanych ludzi. Człek człeka nie mógł dojrzeć w ciemności. Okrzyki dusim się, dusim się, powiększyły jeszcze przerażenie. A tu kościół chwieje się, trzask muru, spadanie cegieł, łoskot kul wpadających przez okna, dźwięk ołowianych krat lecących na podłogę, żar, wyziewy ludzkie zmieniają przybytek Boży w piekło ziemskie. Przerażeni żołnierze odbiegają bramy, okien, strzelnic. Popłoch zmienia się w szał. Znów przeraźliwe głosy wołają: dusim się, powietrza, wody. Nagle setki gardzieli poczynają ryczeć:
2: białą chorągiew, białą chorągiew.
1: Komenderujący, Erskine, chwyta za nią własną ręką, aby ją wywieźć na zewnątrz, wtem brama pęka, lawa szturmujących wpada na kształt ławicy szatanów i nastaje rzeź. Cisza nagle czyni się w kościele. Słychać tylko zwierzęce sapanie walczących, zgrzyt żelaza o kości, o kamienną posadzkę, jęki, chlupotanie krwi. Czasem głos jakiś, w którym nie masz nic ludzkiego, krzyknie: pardon, pardon! Po godzinie walki dzwon na dzwonnicy poczyna huczeć i huczy, huczy Mazurom na zwycięstwo, Szwedom na pogrobne. Pałac Kazanowskich, klasztor i dzwonnica zdobyte. Sam Piotr Opaliński, wojewoda podlaski, ukazuje się wśród krwawych tłumów przed pałacem na koniu.
2: Kto nam przyszedł w sukurs z pałacu?
1: Krzyczy, chcąc przekrzyczeć gwar i wycie ludzkie.
2: Ten, który pałac zdobył, Mówi potężny mąż, ukazując się nagle przed wojewodą.
3: Ja, jak was ci zowią?
2: Zagłoba.
3: Wiwat Zagłoba!
2: Ryczą tysiące gardzieli, lecz straszliwy Zagłoba ukazuje krzywcem zabrukanej szabli na bramę.
3: Nie dosyć na tym, woła.
2: Tam, do bramy! Działa ku murom i na bramę, a my naprzód, za mną.
1: Rozszalałe tłumy rzucają się w kierunku bramy. Wtem, o cudo, ogień szwedzki, zamiast się wzmagać, słabnie. Jednocześnie głos jakiś donośny rozlega się niespodzianie z wierzchołka dzwonnicy.

Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania loretańska w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: sama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Między nami mówiąc.
7: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc. Dzisiaj przed mikrofonami
8: Gabrysia Banaszak
7: i Stasiu Brysz. No i jesteśmy w takim czasie majówkowym, takim czasie, kiedy za oknem zrobiło się już zielono i nie trzeba od rana jakoś, nie wiadomo, skrobać samochodów albo...
8: Kasztany już dawno zakwitły, więc matury, maturzyści piszą egzaminy.
7: Tak, i jesteśmy właśnie, tak jak wspomniałem na początku, te kilka sekund temu, że czas majówkowy i ten czas majówkowy sprzyja trochę takiemu wyjściu z domu i rozejrzeniu się dookoła, i dzisiaj właśnie chcielibyśmy porozmawiać trochę o takim odkrywaniu świata, odkrywaniu tego, co mamy tutaj niedaleko siebie, niedaleko Poznania, ale też chcieliśmy trochę o takich miejscach w Polsce, które może też warto odwiedzić, którymi się ostatnio zachwycaliśmy. No i...
8: To może... Ja już wiem, ale może przedstawisz naszym słuchaczom, gdzie byłeś podczas majówki, bo ja myślę, że ty odkryłeś ciekawe miejsce w Polsce, które jest znane, myślę, że przez większość Polaków.
7: Właśnie, no tak, tutaj może to nie jest bezpośrednia okolica Poznania, bo to faktycznie trzeba trochę pojechać dalej. Chodzi o miejscowość Jeruzal, która jest niedaleko Warszawy, a jest to miejscowość, którą kojarzy pewnie większość Polaków przez to, że to jest miejscowość, która grała Wilkowyje z serialu Rancho i faktycznie to centrum miejscowości. Miejscowość jest naprawdę mała, no bo tam jest ten kościół, jest plac przed kościołem z tym sklepem
8: u Krysi.
7: No i oprócz tego to w zasadzie ta miejscowość to nie jest zbyt duża, to nie jest nawet miejscowość taka siedziba gminy, tylko to po prostu miejscowość z kościołem, co w zasadzie nie jest, jakby to już coś świadczy o miejscowości.
8: No tak, jest kościół, jest sklep.
7: Ale to właściwie, no, oprócz tego, że jest ten placyk, to tam dużo więcej w tej miejscowości oprócz szkoły nie ma, no ale fajnie tak zobaczyć te lokalizacje, które się zna z serialu, no bo tam jest właśnie i ten kościół, i sklep, i jest też szkoła, która grała szkołę w Wilkowyjach, i jest dom, który grał biuro poselskie senatora kozioła.
8: A czyli to naprawdę, ja myślałam, tak, że to tylko w Jeruzalu był nagrywany właśnie ten kadr z kościołem i ze sklepem u Krysi, a tam większość tych
7: tak,
8: miejsc.
7: Tak, znaczy no, większość, na pewno nie dworek Lucy, bo dworek Lucy jest w innym miejscu, ale tak. No i to w sumie tak też ciekawie akurat w momencie, w którym jest ogłoszone to, że będzie kontynuacja Rancha, że będą jakieś nowe odcinki czy film. Także ciekawie sobie te miejsca gdzieś tam odtworzyć z pamięci i zobaczyć w prawdziwym życiu, jak to wygląda i usiąść na ławeczce słynnej.
8: Także z mamrotem?
7: Z mamrotem, oj nie wiem. Ale jedno, co mogę powiedzieć, to, że ten sklepik u Krysi wygląda faktycznie w środku tak samo jak w serialu.
8: Czyli jest to typowy wiejski sklep.
7: Tak, typowy wiejski sklep, chociaż cała ta miejscowość wygląda, jakby tam zawsze trwał festyn. Myślę, że no, zresztą jak tam byliśmy ze znajomymi na rowerach, to faktycznie dużo ludzi tam przejeżdża. Jakieś zloty motocyklistów, no ale pewnie dlatego, że akurat w tą majówkę to była ładna pogoda, no tak, ale jakby tutaj mówimy o tym miejscu, wydaje mi się, że to bardziej takie miejsce do odwiedzenia przez warszawiaków, bo to jest, mimo tego, że w serialu ta miejscowość znajduje się chyba gdzieś bliżej Lublina, tak można by było wywnioskować, no sam Jeruzal jest około 70 km od Warszawy, także to nie jest bardzo daleko na wschód, na właściwie na południowy wschód od Warszawy. Taka mała miejscowość. No dobrze, no to tyle tutaj ode mnie, a ty Gawa też byłaś na majówce, ale w zasadzie też nie jakoś tak bardzo blisko Poznania, ale wydaje mi się, że tamte rejony też mają dużo do zaoferowania.
8: No, na pewno mają dużo do zaoferowania przyrody, natury, ponieważ ja byłam w Kujawsko-Pomorskim, tak też na wsi oddalonej gdzieś o 30 km od Włocławka, więc to są takie tereny bardzo polne i właściwie działka nad jeziorem, gdzie też jest mała miejscowość Wielgie, jest kościół, jest sklep, w którym wszyscy robią zakupy, chociaż no troszeczkę ta miejscowość stała się też taka turystyczna i gdzieś tam ludzie zaczęli wyjeżdżać właśnie na takie weekendy sobie tam na działkę nad jezioro, więc nawet powstała Biedronka w tym roku, ku naszemu zdziwieniu. Ale tak jeszcze sobie pomyślałam właściwie na samym wstępie, jak zaczęłaś mówić o tym, że się zrobiło ciepło i że tak się zaczyna doceniać to, co wokół nas, to właśnie miałam teraz taki rodzinny czas w tą majówkę i rozmawiałyśmy sobie o tym, że doceniamy bardzo to, że żyjemy w takim klimacie, w jakim żyjemy i że to jest ten klimat umiarkowany i właściwie mamy każdą porę roku, chociaż to też tam no, troszeczkę się zmienia i bardziej mamy zimę i od razu później lato, ale no faktycznie jest też ten moment taki przejściowy, kiedy wszystko robi się takie zielone, kiedy po prostu wraca w nas taka chęć do życia i od razu jakoś lepsze samopoczucie. I myślałyśmy sobie o tym, że ludzie, którzy żyją w krajach, gdzie na przykład cały czas jest zimno, szaro, ciemno, to po prostu muszą gdzieś tam to samopoczucie mieć dużo niższe. A z kolei, kiedy żyją w takich krajach, gdzie jest słonecznie, ciepło, w tych południowych, to myślę, że w którymś momencie nie doceniają już tego i też nie robi to na nich takiego wrażenia i nie sprzyja po prostu tak spacerom, jak u nas tutaj w Polsce.
7: No i dodatkowym minusem tych krajów, w których jest ciepło zimą, jest to, że w zasadzie latem nie można wytrzymać.
8: Dokładnie.
7: Więc potem się człowiek pali.
8: Dokładnie. Więc myślę, że właśnie nawiązując do naszego tematu, czyli odkrywania ciekawych miejsc w Polsce, to w ogóle tak fajnie jest się zatrzymać i docenić to, co mamy w Polsce i nawet same takie po prostu właśnie okolice pola, sady, które teraz właśnie są w rozkwicie i po prostu jedzie się przez tą Polskę, przez te tereny i wszędzie albo wiśnie, albo jabłka. Tak jest po prostu pięknie, zielono i pachnąco.
7: I myślę, że tu możemy przejść do naszej pierwszej piosenki i tak jak wspomniałeś o tych kwitnących wiśniach, tym się skojarzyło i to w zasadzie już tak od jakiegoś czasu ze znajomymi się trochę śmiejemy, jak mówimy o kwitnących wiśniach, bo przypomina nam się piosenka Kaśki Sochackiej pod tytułem Wiśnia i właśnie tam jest tekst, że podobno w Tokio wiśnie zakwitło dwie pory roku za wcześnie.
8: Tak.
7: Się został trochę takim motywem w naszych rozmowach czasami, także możemy, myślę, teraz posłuchać o tych kwitnących wiśniach i o tęsknocie. Kaśka Sochacka, a my wracamy za kilka minut do naszej rozmowy.

0: Między nami mówiąc. I wracamy do Was po krótkiej przerwie, do audycji Między nami mówiąc. Mieliście okazję wysłuchać piosenki Kaśki Sochackiej pod tytułem Wiśnia. A tematem naszej dzisiejszej audycji jest docenianie, odkrywanie takich ciekawych miejsc tutaj u nas w Polsce. Trochę zaczęliśmy tą pierwszą część naszej rozmowy o takich dalszych miejscach, ale może wrócimy tutaj do tego naszego firtla, że tak gwarowo powiem. Masz, Stasiu, jakieś takie miejsca, które udało ci się w ostatnim czasie odkryć w okolicach Poznania?
1: Ja generalnie jestem fanem takiego podróżowania rowerem po okolicy i tutaj jakby taką moją może ulubioną częścią, ale to przez to, że tamtędy jak jadę rowerem z Poznania do siebie do domu, no to tam w kierunek południowy i Wielkopolski Park Narodowy i zawsze fajnie, szczególnie w takiej porze roku, jak wszystko zaczyna kwitnąć na drzewach, jak się pojawiają te młode listy, które też tak ten kolor zielony, taki delikatny na początku, taki jasny, że to ładnie wygląda, widać jak przyroda budzi się do życia i jak też te zwierzęta, te ptaki gdzieś tam śpiewają i się cieszą też tą słoneczną pogodą. Gdzieś tam te bociany widać. Nawet ostatnio miałem okazję zobaczyć bociana czarnego i to w Poznaniu, niedaleko Poznań Zawady, tam jest ta ścieżka rowerowa przy Warcie, to tam właśnie widziałem, była para nawet, były dwa bociany czarne.
0: W Poznaniu, do miasta aż zaleciały.
1: Tak, przy ujściu rzeki Główna do Warty, także zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi obserwacjami. Ja wiem, że niedawno na antenie Radia Emaus też była opowieść o bocianach czarnych, więc myślę, że tutaj mamy na tym naszym podwórku poznańskim też okazy, które można, chyba że to były tylko jakoś tam przelotem te ptaki tutaj się znalazły, no ale myślę, że jakąś tam taką nadzieję mam, że ta para tutaj żyje w Poznaniu, więc można sobie je zaobserwować. Ale wracając do tego Wielkopolskiego Parku Narodowego, no to tamte okolice to na pewno są takim miejscem bliskim mojemu sercu i zarówno tam okolica, powiedzmy, tej siedziby Wielkopolskiego Parku Narodowego, czyli jeziory, ale też Reniawa, zwłaszcza ta droga między Wirami a Komornikami. Reniawa też jest super na rower, tam taka aleja drzew.
0: Tak,
1: jest
0: tak, tak.
1: Piękną panoramą Poznania, bo to jest na takim wzgórzu i widać Poznań gdzieś tam w oddali. No to też z takich leśnych miejsc w okolicy Poznania, no to Puszcza Zielonka i to jest północ i tam też takie bardziej pagórkowate rejony, ładne jeziorka. Myślę, że jeśli chodzi o taką wycieczkę rowerową, no to te dwa kierunki są warte polecenia, no bo też, ja nie wiem jak ty, bo w sumie ty też jeździsz na rowerze, ja lubię robić coś takiego, że jadę gdzieś rowerem i potem wracam pociągiem na przykład.
0: No to myślę, tak. To też mi się właśnie zdarzyło tutaj w okolicach Poznania, tak gdzieś pojechać sobie rowerem i wrócić pociągiem, albo pojechać pociągiem z rowerem i wrócić rowerem. To tam zależy, jaki kierunek. Staram się raczej wybierać tak, żeby rowerem jechać z górki, a pociągiem pod górkę. Ale tak opowiadasz o tym rowerze i o Wielkopolsce. Udało ci się zrobić tą pętlę wielkopolską? Rowerową?
1: To jest, nie, znaczy ja nigdy, w sumie to jest może coś do zrobienia faktycznie. Mm. Ta Wielkopolska pętla rowerowa ma chyba z 180 km.
0: Tak, jest tak, taka, tak. No to jest... Ona właśnie prowadzi przez te takie tereny, o których mówisz. Ja przez to, że żegluję w klubie w Mosinie, konkretnie w Dymaczewie Nowym, to właśnie tam też zdarza mi się rowerem pojechać do tego klubu. To jest z Poznania jakieś 80 kilometrów tak w dwie strony, żeby taką pętlę zrobić. I to już jest część właśnie tej pętli wielkopolskiej. Także myślę, że warto zrobić, zanim się jeszcze pojedzie na te dalsze rowerowe trasy, bo jeszcze jest przecież pętla mazurska, piękna, jest R10 wzdłuż wybrzeża, ale my tutaj też mamy naprawdę piękne okolice i właśnie przez ten Wielkopolski Park Narodowy prowadzący.
1: Tak, no i ja ostatnio też to parę tygodni temu przejechałem w Nalto, właśnie gdzieś tam bardziej okolice te moje domowe, no to przejechałem też ładne rejony gdzieś tam w okolice Grodziska Wielkopolskiego, potem w kierunku Nowego Tomyśla z Bąszynia. Też fajnie widać, jak to wszystko się zmienia, ten krajobraz, takie najpierw krajobrazy bardziej z dużymi polami, a potem takie miejsca, gdzie te duże pola są zmienione, znaczy nie wiem, jak to tutaj powiedzieć, pojawiają się jakieś uprawy chmielu i to w rejonie właśnie Nowego Tomyśla gdzieś tam widać, także niesamowite jest to, jak na takim w sumie niewielkim obszarze można taką dużą różnorodność krajobrazu zaobserwować, tak jak właśnie są jakieś takie pagórki polodowcowe, a potem przejedziemy parę kilometrów i się robi zupełnie płasko. Także no, jeszcze oprócz tej przyrody to ciekawe jest odkrywać jakieś takie smaczki lokalne, jakieś małe drewniane kościoły albo jakieś dworki, pałacyki, których
0: właśnie
1: dużo
0: tak sobie
1: jest
0: myślę,
1: całkiem.
0: Jak tak mówisz o tych pałacach, to byłeś w Rogalinie?
1: Byłem w Rogalinie, ale chyba nigdy nie byłem w środku, a tam chyba warto wejść, bo jest ładne wystawy, to słyszałem. Tak.
0: Warto wejść, ale też akurat tam warto się wybrać w takim okresie jesiennym, bo tam jest bardzo dużo kasztanów i pamiętam, że mieliśmy taką tradycję rodzinną, że zawsze właśnie na ten czas jesienny jeździliśmy sobie do Rogalina na kasztany i gdzieś tam tych kasztanów tyle zawsze przywoziliśmy, że później trzeba było robić jakieś ludziki kasztanowe i różne inne takie zabawy.
1: No to ludziki kasztanowe to klasyk. No to faktycznie u nas też, ale to nie jeździliśmy do Rogalina. My za to gdzieś tam takie właśnie wycieczki całą rodziną pakowaliśmy się do samochodu i jeździliśmy po takich lokalnie gdzieś i bliżej domu i dalej i tam może nawet jakieś okolice Sierakowa przy jeziorach, gdzieś tam okolice Skoków na północy Poznania, też super miejsca, żeby sobie pooglądać przyrodę, trochę sobie poodpoczywać. No ale jakby tak jak mówimy o tym odkrywaniu okolicy, to wydaje mi się, że rower to jest super sprawa, żeby wsiąść i po prostu sobie pojechać, wybrać sobie jakiś kierunek, a po drodze na pewno się znajdzie dużo ciekawych miejsc, które warto odwiedzić.
0: Tak, i właśnie fajnie jest się tak trochę na tym rowerze zgubić, żeby po prostu zaplanować sobie cały dzień, ale bez jakiegoś takiego sztywnego planu, bo wtedy najczęściej się trafia właśnie na te takie kościoły, czy jakieś
1: pałace, jeziorka.
0: Czy nawet właśnie jakieś po prostu takie fragmenty bardzo malownicze, lasy.
1: No i jak w ogóle rozmawiam o tych przejażdżkach rowerowych, to największe niespodzianki zawsze są, jak się ma wybraną trasę gdzieś tam przez Google albo przez jakąś inną aplikację, ale to jest trochę loteria zawsze, bo nigdy nie wiesz, czy pojedziesz ścieżką rowerową. No tych ścieżek rowerowych też jest coraz więcej i najbardziej mi się podoba, że w zasadzie teraz przy jakichś tam modernizacjach dróg takich lokalnych, no to ta ścieżka rowerowa się zwykle pojawia.
0: To więc, prawda, no, to prawda. Ten... Chociaż fajnie jest też po prostu czasem pojechać takim leśnym duktem.
1: No, leśnym duktem, który potem nagle się okazuje, że się zamienia w drogę przez pole.
0: Zdarza się tak faktycznie. Aczkolwiek ja, jeśli chodzi o trasy rowerowe, to jestem wierna mapom czy...
1: Kiedyś miałem historię, że no to była w sumie dłuższa trasa i no i tam ciężko było sobie potem jakąś alternatywę znaleźć. Zjechaliśmy ze znajomym i przejechaliśmy tam w zasadzie, no tak, jechaliśmy drogą, że nie było w zasadzie jakiejś tam drogi na bok czy ten, i bo trzeba było przejść przez rzekę. No i dojechaliśmy do miejsca, gdzie mieliśmy tą rzekę pokonać i okazało się, że tam nie ma mostu, że most był, ale został, nie wiem, zerwany czy po prostu wyburzony, bo już się nie nadawał do użytku. To nie była duża rzeka, więc stwierdziliśmy, że my po prostu przeniesiemy te rowery.
0: I przeszliście przez rzekę?
1: Przeszliśmy przez rzekę, no tam było wody może po pas mniej więcej.
0: To ale dużo.
1: Musieliśmy rowery, musieliśmy przenieść. No to była ciekawa przygoda, no, ale to nie było w Wielkopolsce. Ale wydaje mi się, że w Wielkopolsce też takie miejsca muszą być.
0: Na pewno. No ja jeszcze takim moim punktem właśnie z dzieciństwa, ale zdarza mi się teraz też pojechać, to były lody w Puszczykowie przy stacji kolejowej i właśnie zawsze rowerem jeździliśmy tam, to jest też piękny teren i to było takie charakterystyczne, że kiedy wybraliśmy się tam w niedzielę, to było po prostu kolejka do tych lodów, bo to takie były po prostu charakterystyczny punkt w Puszczykowie i też bardzo właśnie ładna taka trasa wzdłuż Warty, więc ta nasza Warta, to ja bardzo lubię też fragment poznański, gdzie jest Wartostrada i lubię sobie tamtędy przejechać, aczkolwiek właśnie fajne jest to, że można w tak małym, na tak małej przestrzeni doznać i jazdy asfaltem wzdłuż rzeki, a potem za jakiś czas wjeżdżasz po prostu na polną drogę i pomiędzy tymi właśnie lasami, polami i tą rzeką też sobie dalej jedziesz.
1: No z takich tras, które jeszcze teraz mi się przypomniały, to trasa z Poznania do Gniezna też jest taka moim zdaniem przyjemna, bo są różne, w zasadzie można jechać takimi drogami, które nie są głównymi, gdzieś tam są różne jeziorka po drodze, bo tam się jedzie i jest rzeka Cybina i Główna i się w sumie przejeżdża gdzieś tam niedaleko jeziora Lednickiego, można zawitać też na pola lednickie, także taka, może też jak tutaj mówimy o różnych miejscach, to tak mi się gdzieś tam taka jeszcze fragment mapy, o której nie rozmawialiśmy, teraz przypomniał.
0: Aż mi się teraz zachciało jechać na rower. Także myślę, że pogoda jest sprzyjająca. Trzeba poodkrywać jeszcze jakieś nowe trasy w okolicy.
1: Zrobiła się nam tutaj audycja rowerowa i bardzo się z tego cieszę, no bo to jest taka, tak jak są jakieś takie pomysły albo sposoby na radzenie sobie ze stresem albo z jakimiś codziennymi trudnościami, to myślę, że mógłbym wskazać jazdę na rowerze jako właśnie taką czynność, która sprawia, tak, że się można trochę od tej codzienności oderwać.
0: Myślę, że ja też.
1: No i myślę, że to też pasuje do tej piosenki, którą tutaj zaraz zaproponujemy. Myślę, że też niektórzy mogą się
0: domyślić,
1: że to będzie piosenka Rower Lecha Janerki, także posłuchajmy, a my będziemy się słyszeć w kolejnych audycjach, między nami mówiąc, może też w kolejnych rowerowych audycjach, kto to wie.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dzisiejszy program w znacznej mierze poświęcimy postaci arcybiskupa Józefa Michalika. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W niedzielę 3 maja w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004-2014, a w latach 2011-2014 również wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Michalika zaplanowano na 8 i 9 maja w archikatedrze przemyskiej.
2: Odejście arcybiskupa Józefa Michalika to ogromna strata dla Kościoła w Polsce. Człowiek, który przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wcześniej był zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i ten czas przewodniczenia episkopatowi przypadł na okres poważnych przemian społecznych i politycznych w naszym kraju. Był on związany m.in. z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Arcybiskup Michalik koncentrował się zawsze na umacnianiu jedności Kościoła w Polsce. Ta idea była mu ogromnie droga. Mówił też często o dialogu społecznym, bronił wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Był też bardzo aktywny w relacjach Kościoła z państwem oraz w podejmowaniu trudnych tematów, zwłaszcza tematów społecznych, a przy tym wszystkim starał się zachować równowagę między tym, co tradycyjne, a tym, co przynosiły wyzwania współczesności.
3: Wiadomość o śmierci księdza arcybiskupa Józefa Michalika jest na pewno smutną wiadomością dla całego Kościoła w Polsce. To człowiek o szerokich horyzontach, to człowiek, który żył wiarą, żył Kościołem, żył sprawami zarówno Kościoła, jak i społeczeństwa. Przede wszystkim osobiście poznałem go wiele lat temu, kiedy był żył jeszcze, kiedy był jednym z głównych organizatorów Światowych Dni Młodzieży, pracował wówczas w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich, która organizowała Światowe Dni Młodzieży. Kiedy wrócił do Polski, to wiedzieliśmy go, że był przede wszystkim takim promotorem duszpasterstwa młodzieży, ponieważ przez wiele lat się zajmował duszpasterstwem i organizowaniem tych światowych dni, bo nie chciał, żeby właśnie młodzież w Polsce doświadczała takich możliwości duszpasterskich. Ale wiemy też, że był znany z tego, że starał się przede wszystkim budować relacje międzynarodowe z sąsiadami polskimi, te jego słynne akty w tym duchu i z Ukrainą, i z Rosją, z Cyrilem, Batyjachą, Cyrilem I, i też z Niemcami poprzez upamiętnienie 40. rocznicy wymiany listów między Konferencją Episkopatu Polski a Niemiec. Wiemy, że też bardzo mocno występował w obronie życia, rodziny, wartości chrześcijańskich, nauczania Jezusa Chrystusa. Doświadczał wielu też przeciwności, krytyk, ale on się nie poddawał, szczególnie widział, że jego misją jest właśnie stawanie na czele Kościoła w Polsce jako przewodniczący przez 10 lat i jednocześnie przekazywanie wiernym Kościoła Polskiego tego, co jest najważniejsze, a więc prawdziwej i autentycznej nauki Jezusa Chrystusa, ale też stawanie w ogrodzie tej nauki. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to jego wielkie świadectwo. Jednocześnie prosimy, aby Bóg, oczyściwszy go ze wszystkich słabości ludzkich, przyjął go do wiecznej chwały i wynagrodził radością wieczną.
1: Człowiek niezłomnej wiary, człowiek dialogu i pojednania, człowiek równowagi duchowej. To jest coś, co mnie, także jako późniejszego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, najbardziej ujmowało, powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki o zmarłym w niedzielę arcybiskupie Józefie Michaliku. Arcybiskup Gądecki, który był bezpośrednim następcą arcybiskupa Michalika na stanowisku przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, przywołał jego najważniejsze osiągnięcia i zasługi. Przypomniał m.in. o posłudze arcybiskupa Józefa Michalika w Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich oraz pełnieniu przez niego funkcji rektora Kolegium Polskiego w Rzymie, w którym często zatrzymywał się kardynał Karol Wojtyła.
4: Po wiadomości o śmierci arcybiskupa Michalika chciałbym powiedzieć o trzech jego przymiotach, mianowicie o człowieku niezłomnej wiary, człowieku dialogu i pojednania, człowieku równowagi duchowej. Najpierw, gdy idzie o ten pierwszy przymiot, to praktycznie przyczyniło się do tego na pewno doświadczenie wojny i powojennej sowietyzacji w Polsce, która uczyniła go człowiekiem mocnej wiary i to takiej, która nigdy nie znała jakichkolwiek wahań. po wykształceniu w Angelicum rzymskim, po służbie w papieskiej Radzie do Spraw Świeckich, został rektorem Kolegium Polskiego i od tego czasu go właśnie pamiętam jako człowieka zabiegającego bardzo mocno o dobro kolegium, a także o dobro wszystkich jego mieszkańców, wszystkich studentów w przyszłości Kościoła katolickiego w Polsce. To właśnie to jego prowadzenie Kolegium Polskiego sprawiło, że tam zatrzymywał się kardynał Karol Wojtyła i stamtąd też po wyborze na stolicę Piotrową przybył trzykrotnie do kolegium. Ale to, co najbardziej w tym czasie się rzucało w oczy, to jest jego zaangażowanie w papieskiej Radzie do Spraw Świeckich w sekcji młodzieżowej. I prawdopodobnie dzięki temu też tak łatwo potem przyszło mu realizować Światowe Dni Młodzieży, do czego był dobrze przygotowany właśnie przez spotkania w Strasburgu, Bukareszcie, Barcelonie, gdzie łatwo znajdował zrozumienie w sprawach młodzieży. Potem, gdy został biskupem gorzowskim i zielonogórsko-gorzowskim, to właściwie to, co uważam za jego największe osiągnięcie poza wieloma sprawami, to był Instytut Formacji Świeckich w Gorzowie Wielkopolskim. To właśnie z tego instytutu wyszli ludzie, którzy stali się posłami Rzeczpospolitej, czyli przygotowani dobrze w katolickiej nauce społecznej i dobrze się obracający w tej materii. Gdy myślę potem o jego w tej drodze metropolii przemyskiej, to zaangażowanie w kanonizację i Balickiego, i Jenkę, i Jana Dukli, i najbardziej podjęcie tych starań, które zmierzały do beatyfikacji rodziny Ulmów z Markowej, do czego potem ostatecznie doszło. To było jego wielkie osiągnięcie, o którym pierwszy raz usłyszałem w czasie bodajże zakładania kamienia węgielnego pod świątynię Opatrzności w Warszawie, gdzie wygłosił o Ulmach właśnie swoje wtedy kazanie. Jako że był członkiem papieskiej Rady do Spraw Świeckich, no to bardzo łatwo obracał się w tej materii i był człowiekiem dobrze zorientowanym. Myślę, że potem dał się poznać także jak na tym drugim poziomie jako promotor idei pojednania narodu polskiego z innymi narodami, także z Kościołem grekokatolickim na Ukrainie, z tymi poczynaniami, które miały miejsce razem z kardynałem Lubomirem Huzarem i także w tej płaszczyźnie dialogu z Niemcami, gdy z kardynałem Remanem, przewodniczącym Episkopatu Niemiec, podpisał wspólne oświadczenie biskupów niemieckich i polskich 40. rocznicę wymiany listów. Potem był także czynny w tej płaszczyźnie dialogu i pojednania z Rosjanami, spotykał się z Cyrylem I, patriarchą moskiewskim i całej Rusi i podpisał wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji. To, co bardzo uderzało i było właśnie jego mocną cechą, to było też stałe kontaktowanie się z księżmi i Kościołem katolickim w Polsce za pomocą tych cotygodniowych felietonów, które były różnie oceniane przez czytelników, ale dla nas stanowiły dobry kompas w odniesieniu do tej rzeczywistości właśnie bieżącej. No i wreszcie trzeci poziom to był człowiek takiej równowagi duchowej. To w rozmowach z nim ceniłem przede wszystkim jego zrównoważenie duchowe. On pośród tego zamętu politycznego umiał właśnie zachować równowagę i nie dał się w żaden sposób wybić ze swojej ścieżki duchowej. I to według mnie było jego wielką zasługą dla Kościoła katolickiego w Polsce. Myślę, że te trzy rzeczy, człowiek niezłomnej wiary, człowiek dialogu i pojednania, człowiek równowagi duchowej, to jest coś, co mnie także jako późniejszego przewodniczącego Konferencji Episkopat Polski najbardziej ujmowało.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Warto byśmy nieustannie zawierzali Maryi wszystkie nasze sprawy, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Zachęcił on do uczestniczenia w nabożeństwach majowych nie tylko w kościołach, ale też przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę na to, że maj to wyjątkowy miesiąc w kalendarzu polskim i w kalendarzu liturgicznym. To miesiąc maryjny, a my, Polacy, jesteśmy przecież tak bardzo maryjni, powiedział arcybiskup Wojda.
2: Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. I to, co czuje, i to, co żyje, niech z nami chwali Maryja. Kto dziś nie zna tych słów? To właśnie one od pokoleń prowadzają nas w wyjątkowy klimat maja, miesiąca poświęconego w sposób szczególny Matce Bożej. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że maj to miesiąc, w którym dźwięczy chwała Maryi, kiedy dorośli i dzieci gromadzą się, aby najpiękniejszymi tytułami chwalić właśnie Matkę Bożą. Nabożeństwa majowe są piękną i wciąż żywą tradycją naszej wiary. Gromadzimy się w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, by wspólnie modlić się słowami litanii loretańskiej. Powierzając Maryi nasze codzienne sprawy, radości, troski, sprawy naszych rodzin i całej Ojczyzny. To szczególny czas bliskości z Matką, która uczy nas zaufania Bogu. W prostocie tej modlitwy odnajdujemy pokój, którego tak bardzo dziś potrzebujemy, oraz siły do codziennych zmagań. Serdecznie zachęcam wszystkich do udziału w tych nabożeństwach majowych. Wspólnie w parafiach, w naszych lokalnych wspólnotach. Niech ten czas umacnia naszą wiarę i jedność. Postawmy na Maryję, bo ona jest naszą matką.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu i duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszają na kolejne archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Tym razem odbędą się one od 29 czerwca do 3 lipca, a hasłem spotkania będą słowa odwagi, nawiązujące do Światowych Dni Młodzieży, które w przyszłym roku odbędą się w Seulu.
2: Odbędzie się od 29 czerwca do 3 lipca, no i które jest szczególnie skierowane właśnie do ludzi młodych w takim wieku między 13 a 25 lat, kiedy możemy się wspólnie spotkać, kiedy możemy się wspólnie pomodlić, kiedy możemy wspólnie się pobawić, rozwijać też swoją wiarę poprzez integrację, poprzez modlitwę, poprzez takie wspólne spędzenie dobrego czasu, a myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. To ja bym powiedział, że na całe szczęście spotkań młodzieży jest bardzo wiele. My się cieszymy każdym spotkaniem, które jest, bo uważamy, że to jest okazja i że to jest szansa. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać. Więc uważam, że takim bardzo dużym atutem jest właśnie to, że mamy tutaj dla siebie czas i że jest to wydarzenie, które trwa właśnie 5 dni. Tak, w tym roku towarzyszy nam temat odwagi. To znaczy, to jest też słowo zaczerpnięte w ogóle z hasła, które Ojciec Święty wyznaczył na rok następny w czasie Światowych Dni Młodzieży w Korei. Tam dokładnie ten cytat brzmi: odwagi, jam zwyciężył świat. Więc w tym roku w czasie Paradiso towarzyszy nam hasło odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz, Dawid, skromny, młody chłopak idący na niego z procą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo. Wszystkim tym, którzy chcieliby dołączyć do nas i wziąć udział w Paradiso, chciałbym powiedzieć, że mogą oczywiście dokonać takiej rejestracji poprzez naszą stronę internetową www.paradiso.org.pl. Tam wszystkie informacje znajdą, tam jest też formularz rejestracyjny. Natomiast zachęcamy też bardzo, można z nami się skontaktować poprzez nasze media społecznościowe, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy przez naszą stronę internetową. Ale zachęcamy również też do kontaktu w swojej parafii. Wszyscy księża w naszej archidiecezji są poinformowani o takim wydarzeniu, więc też mają skuteczne narzędzia do tego, żeby młodym ludziom podpowiedzieć, pomóc, jak właśnie dokonać takiej rejestracji, jak wybrać się na takie wydarzenie.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: chwili otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Po reklamie. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
2: Minęła godzina 22, a zatem to najwyższy czas, by rozpocząć kolejne muzyczne spotkanie w Radiu Emaus, na które zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. A w dzisiejszej audycji cofniemy się do 3 dnia maja. Wtedy zbiegły się ze sobą dwie uroczystości. Ta kościelna i świecka. Kościelna, czyli piąta niedziela wielkanocna, a ta świecka to oczywiście święto Konstytucji 3 maja. I chciałbym położyć dwa akcenty dzisiaj, właśnie ten świecki i kościelny, podczas naszego spotkania. Ale zaczniemy od zespołu Perfect. To też troszeczkę będzie piosenka o takim zabarwieniu patriotycznym. Piosenka Chcemy być sobą, ale pochodząca ze szczególnego albumu Perfect Symfonicznie. Zespołowi Perfect towarzyszy Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Zielińskiego, który jest również autorem tejże aranżacji. Chcemy być sobą.

Na koniec dzisiejszego spotkania do zespołu Perfect i do albumu Perfect symfonicznie wrócimy, ale teraz czas na nieco lżejsze brzmienia, nawet dużo lżejsze chyba, Jan Sebastian Bach i jego kantata, która została przeznaczona na piątą niedzielę okresu wielkanocnego, czyli Warlis, Warlis, ich sage euch. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Po raz pierwszy została ona wykonana 14 maja 1724 roku i skomponował tę kantatę Bach w Lipsku podczas pierwszego swojego roku pracy jako kantor Kościoła Świętego Tomasza. Czytania przewidziane na tę niedzielę pochodziły z listu świętego Jakuba. To pierwszy rozdział, wersety 22-27, a także z Ewangelii według świętego Jana, z tych przemówień można potocznie nazwać pożegnalnych Jezusa, to chociażby rozdział 16, wersety 23-30. Kantata składa się z sześciu części. Dzisiaj wysłuchamy w całości tej kantaty. Pierwsza część właśnie zawiera fragment z Pisma Świętego, cytat z Ewangelii według świętego Jana z 16 rozdziału, wersetu 23. I to ariozo, które jest przeznaczone dla głosu Chrystusa, czyli dla głosu basowego, to tak naprawdę jedno zdanie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. To jest ariozo, to nie jest pełna aria. Właściwie to jest coś pomiędzy recytatywem a pełnokrwistą arią. I od tego ariozo właśnie zaczyna się cała kantata. W drugiej części mamy arię przeznaczoną na głos altowy do tekstu anonimowego, co dość rzadko się zdarza, ponieważ autorzy tekstów są w większości znani, jeśli chodzi o kantaty Jana Sebastiana Bacha. Są poeci, z którymi Jan Sebastian Bach w różnym okresie swojej twórczości współpracował. Tutaj jest kilka tekstów anonimowych i właśnie ten z drugiej części takim jest. Tekst jest następujący. Róże zrywać wszak zamierzam, chociaż ostre kolce ranią. Temu bowiem ja zawierzam, że mym prośbom i błaganiom Bóg da posłuch i odpowie, jak obiecał w swoim słowie. Bardzo ciekawe spostrzeżenie poczynił Sir John Eliot Gardiner, który interpretuje motyw pojawiający się w skrzypcach solo jako obraz zrywania róży i zauważa, że skrzypce solo milkną, gdy osiąga się spełnienie w tej arii i rzeczywiście te skrzypce milkną. Polecam oczywiście waszej uwadze, by zwrócić na ten bardzo ciekawy detal, szczegół uwagę. W trzeciej części usłyszymy chorał. Do tego chorału Jan Sebastian Bach wykorzystał tekst autorstwa Georga Grünwalda, niemieckiego protestanckiego kaznodziei, który urodził się około 1490 roku w Kitzbichel i zmarłego w 1530 roku. Wykorzystał on tekst, który brzmi w tłumaczeniu następująco. Co przyrzekł wiecznie dobry Bóg, to będzie dla nas wiernych sług, w imieniu Jego dane. Zapewnił nas przez słowo swe, przyłączy nas do świętych rzesz, w Jezusie, Panu. Amen. I tak usłyszymy zarówno część pierwszą, drugą i trzecią, czyli ariozo, następnie arię altową i chorał. Co ciekawe, wykonywany przez głos solowy, przez sopran, a nie przez chór. Zostawiam was z Sir Johnem Eliotem Gardinerem, a także English Baroque Soloists.

Wysłuchaliśmy przed chwilą pierwszej, drugiej i trzeciej części kantaty Jana Sebastiana Bacha Warliś, Warliś, ich sage euch, czyli zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, w wykonaniu instrumentalistów English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera. Natomiast partie solowe wykonują w tej kantacie Catherine Fuch sopran, Robin Tyson kontratenor, czyli alt inaczej, Steve Davis Lim tenor, a także Stefan Loges bas baryton pochodzący z Niemiec. A teraz co czeka nas w czwartej, piątej i szóstej części kantaty? W czwartej, piątej i szóstej części kantaty mamy recytatyw tenora, również pochodzenie anonimowe, a także arię, też o anonimowym pochodzeniu, jeśli chodzi o tekst. Zarówno recytatyw i aria są przeznaczone dla głosu tenorowego. Recytatyw ma następujące słowa. Bo Bóg nie czyni tak jak świat, co słowem czym szafować rad. To, co on przyrzekł, musi się stać i w tym jego radość będzie znać. Następnie słyszymy przepiękną arię tenorową do następujących słów. Bóg pomoc da, bo choć nawet się odwleka, Bóg na czas właściwy czeka. Ze słowa płynie pewność ta, Bóg pomoc da. Całą kantatę zamyka chorał. Chorał tym razem wykonywany przez chór czterogłosowy. I tutaj Jan Sebastian Bach po raz drugi sięgnął do twórczości teologów niemieckich. Tym razem sięgnął do tekstu Paula Speratusa, niemieckiego teologa luterańskiego, twórcy hymnów kościelnych, tak zwanych chorałów luterańskich. Był jednym z czołowych działaczy reformacji w Prusach książęcych. Wykorzystał jeden z hymnów, który w tłumaczeniu brzmi następująco. Nadzieja czeka na swój czas, tak słowo nam powiada. Napełni Pan radością nas, choć dni nie zapowiada. Wie dobrze, kiedy nam co dać, nie może podstęp za tym stać, więc Jemu zaufajmy. Zostawiam Was ponownie z instrumentalistami English Baroque Soloists, ale pojawia się również Monteverdi Choir pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera, czwarta, piąta i ostatnia część kantaty Jana Sebastiana Bacha, Warliś, Warliś, ich sage euch, zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam.

A teraz przechodzimy do tego akcentu patriotycznego. Przed nami Zygmunt Noskowski i symfonia elegijna, tak zwana druga symfonia z Zygmunta Noskowskiego w tonacji c-moll. Zygmunt Noskowski urodził się 2 maja 1846 roku. No i to już dużo mówi, w jakich też czasach żył. Ponieważ w chwili jego narodzin Polska była oczywiście podzielona pomiędzy Austrię, Prusy, Imperium Rosyjskie. Warunki życia polskich artystów oczywiście były bardzo trudne z powodu cenzury, ogólnych represji wobec polskiej kultury. Sam Noskowski był świadkiem pogromu manifestacji patriotycznej przeprowadzonego przez żołnierzy rosyjskich 27 lutego 1861 roku w Warszawie, mając niespełna 15 lat. Po tych wydarzeniach udał się do Krakowa, odwiedzał wielokrotnie Tatry. Widoki gór i piękno Krakowa, zestawione z obcym uciskiem, którego był świadkiem, nie mogły zostać zlekceważone, biorąc pod uwagę, że po śmierci ojca w 1863 roku przyłączył się do powstania styczniowego. Sam Noskowski poważnie traktował sprawę artystycznego wspierania swojego kraju, pisząc: sztuka dla sztuki. Polscy artyści mają coś znacznie piękniejszego, ponieważ mówią: sztuka dla ojczyzny. W latach 1864-67, po upadku powstania styczniowego, w którym właśnie prawdopodobnie zmarł ojciec Zygmunta Noskowskiego, studiował w Instytucie Muzycznym w Warszawie grę na skrzypcach oraz kontrapunkt, chociażby u Stanisława Moniuszki. Studia te ukończył z drugą nagrodą. Od 1867 roku grał w Orkiestrze Teatru Wielkiego w Warszawie, a w latach 1871-72 uczył muzyki w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych. Stworzył tu system zapisu nutowego dla niewidomych. Niestety nie zachował on się do dnia dzisiejszego. Po jakimś czasie przeniósł się też do Niemiec, do Konstancji, tam kierował chórem i ta stabilność zatrudnienia pozwoliła mu skupić się na komponowaniu. To właśnie tam powstał zapierający chociażby dech w piersiach kwartet fortepianowy, jak również symfonia, druga symfonia Zygmunta Noskowskiego. Stanowi ona punkt styku dwóch artystycznych dążeń. Z jednej strony abstrakcyjnego, niemieckiego podejścia do muzyki jako takiej autonomicznej, a z drugiej polskiego jednak patriotyzmu. W jednym z programów z 1883 roku cała symfonia nosiła tytuł Ojczyzna, a poszczególne części mają tytuły programowe. Stefan Keim zadaje pytanie też, czy ta późniejsza interpolacja, takie określanie tej symfonii jako tytułowanie jej poprzez określenie ojczyzna było strategią reklamową, czy też rzeczywiście wskazuje na patriotyczne przesłanie zawarte w partyturze. Sam Noskowski nigdy nie potwierdził tego programu i przedstawił własny, nie do końca jasny zarys, który nie odpowiada na żadne pytanie. Istnieją jednak elementy tekstowe, które wskazują na intencje Noskowskiego podczas pisania utworu. Wiele jest podobieństw do drugiej symfonii Dobrzyńskiego, która zawiera ważne cytaty patriotyczne. Oprócz wspólnej tonacji podstawowej Noskowski wykorzystał polskie tańce ludowe, motyw z Symfonii Dobrzyńskiego oraz zawoalowany cytat z Mazurka Dąbrowskiego. Analiza strukturalna nie pozwala dostrzec niczego innego, jak tylko patriotyczne znaczenie wyzwolenia Polski. Symfonia składa się z czterech części. Ja chciałbym, abyśmy wysłuchali trzeciej i czwartej, czyli elegii, andante molto sostenuto, a także finału, który nosi pod tytuł Per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd. I trudno nie odnieść wrażenia, że jest tutaj również ukryty jakiś wątek patriotyczny, wątek tęsknoty, wątek nadziei na zwycięstwo, na odzyskanie niepodległości. Zostawiam was z trzecią częścią, a także czwartą częścią drugiej symfonii Zygmunta Noskowskiego w tonacji c-moll w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

Wysłuchaliśmy przed chwilą trzeciej i czwartej części, czyli finału drugiej symfonii w tonacji c-moll Zygmunta Noskowskiego w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. I tak jak obiecałem, wracamy na koniec dzisiejszej audycji do zespołu Perfect, do albumu Perfect Symfonicznie. Przed nami piosenka Miłość rośnie w nas. Chciałem coś bardzo pozytywnego zostawić na koniec dzisiejszej audycji, a uważam, że z pewnością ta piosenka ma w sobie taki ładunek właśnie takiej nadziei, z którą chciałbym was zostawić, pożegnać się i podziękować wam za wspólnie spędzony czas. Życzyć wam wszystkiego dobrego na weekend, żeby to ciepło do nas oczywiście wróciło. Miłość rośnie w nas, zespół Perfect, Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Zielińskiego. Autorem aranżacji jest Piotr Siejka. Wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia. Dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiedział: nigdy bowiem nie czcimy Jezusa Chrystusa więcej niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę. Czcimy ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Idziemy ku niej jako do drogi prowadzącej do zamierzonego celu, którym jest Jezus Chrystus.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Kościół nie może się zamknąć w tym, co doraźne. Jego horyzontem jest Królestwo Boże, powiedział Leon XIV podczas audiencji ogólnej. Papież wezwał Polaków do modlitwy o jedność i poszanowanie wartości chrześcijańskich. Ojciec Święty pobłogosławił przedstawicieli tygodnika Niedziela, przybyłych do Watykanu z okazji stulecia działalności Pisma. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Kościół nie może się zamknąć w tym, co widzialne i doraźne, przypomniał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Ojciec Święty wskazał na jedno z najważniejszych określeń soborowych. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, czyli znakiem i narzędziem pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga, mówił Ojciec Święty.
1: Jako strażnik nadziei, która oświeca wędrówkę, Kościół jest również obdarzony misją wypowiadania jasnych słów, aby odrzucać wszystko, co uśmierca życie i uniemożliwia jego rozwój, oraz opowiadać się po stronie ubogich, wyzyskiwanych, ofiar przemocy i wojny, oraz wszystkich cierpiących na ciele i na duchu.
0: Będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół nie głosi samego siebie, wręcz przeciwnie, w nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie, wskazał papież. Pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej, Leon XIV wezwał ich do jedności oraz poszanowania wartości chrześcijańskich.
1: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich wstawiennictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię. A tutti la mia benedizione.
0: Specjalne błogosławieństwo od Ojca Świętego otrzymali po audiencji ogólnej przedstawiciele katolickiego tygodnika Niedziela, który obchodzi stulecie istnienia. Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo oraz redaktor naczelny Niedzieli ksiądz Jarosław Grabowski wraz z przedstawicielami redakcji mówili Radiu Watykańskiemu Watykan News o radości ze spotkania z papieżem.
2: Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Cieszymy się, że żyje w Kościele i Ojciec Święty jako następca świętego Piotra spotyka się z nami z racji 100-letniej rocznicy katolickiego tygodnika Niedziela.
3: Wręczyliśmy Ojcu Świętemu specjalny album przygotowany w języku angielskim właśnie o stuleciu Niedzieli. Poprosiliśmy o błogosławieństwo. Ojciec Święty nam obiecał, że nam też osobiście podpisze ten album. Także wielkie emocje i wielka wdzięczność.
4: Cieszymy się, bo jesteśmy reprezentantami całej redakcji, także jesteśmy tutaj w ich imieniu i cieszymy się, że dotrwaliśmy do stulecia i że możemy w ten sposób świętować razem z Ojcem Świętym.
5: I mamy cichą nadzieję, że na następne 100 lat znów tu przyjedziemy albo wtedy, kiedy Pan Bóg pozwoli.
3: I oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych, cały zespół redakcyjny, wszystkich pracowników Niedzieli, wszystkich naszych czytelników. Prosto z Watykanu, z pozdrowieniami od naszego Ojca Świętego.
2: A jednocześnie zapewniliśmy o stałej modlitwie Ojcu Świętym na Jasnej Górze.
6: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
2: Słabość Boga. Cóż więcej może człowiek powiedzieć? Cóż więcej zrozumieć, mówiąc Bóg? Nie ogarnął go najtęższe rozumy świata. Tym, co choć trochę możemy zrozumieć, to prawda o Bogu, który jest miłością, bo miłości wszyscy doświadczamy w życiu, w większym lub mniejszym stopniu. To jednak tylko kropelka tej ludzkiej w oceanie Bożej. Możemy ośmielić się powiedzieć, że wszechmocny Bóg ma jedną słabość. On nie potrafi nie kochać człowieka. Pomyśl, czy moje serce raduje się z miłości Boga?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Pan Czarniecki już w mieście. Widzę nasze chorągwie. Ogień szwedzki słabnie coraz bardziej. Stój, stój! Komenderuje wojewoda. Lecz tłumy go nie słyszą i biegną na oślep. Wtem biała chorągiew ukazuje się na bramie krakowskiej. Istotnie, Czarniecki, przebiwszy dom gdański, wpadł na kształt huraganu do obrębu fortecy. A gdy pałac Daniłowiczowski już był także zdobyty, gdy w chwilę później i litewskie znaki zabłysły od strony świętego

Szwedzi bronić się jeszcze w wyniosłych domach Starego i Nowego Miasta, lecz i mieszczanie chwycili już za broń. Obrona musiałaby się skończyć na straszliwej rzezi Szwedów, bez nadziei zwycięstwa. Trębacze poczęli tedy trąbić na murach i wiewać białymi chorągwiami. Widząc to, komendanci polscy wstrzymali szturm, po czym generał Löwenhaupt w otoczeniu kilku pułkowników wyjechał bramą nowomiejską i popędził co tchu do króla. Jan Kazimierz miał już miasto w ręku, lecz dobry pan pragnął wstrzymać rozlew krwi chrześcijańskiej, więc przystał na podawane poprzednio Wittenbergowi warunki. Miasto miało być oddane ze wszystkimi nagromadzonymi w nim łupami. Każdemu Szwedowi pozwolono było zabrać to tylko, co ze Szwecji ze sobą przywiózł. Załoga ze wszystkimi generałami z bronią w ręku miała prawo wyjść z miasta, zabrawszy chorych i rannych oraz damy szwedzkie, których kilkadziesiąt było w Warszawie. Polakom, którzy przy Szwedach jeszcze służyli, udzielono amnestii ze względu, że zapewne nie było już wysługujących się dobrowolnie. Wyłączony został jeden Bogusław Radziwiłł, na co Wittenberg zgodził się tym łatwiej, iż książę stał w tej chwili z Douglasem u Boga. Warunki podpisano natychmiast. Wszystkie dzwony w kościołach poczęły głosić miastu i światu, że stolica przechodzi znów do rąk prawego monarchy. W godzinę później wysypało się mnóstwo co najbiedniejszego ludu z zawałów szukać miłosierdzia i chleba w polskich obozach. Wszystkim już bowiem, prócz Szwedów, brakło w mieście żywności. Król kazał dawać co było można, sam zaś odjechał patrzeć na wyjście załogi szwedzkiej. Stanął więc otoczony dostojnikami duchownymi świeckimi w asystencji tak wspaniałej, iż oczy ludzkie ćmiła. Wszystkie niemal wojska, więc koronne pod hetmanami, dywizja Czarnieckiego, litewskie pod Sapiehą i niezmierne tłumy pospolitego ruszenia wraz z czeladzią zebrały się obok majestatu, bo wszyscy ciekawi byli widzieć tych Szwedów, z którymi przed kilku godzinami tak straszliwie i krwawo walczyli. Przy wszystkich bramach od chwili podpisania ugody stali komisarze polscy. Powierzono im zbadanie, czy Szwedzi jakowych łupów nie wywożą. Osobna komisja zajęta była przejmowaniem łupów w samym mieście. Ukazała się więc naprzód jazda, której było niewiele, zwłaszcza że wyłączono od prawa wyjścia Bogusławową. Za nią szła artyleria polowa z lekkimi działami. Ciężkie bowiem miały być wydane Polakom. Szli tedy żołnierze obok dział z zapalonymi lontami. Nad nimi chwiały się rozwinięte chorągwie, które przed polskim królem niedawno tułaczem na znak czci zniżano. Artylerzyści postępowali hardo, patrząc wprost w oczy polskiemu rycerstwu, jak gdyby chcieli mówić: spotkamy się jeszcze. A Polacy podziwiali ich butną postawę i nieugięty nieszczęściem animusz. Za czym ukazały się wozy z oficerami i rannymi. W naczelnym leżał Benedykt Oxenstierna, kanclerz, przed którym król kazał broń prezentować piechocie, chcąc okazać, że nawet w nieprzyjacielu cnotę uszanować umie. Potem przy odgłosie bębnów i także z rozpuszczonymi chorągwiami szły czworoboki nieporównanej piechoty szwedzkiej, podobne wedle wyrażenia Subakhaziego do chodzących zamków. Za nimi ukazał się świetny orszak rajtarii, przybranej w blachy od stóp do głowy, z błękitną chorągwią, na której złoty lew był wyszyty. Rajtarowie ci otaczali sztab główny. Na ich widok poszedł szmer przez tłumy. Wittenberg jedzie, Wittenberg! Jakoż jechał sam feldmarszałek, a przy nim Wrangel młodszy, Horn, Erskine, Löwenhaupt, Forgel. Oczy polskich rycerzy zwróciły się z chciwością w ich stronę, a zwłaszcza na twarz Wittenberga. Lecz oblicze jego nie zwiastowało tak straszliwego wojownika, jakim był w samej istocie. Była to twarz stara, blada, wyniszczona przez chorobę, rysy miał ostre, nad ustami nosił rzadki mały wąs, zadarty w końcach ku górze. Zaciśnięte usta i spiczasty długi nos nadawały mu pozór starego i drapieżnego skąpca. Przybrany w czarny aksamit i w czarny kapelusz na głowie, wyglądał raczej na uczonego astrologa lub na medyka. I tylko złoty łańcuch na szyi oraz brylantowa gwiazda na piersiach i buława feldmarszałkowska w ręku zdradzały jego wysoką hetmańską szarżę. Jadąc, rzucał niespokojnie oczyma na króla, na sztab królewski, na stojące w szyku chorągwie, po czym wzrok jego ogarniał niezmierzone tłumy pospolitego ruszenia i ironiczny uśmiech,
ukazywał mu się

0: na bladych wargach, a w tych tłumach szmer rosnął coraz bardziej i słowo Wittenberg, Wittenberg było na wszystkich ustach. Po chwili szmer zmienił się w pomruk głuchy, ale groźny, jak pomruk morza przed burzą. Od chwili do chwili cichł, a wówczas hen w dali w ostatnich szeregach słychać było jakiś głos perorujący. Temu głosowi odpowiadały inne. Odpowiadało ich coraz więcej. Rozlegały się coraz silniej, rozbiegały się coraz szerzej, jakby jakieś echa złowrogie. Przysiągłbyś, że burza idzie z oddali, że wybuchnie z całą siłą. Dostojnicy stropili się i poczęli niespokojnie spoglądać na króla. Co to jest? Co to znaczy? Pytał Jan Kazimierz. Wtem pomruk przeszedł w huk tak straszny, jakby grzmoty poczęły w niebie walczyć ze sobą. Niezmierne tłumy pospolitego ruszenia poruszyły się gwałtownie, zupełnie jak łan zboża, gdy huragan zawadzi o niego swym olbrzymim skrzydłem. Nagle kilkadziesiąt tysięcy szabel zabłysło w słońcu. Co to jest? Co to znaczy? Spytał powtórnie król. Nikt nie umiał mu odpowiedzieć. Wtem Wołodyjowski, stojący w pobliżu przy panu sapierze, zakrzyknął: To pan Zagłoba! Wołodyjowski odgadł. Jak tylko bowiem warunki kapitulacji zostały ogłoszone i doszły do uszu pana Zagłoby, stary szlachcic wpadł w gniew tak straszny, że mowa była mu przez jakiś czas odjętą. Przyszedłszy do siebie, zaczął od tego, iż wskoczył między szeregi pospolitego ruszenia i począł burzyć umysły. Słuchano go chętnie, bo wszystkim się zdało, że za tyle męstwa, za tyle trudów, za tyle krwi wylanej pod murami Warszawy, lepszą powinni mieć nad nieprzyjacielem zemstę. Otaczały więc Zagłobę potężne koła niesfornej i burzliwej szlachty, a on całymi garściami rzucał rozżarzone węgle na prochy i wymową, rozdmuchiwał coraz większy pożar, który tym łatwiej ogarniał głowy, że już i tak dymiły od zwykłych po zwycięstwie libacji.
1: Mości panowie, mówił Zagłoba, oto te stare ręce 50 lat już pracują dla ojczyzny. 50 lat przelewały krew nieprzyjacielską przy wszystkich ścianach Rzeczypospolitej. Teraz zaś mam świadków, one to Pałac Kazanowskich i Kościół Bernardyński zdobyły. A kiedy mości panowie Szwedzi stracili otuchę, kiedy na kapitulację się zgodzili? Oto wówczas, gdyśmy armaty od Bernardynów na Stare Miasto wyrychtowali. Nie żałowano tu naszej krwi, bracia. Hojnie nią szafowano, a pożałowano tylko samego nieprzyjaciela. To my, bracia, substancje zostawiamy bez gospodarza, czelać bez pana, żonę bez męża, dziadki bez ojca. O moje dziadki, co się z wami teraz dzieje? I przychodzimy tu z gołą piersią na armaty, a jakaż nam za to nagroda? Oto taka. Wittenberg wolny odchodzi, jeszcze go honorują na drogę. Odchodzi kat naszej ojczyzny, odchodzi bluźniciel przeciw wierze. Najświętszej Panny wróg zaciekły, podpalacz naszych domów, zdzierca naszych szat ostatnich, morderca żon i dziatek naszych. O moje dziadki, gdzie wy teraz, hańbiciel duchowieństwa i panienek Bogu poświęconych? Biada tobie, ojczyzno, hańba tobie, szlachto, paroksyzm tobie nowy, wiaro nasza święta. Biada wam, kościoły utrapione, płacz tobie i narzekanie, Częstochowo. Bo Wittenberg odchodzi wolno i wkrótce wróci. I wróci wkrótce łzy i krew wyciskać, dobijać, których nie dobił, palić, czego jeszcze nie spalił, hańbić, czego jeszcze nie zhańbił. Płacz, korono i Litwo, płaczcie, wszystkie stany, jako ja płaczę, stary żołnierz, który do grobu zstępując na paroksyzm wasz patrzeć musi. Biada tobie, Ilium, miasto starego Priama. Biada, biada, biada. Tak to prawił pan Zagłoba, a tysiące słuchały go i gniew podnosił szlachcie włosy na czuprynach. On zaś jechał dalej, znów biadał i szaty darł na sobie i piersi odkrywał. Wnikał też i w wojsko, które także chętnie skargom jego ucho podawało, istotnie bowiem straszliwa była przeciw Wittenbergowi we wszystkich sercach zawziętość.